stać spokojnie, gdy to co dobre płonie. Nie tędy droga, nie tędy droga. Ty krzyknij.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Jest szósta.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Biskup Romuald Kamiński przewodniczył mszy świętej i wygłosił homilię w katedrze warszawsko-praskiej. W nawiązaniu do słów świętego Piotra z Ewangelii podkreślił, że jeżeli uważamy Jezusa za Mesjasza, to powinniśmy świadczyć o tym całym swoim życiem.
2: My w swoim życiu staramy się być wierni tej definicji, ale nie werbalnie, że powiedzieliśmy, ale nadać tej odpowiedzi sens praktyczny poprzez każdy fragmencik naszego życia, aby był zgodny z zamysłem woli Bożej.
1: Pasterz podkreślił także, że modlitwę i ufność należy zachować zarówno w radosnych, jak i trudnych chwilach życia.
2: To, co tak pięknie zapisała Matka Teresa Święta, kiedy wyliczała wszystko to, co na co dzień może ją spotkać, czy to będzie jakieś radosne spotkanie, mówi, niech Bóg będzie uwielbiony. Czy przyjdzie sytuacja trudna, niech we wszystkim będzie Bóg uwielbiony. I wylicza mnóstwo takich sytuacji, powiedziałbym skrajnych nawet, ale we wszystkim niech będzie Bóg uwielbiony.
1: Biskup Romuald Kamiński dodał, że słuchanie i wypełnianie Słowa Bożego nadaje życiu sens.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W drugim szczycie pielgrzymkowym na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej przypadającą 26 sierpnia na Jasną Górę docierają kolejne grupy pątników, wśród nich przedstawiciele archidiecezji łódzkiej, diecezji radomskiej i łowickiej. W tym roku, w 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego, towarzyszą im rozważania i konferencje przypominające o obietnicach wobec Matki Bożej, które spisał w więzieniu w Komańczy prymas Wyszyński, a odczytane zostały na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku.
4: Dzisiaj akurat miałem możliwość mówienia konferencji o 70. rocznicy i się zastanowiliśmy nad tym, że bardzo łatwo mówić Matce Bożej piękne słowa. Co zostało z tych ślubów? Jak to dzisiaj wygląda? Czy dalej jesteśmy wierni? Czy dalej Maryja jest tak samo dla nas ważna jak wtedy? I czy mamy na tyle siły, aby trwać przy niej?
5: Pewnie, że jest wiele osób i ludzi zagubionych, ale jest wiele ludzi, których te śluby są ważne.
6: Jest ciężko, ale na pewno ta grupa, która jest, na pewno jest wierna.
7: Może forma literacka jest przestarzała trochę, niezrozumiała przez młodych, ale gdy chodzi o ducha tego tekstu, to jest jak najbardziej aktualne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy tyle zagrożeń.
8: Dużo jest takich naprawdę mądrych, przemyślanych przez kardynała wskazówek dla przyszłych pokoleń.
1: A na Jasną Górę także wędrują pielgrzymi z praskiej pielgrzymki pomocników Maryi Matki Kościoła. Są już w powiecie częstochowskim w tym roku. Pielgrzymom towarzyszy przesłanie z piątego ślubu jasnogórskiego, mówi dyrektor pielgrzymki ksiądz Rafał Goliński.
9: Przesłanie, które przyświeca nam jako drogowska, skorzystamy w naszym programie z piątego ślubu jasnogórskiego. Chcemy jakby sięgać z głębi tego nauczania prymasa, zwłaszcza, że mamy 70. rocznicę jasnogórskich ślubów. Podejmujemy tematykę społeczną, a naszym hasłem jest żyjmy w miłości i sprawiedliwości społecznej. A więc takie, myślę, takie przesłanie dotyczące tego, żeby dbać o siebie nawzajem.
1: Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą tuż przed dzień przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej.
3: To się dzieje w Kościele.
1: W Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie miało miejsce drugi turnus rekolekcji w ramach 57. edycji kursu lektorskiego Archidiecezji Warszawskiej. W pierwszym czerwcowo-lipcowym uczestniczyły 33 osoby, natomiast w sierpniowych rekolekcjach wziął udział 28 kandydatów do posługi lektora. Młodzież uczestniczącą w rekolekcjach odwiedził arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita modlił się z przyszłymi lektorami podczas nieszporów i wygłosił krótkie rozważania. Jak podkreślił, wiara polega na słuchaniu Boga, przyjęciu Jego słowa i dostosowaniu do Niego swojego życia. Dodał, żeby usłyszeć Słowo Boże, trzeba podjąć wysiłek i wewnętrznie się wyciszyć.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych

0: Larico Coffee www.larico.pl.
1: Mglisty poranek, ale te mgły lokalnie występują, bo na przykład w Warszawie świeci słońce i żadnej mgły nie widać, ale poza Warszawą one mogą się pojawiać. No dość rześko, trzeba przyznać, 12 stopni w stolicy, a to i tak ciepło, bo zaledwie 8 w Ożarowie Mazowieckim, Mińsku Mazowieckim, Wołominie, Otwocku, Grodzicku, Pruszkowie i Nowym Dworze Mazowieckim. Maksymalnie dziś 23 stopnie.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee www.larico.pl.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy to już?
4: Nie każ mi nawet o tym myśleć.
3: Ale nie ma wyjścia.
4: Czy to na pewno?
3: To już postanowione, pismo poszło.
4: I jak my to mamy powiedzieć słuchaczom?
3: Powiedzieć, że...
4: To już druga połowa sierpnia.
3: A to znaczy, że od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszamy na letni poranek z Radiem Warszawa.
4: A po sierpniu?
3: Cii, o tym nie mówimy.
4: Jarek Wydra.
3: Weronika Ostrowska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym sieci Donald Tusk już wie, że przegrał, czy odda władzę w sposób pokojowy, a także kto stoi za karierą Magdaleny Sobkowiak. Polecam sieci Jacek Karnowski.
6: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
7: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
8: 30 sierpnia
7: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
8: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
7: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
2: Po reklamie.
1: 7 minut po godzinie 6. Jarosław Wydra, dzień dobry i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Ten czas tej naszej pierwszej godziny wspólnej to czas modlitwy i zadumy. Od 6.30 będziemy transmitować mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika, a wcześniej będziemy poznamy dzisiejsze czytanie oraz dzisiejszą Ewangelię, którą skomentuje ksiądz Kamil Szelest. Dziś wtorek, 25 dzień sierpnia, słońce wzeszło o 5.35, tam gdzie nie ma mgły, to można już je obserwować, bo ich chmur nie ma. Zajdzie o 19.40. Imieniny obchodzą Elwira, Józef, Ludwik i Luiza. Antek Smykiewicz na początek.

0: Prawie kwadrans po szóstej, słowo na wieki, słowo na dziś. To audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował i przeczyta ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia wokół Niego prosimy Was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu, ani zastraszyć, bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi. Po to wezwał was przez głoszenie naszej Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni, bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie.
2: W listach świętego Pawła łatwo jest przeoczyć kluczowy przyimek w. Po grecku N. Posłuchajmy autorów fachowego komentarza. Przyimek N, polskie W, z dopełnieniem Chrystus pojawia się 165 razy w listach Pawłowych, włączając N kyrio, czyli w Panu, i N auto, czyli w Nim. Najczęściej N Christo wyraża ścisłą więź Chrystusa z chrześcijaninem. Włączenie, które oznacza niemalże symbiozę dwóch osób. Znaczenia zwrotu nie powinno się ograniczać do wymiaru przestrzennego, bowiem często oznacza on dynamiczny wpływ wywierany przez Chrystusa na chrześcijanina, który został w Niego włączony. Chrześcijanin staje się w ten sposób członkiem całego Chrystusa, ciała Chrystusowego. Tyle komentarz. Także dzisiejszy fragment zawiera ten przyimek i to dwukrotnie, niczym klamrę. Na początku słyszymy Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu, Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. I na końcu, parafrazując, abyście zostali uwielbieni w Nim, naszym Panu Jezusie Chrystusie. Pobądźmy dziś przy tym tajemniczym przyimku w, który u świętego Pawła funkcjonuje jak dziurka od klucza, przez którą możemy spojrzeć, podpatrzeć misterium Kościoła, tajemnicę naszego wszczepienia w Chrystusa.

0: Teraz wysłuchamy dzisiejszej Ewangelii. Przeczytają ksiądz Krzysztof Stos oraz komentuje ksiądz Kamil Szelest.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta.
2: Jezus przypomina dzisiaj w Ewangelii, co prowadzi do religijnej obłudy. Zwracanie uwagi na zewnętrzne szczegóły przy jednoczesnym zaniedbywaniu swojego wnętrza. Przypomina przy tym, że prawdziwa pobożność rodzi się w czystym sercu. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jezus w tych słowach wskazuje nam drogę, jakiej pragnie dla każdego z nas. Każda osoba będzie realizowała to wezwanie w trochę inny sposób, w zależności od swojego życiowego powołania. Jednak u wszystkich tych osób czystość serca będzie obejmować sferę intencji, myśli, pragnień, a więc również miłości i uczuć. Chodzi o to, aby starać się patrzeć na człowieka oczami Boga. Święty Jan od Krzyża mówił, aby nigdy nie rozpraszać serca, nawet na najmniejszą chwilkę. Jezus wzywa nas do tego, aby czuwać. Możemy powiedzieć inaczej, aby trwać w Bożej obecności, bo ona chroni nas od upadku. Czystość lub jej brak w naszym życiu wypływa z serca. Dlatego Jezus wskazuje na ten organ duszy i ciała. Nie rozpraszać serca to prowadzić życie bardziej refleksyjne, zastanawiać się, co lepiej służy mojemu życiu z Bogiem i z drugim człowiekiem. To pokładać wszelką nadzieję i pragnienia w Bogu, Jego obietnicy zbawienia, bo tylko wtedy jakiekolwiek życiowe trudności nie zmącą spokoju naszego serca. To znaczy przekładać to spojrzenie Jezusa na wszystkie sfery naszego życia. Warto zadać sobie dzisiaj pytanie o to, czy staramy się prowadzić życie refleksyjne, wolne od obłudy, kłamstwa, oszukiwania samego siebie? Czy prosimy Jezusa o życie w prawdzie?

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Tę mszę świętą sprawuję za świętej pamięci Czesława Suleja, prosząc dla niego o dar życia wiecznego w niebie. Ale także włączam w tę modlitwę was wszystkich, siostry i bracia, wasze intencje, z którymi tutaj przyszliście na dzisiejszą modlitwę. Także ogarniamy naszą modlitwą tych wszystkich, którzy duchowo łączą się z nami, słuchając transmisji radiowej z tej mszy świętej. Abyśmy mogli godnie i owocnie sprawować tę najświętszą ofiarę, przeprośmy za nasze grzechy. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś powoływać niesprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz. Abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć, bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień pański. Niech was w żaden sposób nie zwodzi. Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wnętrze pełne jest zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie na chwilę. W komentarzach do dzisiejszej Ewangelii często słyszymy, że nasza religijność ma być przede wszystkim postawą serca, a nie jakimś skrupulanctwem w wypełnianiu praktyk takich czy innych. Że chodzi o sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę, czyli uczciwość w relacjach międzyludzkich, gorliwość w realizowaniu swojego zaangażowania w świecie, to sprawiedliwość, o miłosierdzie, czyli o zdolność przebaczania, o troskę o potrzebujących, o taką miłość bliźniego i wiarę, czyli relacje z Bogiem, nie tylko spełnianie praktyk w zewnętrzny sposób, ale wiarę, która jest przeżyciem serca, wiarę, która jest zaufaniem, wiarę, która jest naprawdę osobistą relacją. Jednak można by było też tak przewrotnie dzisiaj się zapytać, zauważając, że Pan Jezus powiedział: to zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. A więc można by było zapytać siebie dzisiaj nie tylko o to, jak to jest z tą moją osobistą relacją z Bogiem, jak jest z moim stosunkiem do bliźnich i jak jest z moim uczciwym zaangażowaniem w świat. Ale można by zapytać i o tę pierwszą rzecz. A jak jest z moim dawaniem dziesięciny? To znaczy 1/10 moich pieniędzy na potrzeby biednych i Kościoła. Myślimy często o tym, że wiara ma być jakimś wewnętrznym przeżyciem, że w religijności naszej chodzi właśnie głównie o tę wewnętrzną motywację, o to, z jakim wewnętrznym nastawieniem podejmuje to czy tamto. I to prawda. Ale jednak też wyraża się w konkretnych czynach, w konkretnych dziełach. Tak jak mówi święty Jakub w swoim liście, wiara martwa jest sama w sobie, bez uczynków. No więc czy to moje miłosierdzie i ta moja sprawiedliwość i wiara wyrażają się w dawaniu dziesięciny, 1/10 moich pieniędzy na potrzeby biednych i Kościoła?

powstańmy. Jezusowi Chrystusowi, który jest odwiecznym słowem Ojca, z ufnością przedstawmy wspólne prośby. Za całą wspólnotę Kościoła, aby mężnie dawała przed światem świadectwo żywej wiary, Ciebie prosimy. Za dzieci i młodzież, aby z zapałem poznawali i przyjmowali głębie tekstów biblijnych, Ciebie prosimy. Za pracujących na roli, aby ich praca przynosiła oczekiwane owoce i cieszyła się powszechnym uznaniem, Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Czesława, aby mogli radować się życiem wiecznym, Ciebie prosimy. Za nas tu zgromadzonych, za tych wszystkich, za których się dzisiaj modlimy w sercu, za wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie poprzez transmisję radiową, abyśmy nieustannie wzrastali w wierze, nadziei i miłości, Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty znasz nasze potrzeby i doskonale wiesz, czego nam potrzeba. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb, jeżeli są zgodne z Twoim zamysłem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym, Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Miłosierny Boże, przywróć nam pełne zdrowie duszy i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Tzw. koalicji chętnych w Kijowie. Strażacy podsumowali burzowy weekend na Mazowszu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Dwie ofiary śmiertelne, jedna osoba ranna i zablokowana droga. To skutki wypadku, do którego doszło nad ranem na trasie S8 na wysokości Czerniewic w województwie łódzkim. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe i bus. Jak mówi rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Cieślak, do wypadku doszło po tym, jak jeden z samochodów zatrzymał się na poboczu.
1: Kierujący cysterną przewożącą piasek, czyli ciągnikiem śrubowym marki MAN, zatrzymał się na poboczu, ponieważ złapał gumę i chciał wymienić oponę. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, którzy podróżowali Fordem Transitem, aby pomóc mu w wymianie koła i w momencie, kiedy wymieniali oponę, uderzył w nich 37-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem siodłowym marki Volvo.
0: Zginął kierowca cysterny oraz kierowca, który pomagał w wymianie opony. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki, który doprowadził do wypadku, był trzeźwy. Droga S8 na tym odcinku jest zablokowana. Policja wytyczyła objazdy.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Ważne symboliczne wsparcie, istotne deklaracje pomocy. Tak nad Dnieprem komentowane jest wczorajsze posiedzenie koalicji chętnych, które zorganizowano w Kijowie. Zwiększenie wojskowego i energetycznego wsparcia, wzmocnienie obrony Ukrainy oraz zwiększenie presji sankcyjnej na Rosję. Takie wytyczne zapisano w deklaracji końcowej spotkania. Szczególnie istotna była wizyta pierwsza zagraniczna brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama. Zapowiedział on przekazanie Ukraińcom licencji na produkcję rakiet Storm Shadow. To ważna deklaracja, ale rozpoczęcie produkcji na razie musi być wstrzymane. Na Ukrainie wciąż jest palącym problemem deficyt rakiet do wyrzutni Patriot, które jako jedyne mogą strącać rosyjskie pociski balistyczne.
2: To się dzieje lokalnie.
0: Silny wiatr, połamane drzewa i uszkodzone dachy to główne skutki frontu atmosferycznego, który w weekend przeszedł przez Warszawę i okolice. O sytuacji z soboty i niedzieli mówi starszy kapitan Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
3: Po przejściu frontu atmosferycznego, który od soboty panował w zasadzie w całej Polsce, natomiast Warszawę również ten front dotknął. Pierwsze zgłoszenia, które otrzymywaliśmy, zaczęły się około godziny 5.20 rano w sobotę, to jest 22 sierpnia. Łącznie zgłoszeń, które w związku z tym frontem, który przeszedł, otrzymaliśmy około 550.
0: Silny wiatr uszkodził także dachy, jednak nie doszło do zawalenia żadnego budynku ani innych poważnych katastrof. Najważniejsza informacja jest taka, że w wyniku tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany. Mimo dużej liczby zdarzeń warszawscy strażacy poradzili sobie bez wsparcia jednostek z innych powiatów.
3: Natomiast poradziliśmy sobie bez wsparcia jakichś tam powiatów ościennych, bez siły środków z innych komend powiatowych czy miejskich, więc tutaj daliśmy kolokwialnie mówiąc radę własnymi siłami.
0: Jak podkreśla Państwowa Straż Pożarna, w przeszłości zdarzały się w stolicy znacznie poważniejsze fronty, po których liczba zgłoszeń sięgała nawet 2,5 tysiąca.
2: Dzieje się w sporcie.
0: Dobry weekend polskich piłkarzy we Francji. Sebastian Szymański i Przemysław Frankowski są chwaleni za pojedynek Stade Rennes z Paris Saint-Germain. Szymański strzelił piękną bramkę z dystansu i został najwyżej oceniony przez francuskie media ze wszystkich zawodników. Frankowski zaliczył asystę przy drugiej bramce. W efekcie gospodarze zdobyli punkt z faworyzowanym rywalem.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
5: Oj, rześko dzisiaj, chyba jeszcze bardziej rześko niż wczoraj, chociaż słońce, jak tak się spojrzy za oknem, to może trochę zmylić, że jest ciepło, tak bardzo ciepło nie jest.
6: I to nawet widzę dłuższa koszulka dzisiaj.
5: I okno zamknąłem.
6: Wow.
5: Zmarzłem trochę.
6: To znaczy, że jest mu rzeczywiście zimno. A wiesz co, ja chciałam powiedzieć, że jest cieplej niż wczoraj, także to takie
5: to
6: subiektywne
5: ja
6: trochę jest. Ale maksymalnie dzisiaj na termometrach 23 stopnie, o tej porze 13 w Warszawie.
4: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
6: Jadłeś śniadanie?
5: Dzisiaj tak.
6: O, no to jestem z ciebie dumna.
5: Nawet sobie bułeczkę przyniosłem na drugie.
6: A czy tam było jakieś takie tradycyjne polskie, bardzo polskie warzywo?
5: A gdzie tam? Tradycyjna polska bułka i tradycyjna polska wędlina wyjęta z tradycyjnego plastikowego polskiego pudełka.
6: Jarek, no to jeszcze musimy popracować nad twoim zdrowiem. A gdzie
5: zapite
6: pomidor?
5: Szybko zapite polską wodą.

0: Gdzie pomidor w tej kanapeczce?
1: W skrzynce pod stołem.
0: A, ale w twoim domu, tak?
1: Tak, ja tutaj... nie, no był, tylko czasu już nie było.
0: A, rozumiem, no dobrze. No.
1: Wiadomo, jak to jest o poranku.
0: Ten brak czasu to jest jakiś taki mocny zawodnik, ja ci powiem.
1: No tak, ale widzisz, zjadłem cokolwiek, więc...
0: I myślisz o pomidorze.
1: Walczyłem, tak, walczyłem, wiesz, walka była nierówna, ale uważam, że jednak taki mały punkcik po mojej stronie.
0: Bo dzisiaj jest Dzień Polskiej Żywności.
1: A.
0: Więc tak naprawdę, no to powinniśmy dzisiaj zaplanować sobie jakieś takie prawdziwe polskie śniadanie z prawdziwym polskim warzywem. No i zachęcamy was do tego, żeby wypowiedzieć się w naszej ankiecie. Jakie jest najbardziej polskie z polskich warzyw? Zaglądałeś na Facebooka radiowego? Pewnie nie, no bo ty też robisz sobie detoks od mediów społecznościowych, także...
1: Ale to się za chwilę i tak zakończy. A ja bym powiedział ziemniak, o!
0: No to już jeden głos mamy w naszej ankiecie. Słuchajcie,
1: ja tak,
0: bo tam są cztery warzywa do wyboru. Cebula, burak, ziemniak i... Niech sobie przypomnę, bo mi się Facebook nie chce otworzyć.
1: A to widzisz, ja nawet nie wiedziałem, że na ziemniaka można
0: pomidor,
1: zagłosować.
0: A i pomidor, oczywiście, no oczywiście.
1: To ja głosuję na ziemniaka, kliknij tam za mnie. Weronika Ostrowska,
0: Jarek Wytra, dzień dobry.

14 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach, ale zanim ulice, to zacznijmy od utrudnień w kursowaniu pociągów SKM linii S2. Z przyczyn technicznych utrudnienia w kursowaniu tych pociągów, przypominam, SKM linia S2, pociąg ze stacji Sulejówek Miłosna do stacji Warszawa Lotnisko Chopina kończy bieg na stacji Warszawa Zachodnia, a pociąg ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina do stacji Sulejówek Miłosna został odwołany. To był kurs 6.26, więc już teraz powinno być wszystko w porządku. Mam nadzieję, że tak będzie. Będziemy tę sytuację sprawdzać. Jeśli chodzi o korki. Korki przed mostem Grota Roweckiego się tworzą na trasie S8, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Ciaśniej zaczyna robić się także, jeżeli jedziecie z Łomianek w kierunku centrum Warszawy. Nieco ciaśniej z Piaseczna, także w kierunku centrum Warszawy. W samej Warszawie na szczęście większych utrudnień na ten moment nie ma. Jerozolimskie bez korka. Nieco większy ruch w Alei Prymasa Tysiąclecia od Kasprzaka do zjazdu w Jerozolimskie, ale poza tym brak większych utrudnień. I już za chwilę rozmowa z naszym gościem.

0: tu i teraz.
1: W sobotę Polana Dwóch Stawów zamieni się w centrum rodzinnej zabawy. Dzień Babic i o tym wydarzeniu porozmawiamy z Aleksandrą Troczyńską-Rucińską, dyrektor Domu Kultury Stare Babice. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: To zacznijmy od nazwiska, które pewnie przyciągnie ludzi także spoza gminy, może nawet z Warszawy, czyli Andrzej Piaseczny. Gwiazda, która jest na pierwszym froncie, jeśli chodzi o plakat tego wydarzenia.
2: Zdecydowanie bardzo się cieszymy, że możemy gościć w tym roku właśnie Andrzeja Piasecznego, który będzie taką wisienką na torcie, finałem całodziennej imprezy, jaką jest Dzień Babic. Także mam nadzieję, że państwo przybędą tłumnie.
1: To jest artysta, przed którym zaśpiewa Magda Bereda, czyli zupełnie inne pokolenie,
2: tak,
1: jeśli chodzi.
2: Pokolenie.
1: Tak jest, czyli od razu dobór tych artystów sugeruje, że jest to wydarzenie dla całych rodzin, bo tu zupełnie inna ścieżka kariery, już ta nowoczesna internet
2: tak
1: i tak dalej, i
2: tak
1: dalej.
2: Instagram, TikToki i tak dalej. Zdecydowanie Dzień Babic jest to, co nas wyróżnia, to że kierujemy to wydarzenie do wszystkich pokoleń. Myślę, że przez cały dzień znajdą wiele atrakcji i dzieciaki, i dorośli, i seniorzy, że i zresztą będziemy mieć wśród naszych partnerów, wystawców i Młodzieżową Radę Gminy i Gminną Radę Seniorów i oczywiście nasze działania domokulturowe i nie tylko, będą warsztaty, będą animacje, będzie strefa zjeżdżalni dmuchanych, będzie piana party, będzie oczywiście strefa futraków, żeby się posilić, nabrać siły do dalszej zabawy, no i koncerty przez cały dzień na naszej dużej scenie, lokalni artyści i na końcu gwiazda.
1: No właśnie, bo gwiazdy są takim magnesem, ale lokalni artyści, lokalne występy, to jest coś, czym stare babice żyją, czym gmina żyje,
2: tak.
1: I jest to okazja, żeby pokazać wszystko to, co gmina ma najlepszego. No to właśnie to, co gmina
2: tak
1: ma
2: jest.
1: Najlepszego.
2: Oj,
1: pochwalmy się
2: bardzo,
1: Warszawie i okolice.
2: Tak jest, mamy bardzo dużo bardzo dobrych rzeczy, bardzo dobrych artystów. Oczywiście zaczniemy występem Babickiej Orkiestry Dętej imienia Krzysztofa Pendereckiego, która już od lat rozpoczyna i uświetnia swoim występem Dzień Babic. Będą młodzi wokaliści ze studia wokalnego Domu Kultury Stare Babice, będą seniorzy, będą zespoły taneczne, będzie chór Aprobata, który też mam przyjemność prowadzić. Także będzie się działo bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy. Myślę, że to nas generalnie wyróżnia, że pokazujemy nie tylko gwiazdy, ale pokazujemy swoich lokalnych, czasami początkujących artystów, a czasami już tych, którzy mają i zdobywają na naszych scenach doświadczenie.
1: No i taki dzień to też jest okazja do tego, żeby właśnie tych wszystkich artystów pokazać też to, co się dzieje w Domu Kultury na co dzień, bo to nie są osoby, które nagle pojawiają się na tej scenie właśnie
2: tak.
1: z okazji święta gminy,
2: tak.
1: tylko to są ludzie, którzy ćwiczą, tworzą, próbują przez wiele, wiele miesięcy.
2: Zdecydowanie pracują w Domu Kultury, rozwijają się, my ich wspieramy, obserwujemy fantastycznie ten ich rozwój i myślę, że dla nich takim zwieńczeniem każdego roku, każdego sezonu takiego nauki i pracy jest właśnie ten letni koncert i możliwość stanięcia na bardzo dużej, bardzo profesjonalnej, pięknej scenie.
1: No to powiedzmy, co muzycznie dzieje się na co dzień w Starych Babicach i kim można się pochwalić właśnie 29 sierpnia?
2: Stare Babice są bardzo rozśpiewane, bardzo muzyczne. Już wcześniej wspomniałam o naszej fantastycznej orkiestrze dętej imienia Krzysztofa Pendereckiego, zresztą sam świętej pamięci maestro zgodził się jakby być patronem właśnie nowo powstającej kilka lat temu orkiestry. W tej chwili orkiestra liczy sobie też wielopokoleniowy skład, coraz młodsi uczestnicy, muzycy młodzi dołączają do niej. Oprócz tego mamy chór, nasz gminny chór Aprobata, który już 7 lat w tym roku świętuje i który debiutował właśnie podczas Dnia Babic. Mamy młodych wokalistów ze studia piosenki, którzy reprezentują nas nie tylko w Starych Babicach, ale jeżdżą na liczne konkursy, festiwale, przyjeżdżają do nas z nagrodami. Mamy młodzież tańczącą, mamy seniorów tańczących, zespół Rytmy Świata, który niedawno wystąpił z powodzeniem chociażby na planie filmu Dalej Jazda. Także bardzo dużo, bardzo fajnych aktywności. Będzie młody wokalista, bardzo zdolny, Kacper Suchecki, po raz pierwszy już ze swoim zespołem. Czyli to jest taki młody artysta, którego obserwujemy już od tych lat dziecięcych, kiedy zaczął się rozwijać. Teraz jest już całkiem dużym chłopakiem, fantastycznie śpiewa i myślę, że przed nim bardzo dobra droga artystyczna i wróży mu absolutnie karierę.
1: Bardzo mocny support przed gwiazdami wieczoru, tak więc warto już od 15 być, żeby te wszystkie tak występy jest. Zobaczyć.
2: Zresztą Dzień Babic to nie tylko występy, bo równolegle na całej Polanie będzie się działo bardzo dużo fajnych aktywności. Będą warsztaty, będziemy robić las w słoiku, będziemy robić naturalne świece, będziemy robić ekotorby malowane metodą sitodruku, będą ekologicznie, będzie strefa ekologiczna, będą animacje dla najmłodszych, będą tańce, będzie piana party, no i oczywiście ogromna strefa zabaw i to, co jest też bardzo fajne, bardzo ważne, myślę, że nas wyróżnia, wszystkie te aktywności dla dużych i małych będą absolutnie bezpłatne.
1: A sportowe atrakcje to już od samego rana, bo od godziny 9:00 bieg z pazurem, czyli?
2: Tak, bieg z pazurem, czyli impreza organizowana we współpracy z Gosirem, czyli będą biegi, będzie krótki dystans, będą wyścigi, będzie też turniej piłki plażowej, będzie crossminton, będzie judo. To wszystko rozpocznie się już od rana, zanim pojawią się te aktywności artystyczne.
1: Co
2: na
1: to
2: polanie.
1: Jest crossminton? To taka aktywność z paletką. Widzę,
2: tak,
1: że
2: połączone
1: trochę z badmintonem, ale to jest coś ciekawego. Warto się zmierzyć właśnie w tej,
2: serdecznie
1: w tej rywalizacji. Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne, łączy tak. pokolenia. Dlaczego warto organizować takie wydarzenia? No bo to jest bardzo dużo przygotowań, jeden dzień, wszyscy się rozejdą. Co to za inwestycja? Z czym ludzie wychodzą? I w co pani inwestuje tak naprawdę swój czas?
2: Inwestujemy przede wszystkim w naszą społeczność. W to, żeby nasi mieszkańcy, którzy generalnie są aktywni i chętnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych chociażby przez Dom Kultury, żeby mieli tak naprawdę okazję spotkać się wszyscy razem tego jednego dnia i świętować wspólnotę. Świętować to, że nie siedzimy pozamykani w domach. Gmina Stare Babice jest też gminą bardzo prężnie rozwijającą się. Tutaj każdego roku mamy dużo napływowych nowych mieszkańców i jest to też fantastyczna okazja do tego, żeby się zintegrować, żeby się poznać. Bo tak naprawdę żyjemy w czasie, kiedy ludzie bardzo chętnie zamykają się w swoich czterech ścianach, w swoich zamkniętych osiedlach, a to jest taka okazja, kiedy wychodzimy i kiedy chcemy się poznać, chcemy się do siebie uśmiechnąć, chcemy powiedzieć do siebie coś miłego i myślę, że to jest fantastyczna okazja. Poza tym chciałabym też powiedzieć, że Dom Kultury Stare Babice organizuje Dzień Babic już któryś rok przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzięki czemu realizujemy również program profilaktyczny. Przeciwdziałamy uzależnieniom nie tylko tym od używek, ale również tym behawioralnym, więc zostawiamy smartfony, zostawiamy komputery, zostawiamy używki. Dzień Babic z imprezą bezalkoholową. Nie będzie ogródków piwnych, za to będzie świetna i bardzo bezpieczna zabawa dla
1: no
2: całych
1: właśnie,
2: rodzin.
1: Bo o tą Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i właśnie to finansowanie chciałem zapytać. To jest wszystko uzasadnione. To nie jest takie
2: tak jest.
1: Przekładanie z kieszeni do kieszeni, żeby sfinansować to wydarzenie.
2: Gminna Komisja wspiera nas podczas całego okresu wakacyjnego. Cały nasz cykl wydarzeń, które organizujemy przez 2 miesiące pod nazwą Kulturalne Lato właśnie powstaje przy współpracy Gminnej Komisji. Dzięki temu walczymy z tymi uzależnieniami, w szczególności jeśli chodzi o młode dzieciaki, które niestety przyklejone do ekranów, smartfonów, telefonów spędzają często wakacje, a my dajemy im ofertę wyjścia, dołączenia do grupy, do społeczności. Mamy potańcówki, mamy śniadania z kulturą, mamy kino na leżakach pod chmurką, także bardzo dużo warsztatów i dla młodzieży, i dla dorosłych, więc ta oferta tych wydarzeń całkowicie bezpłatnych przez cały okres wakacji jest duża i mam nadzieję, że sprzyja właśnie walce z tymi uzależnieniami.
1: Dzień Babic, dużo atrakcji sportowych, także takich rękodzielniczych, dla dzieci, dla starszych, występy lokalnych artystów, Magda Bereda, Gwiazda Wieczoru, Andrzej Piaseczny, to wszystko w sobotę 29 sierpnia, Polana Dwóch Stawów, Zielonki, Parcela.
2: Serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Dzień Babic, na który zapraszała dyrektor Domu Kultury Stare Babice Aleksandra Troczyńska-Rucińska. Bardzo dziękujemy.
2: I ja bardzo dziękuję.
1: I w sobotę w Starych w Zielonkach Parcelach się spotykamy. Dziękuję.
2: Na Dniu Babic tak zapraszamy. Jest.
3: Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
6: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
7: 30 sierpnia
6: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
7: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
6: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
3: O reklamie.
8: Zbliża się godzina 7:30. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Na wiadomości lokalne w skrócie zapraszam Michał Koźlik.
9: Z przyczyn technicznych mogą występować utrudnienia w kursowaniu autobusów podwarszawskich linii L2, L12, L45. W Mińsku Mazowieckim wybudują 2 km nowej ścieżki rowerowej. Trasa będzie przebiegać wzdłuż malowniczego stawu Łazienki ulicą Budowlaną, Małaszyńską, Jasną, Leśną i Kołową. Najpierw jechał ponad 90 km na godzinę w terenie zabudowanym i przejechał na czerwonym świetle, a potem uciekał przed policją. Mundurowi z Marek zatrzymali 29-latka, grozi mu 5 lat więzienia. Po Warszawie jeździ niemal 100-letni tramwaj z Gdańska TW245 Bergman. Pojazd przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany komunikacji miejskiej. Można go spotkać na ulicy na linii turystycznej T. Bawią się ze zwierzętami i poznają sąsiadów. Codziennie o 18 na polanie przy ulicy Hery 25 na Bemowie mieszkańcy spędzają wspólnie czas z psami i wymieniają się doświadczeniami z opieki nad czworonogami. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 8.
10: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Słońce, chociaż i mgły pojawiają się, ale głównie poza Warszawą. Te mgły będą opadać i temperatura wzrośnie. I dobrze, bo chłodno dzisiaj o poranku.
8: Ty, Jarek, trochę wcześniej w pracy byłeś chyba niż zwykle, nie?
1: Trochę tak, ale wiesz, o 7 to zamknąłem
8: okno. No tak. Słuchajcie, teraz 13 stopni w Warszawie i w okolicy, 11 w Grodzisku Mazowieckim, 9 w Wołominie, maksymalnie dzisiaj 23 stopnie.
11: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
3: Budzimy stolice i okolice.
10: Poranek z Radiem Warszawa.

Confession of the Groom.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Krzysztof Lis w studiu Radia Warszawa. Cześć Krzysiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A co tam wczoraj po południu robiłeś?
2: A byłem na konferencji odnośnie 70. rocznicy ślubów jasnogórskich i tam prelegentami byli m.in. pani Anna Rastawicka oraz pan profesor Paweł Skibiński. I ta konferencja jakby miała w nawiązaniu tak ogólnie oczywiście, bo nie będę tutaj przytaczał każdego wystąpienia, że te śluby jasnogórskie są nadal aktualne w naszych czasach. Mhm. Zwłaszcza tym bardziej o tym, że uzależnienia. Już nie tylko alkohol, ale uzależnienia od mediów społecznościowych, od narkotyków, od tematów związanych z pornografią w sieci. Więc można je interpretować nadal i nadal one są aktualne. Także Ja byłem w szoku, że tak można napisać tekst ślubów, żeby był on aktualny ponad te czasy, które już minęły.
1: No to przypomnijmy, że autorem tekstu jest oczywiście błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. No i jutro dokładnie minie ta 70. rocznica od naszego publicznego, naszego mówię Polaków, złożenia jasnogórskich ślubów narodu. Jutro też w kościołach będzie okazja do tego, żeby te śluby odnowić i zapraszamy Państwa jednocześnie na kanał YouTube, bo nauczanie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego w cyklu Spojrzenie Ojca. Zapraszam bardzo serdecznie. Już dzisiaj kolejny wywiad z panią Anną Rastawicką się pojawi. Polecam, dlatego że są to rozmowy, które zostają w sercu na długo. Krzysztof Lis, dziękujemy.
3: Dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Korki. Nie gaś, pamiętaj, nie gaś ducha.
1: A ja nie gaszę, ale wiesz co, to też jest taki optymistyczny korek, o którym teraz powiem.
0: Optymistyczny korek?
1: Tak, na trasie Baniocha Piaseczno, droga numer 79, w kierunku Piaseczna właśnie, no i Warszawy.
0: Bo ale dlaczego on jest optymistyczny?
1: Dlatego, że on się zaczyna, na przykład Baniocha i tu już korek, a później odpuszcza, a później na wysokości Orzeszyna znowu. Łapie nas i odpuszcza, a później Żabieniec i znowu nas łapie i odpuszcza. Proszę bardzo.
0: Trochę jak skurcz w nocy.
1: Pojawia się i znika, więc dlatego jest optymistyczny, że tak, no nie to, że jesteśmy znak Baniocha, utknęliśmy i koniec. I tak do Piaseczna się musimy w tym korku męczyć.
0: Wiesz co, ja próbuję w Warszawie jeszcze takie korki znaleźć, to tutaj gorzej trochę z tym, one mniej optymistyczne. Na trasie Siekierkowskiej, w kierunku mostu Siekierkowskiego stoicie, tutaj spory korek, ciasno także na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu na most Łazienkowski, w Alei Stanów Zjednoczonych w kierunku mostu Łazienkowskiego, także ciaśniej na Wisłostradzie w kierunku Alei Solidarności, na Wybrzeżu Helskim też w tym kierunku, na Ratuszowej postoicie do zjazdu na Wybrzeże Helskie.
2: ...106,2 FM. Radio Warszawa na lato.
3: Dobrze słuchać.

0: Dolly Parton za 12 minut będzie 8 i dziś nie jest 1 maja, choć Józef nam patronuje.
1: Ale Józef od Matki Bożej, Józef Calasanty, który jest związany z Katalonią.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Dzieciaki, obdarte i brudne, biegające po ulicach Rzymu z krzykiem i wyzwiskami, nieszczędzące sobie przemocy. Tyle osób przed nim widziało takie obrazki. Niektórzy reagowali na nie wzburzeniem, inni współczuciem. Ale dopiero on, widząc to właśnie, zaczął działać. Wstał zatem i rozpoczął przygotowanie miejsca, w którym te wszystkie uliczne łobuzy zostaną przemienione i na powrót przywrócone społeczeństwu. I nie, wcale nie chodziło mu o specjalistyczne więzienie dla nieletnich czy o dom poprawczy. Święty Józef Calasanty miał dużo lepszy pomysł na to, co zrobić z tymi dziećmi, by dokonała się w nich pożądana zmiana. Oto na Zatybrzu w 1597 roku zakłada pierwszą ludową i bezpłatną szkołę w Europie. Wychodzi bowiem z założenia, że tym, co rzeczywiście może przemienić człowieka, jest wiedza przekazywana mu z miłością. Zaś takie właśnie wychowywanie oznacza w istocie dawanie życia wiecznego, obiecanego przez Chrystusa. To szczytne ideały. I nic a nic się nie zestarzały pomimo 400 lat, które dzielą nas od człowieka, który jako pierwszy nadał im formalny kształt powszechnej szkoły. Ale święty Józef Calasanty odkrył także i jeszcze jedną, istotną prawidłowość nieodłącznie związaną z edukacją. Otóż nie da się jej realizować w pojedynkę i dorywczo. I dlatego oprócz zainicjowania powszechnego nauczania powołał także do życia PR-ów. Zgromadzenie, które charyzmatowi wychowywania dzieci wierne jest aż do dzisiaj.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Bonnie Tyler nam zaśpiewała i 2,5 minuty.
1: A mnie serce boli cały czas, że ty dzisiaj bez pomidora kanapkę zjadłeś.
0: Ale w domu, wiesz, jaki ja mam zapas w domu?
1: Aha, i tam jak wrócisz, to zjesz kanapkę z pomidorem.
0: Tak,
1: dzisiaj przypominamy Dzień Polskiej Żywności. Pamiętajcie o tym, przygotowując posiłki.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Na plaży nad Zegrzem, na leżaku na bulwarach albo w hamaku na działce, latte na wynos, latem smakuje świetnie. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozerawska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
6: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty małżeńskie drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
7: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Sprawca tragicznego wypadku w Krakowie trafił do aresztu. IPN rozpoczyna we Lwowie ekshumację polskich żołnierzy. Ekshumację polskich żołnierzy. Powiemy też o Dniu Babic, który już wkrótce w Zielonkach parceli.

0: zna niektórych świadków, a więc mógłby wpływać na składanie przez nich korzystnych dla niego zeznań, a także sąd wskazał na grożącą mu surową karę, która jest z kolei wynikiem okoliczności tej sprawy.
1: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: We Lwowie rozpoczynają się ekshumacje polskich żołnierzy poległych na początku II wojny światowej. Prace przeprowadzą eksperci Instytutu Pamięci Narodowej na terenie dawnego cmentarza na Hołusku. Dominika Siemińska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN wyjaśnia, że ekshumowani zostaną żołnierze polegli w walkach obronnych z Niemcami w 1939 roku.
3: Prace potrwają do października tego roku. Zakładamy około 6 tygodni jest nam potrzebne. Spodziewamy się znaleźć ponad 100 żołnierzy, którzy tam zostali pochowani. Prace poszukiwawcze prowadziliśmy w 2019 roku, a w tym roku dostaliśmy zgodę na przeprowadzenie ekshumacji.
1: Przedsięwzięcie stanowi kolejny etap działań zmierzających do odnalezienia, identyfikacji i zapewnienia godnego pochówku polskim żołnierzom poległym we wrześniu 1939 roku na terenie dzisiejszej Ukrainy.
2: To dzieje się w okolicy.
1: Warszawskie metro modernizuje systemy sterowania ruchem na odcinku od Słodowca do placu Wilsona. Zmiany mają na celu szybsze wykrywanie i diagnozowanie przyczyn usterek, mówi Andrzej Reinson z Biura Prasowego Metra Warszawskiego.
4: W ramach prac serwisowych wymieniane będą urządzenia odpowiedzialne za detekcję pociągów, ale nie tylko. Modernizowane będą także obwody odpowiedzialne za napędy zwrotnicowe oraz poprawne działanie semaforów. Dzięki temu szybciej i dokładniej będzie można diagnozować awarie, a także monitorować na bieżąco stan urządzeń w metrze.
1: Prace potrwają do stycznia.
2: Takie są lokalne inicjatywy.
1: W najbliższą sobotę na polanie dwóch stawów w Zielonkach parceli zostanie zorganizowany Dzień Babic. Organizatorzy przygotowali atrakcje, które mają zintegrować mieszkańców okolicy. Główną będzie koncert Andrzeja Piasecznego, mówi dyrektor Domu Kultury Stare Babice Aleksandra Troczyńska.
5: Kierujemy to wydarzenie do wszystkich pokoleń. Myślę, że przez cały dzień znajdą wiele atrakcji i dzieciaki, i dorośli, i seniorzy. I zresztą będziemy mieć wśród naszych partnerów, wystawców i Młodzieżową Radę Gminy, i Gminną Radę Seniorów, i oczywiście nasze działania domokulturowe. Będą warsztaty, będą animacje, będzie strefa zjeżdżalni dmuchanych, będzie piana party, będzie oczywiście strefa futraków, żeby się posilić, nabrać siły do dalszej zabawy.
1: Start imprezy w sobotę o 15, ale już od rana miejscowi sportowcy amatorzy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności, m.in. w biegu z pazurem czy turnieju siatkówki plażowej. Szczegółowe informacje o imprezie można sprawdzić na stronie stare-babice.pl.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
7: Słonecznie i orzeźwiająco, tak jest dziś o poranku, ale w dalszej części dnia będzie dalej słonecznie i cieplej niż wczoraj.
8: Chyba moja ulubiona temperatura dzisiaj. Na termometrach maksymalnie dzisiaj 23 stopnie, podobnie będzie jutro. O tej porze 16 stopni w Warszawie, 12 w Legionowie, w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim, 13 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Radzyminie.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.
8: Może ktoś potrzebuje, żeby go rozgrzać trochę.
7: Masz jakieś sposoby?
8: No chyba nasz muzyczny budzik dzisiaj to zdecydowanie będzie służył rozgrzaniu atmosfery, dlatego że ta piosenka będzie dzisiaj walczyła w Operze Leśnej o prestiżową nagrodę Bursztynowego Słowika na tegorocznym festiwalu Top of the Top Sopot Festival. No i dzisiaj to finałowe starcie i Sarsa na scenie się pojawi.
7: Ale nie sama.
8: No nie sama, także będzie jej towarzyszył duet producencki, producencki. Dobrze powiedziałam. Emo, no i piosenka Zostań. Zobaczymy, czy sięgnie Sarsa wspólnie z Emo po prestiżową nagrodę Bursztynowego Słowika.
7: Bo konkurencja jest bardzo silna, więc Sarsa no, dzisiaj pewnie będzie gorąco też wieczorem, a my już sprawiamy, że będzie gorąco teraz. I będziemy mogli zapoznać się z właśnie tą propozycją od Emo i Sarsy przed dzisiejszą wieczorną rywalizacją w Sopocie.
8: A piosenka jest o tym, żeby powrócić do siebie, powrócić do tego, co w nas samych jest ważne. Poznajcie tę historię, poznajcie tę piosenkę i no,

0: być może ten budzik sprawi, że dzisiaj wieczorem będziecie wiedzieli, komu kibicować. Jarek Wydra?
1: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.
2: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: your body, baby, do that conga.
1: To wyruszmy poza Warszawę, bo tu sporo się dzieje niekoniecznie dobrych rzeczy. Trasa autostrada A2 i tutaj na wysokości miejscowości Tłuste albo Chrzanów Duży z drugiej strony kierowcy zgłaszają kolizję i w stronę Warszawy są utrudnienia. Też utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy na dojeździe do trasy S7, ale tutaj w kierunku od strony Wisły, od Wilanowa w kierunku Raszyna, tak to nazwijmy. Na S7 także za Grójcem, jadąc w stronę Warszawy, pojawiają się korki i utrudnienia. Oczywiście nie zawodzi trasa S8 w okolicach mostu Grota Roweckiego. W samej Warszawie teraz mosty. Wszyscy ze strony prawej na lewą chcą się przedostawać i most Gdański, most Śląsko-Dąbrowski, most Święto Poniatowskiego zakorkowane.
2: Gość poranka.
3: Dzisiaj wspominamy świętą Marię od Jezusa Ukrzyżowanego, zwaną Małą Arabką. Będziemy o niej rozmawiać z naszym telefonicznym gościem, którym jest Małgorzata Kurzejewska-Zarina, autorka w Radiu Warszawa audycji Szlakiem Świętych, także przewodniczka. Cześć Gosiu, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam bardzo gorąco, witam Ciebie Weroniko, witam wszystkich słuchaczy i bardzo się cieszę i witam też Marię Bałardi, bo my chyba tak powinniśmy zaczynać rozmowę o świętach, że musimy ich do siebie zaprosić.
3: Gosiu, jeśli chodzi o świętą Marię, no właśnie, no to dlaczego nazywamy ją Małą Arabką?
4: To jest dość zabawne, ponieważ Maria Bałardi wcale drobna, mała nie była. Była dość, powiedziałabym, panią, która miała kilka kilogramów, my byśmy powiedzieli więcej niż standardowo sobie to wyobrażamy. Nie było to pani, którą można by nazwać chucherkiem, całkiem masywnej budowy ciała kobieta. Nazywam ją dlatego, że ona codziennie umniejszała się. Ona nazywała siebie małym nic w obliczu Pana Boga. I to powodowało, że przeszła do historii jako mała Arabka. To też bardzo ciekawe, ponieważ słowo Arabka od razu nam, w naszej świadomości kojarzy się z religią muzułmańską. A tutaj chodzi też o język, którym się na co dzień posługiwała. Ona pochodziła z takiej małej wioski Abelin między Haifą a Nazaretem i też jest wyproszonym przez Pana Boga dzieckiem. Przed nią 12 braci. Żaden nie dożył życia niemowlęcego. Kiedy ona przychodzi na świat, rodzice wotywnie ofiarowują ją w grocie betlejemskiej, prosząc Pana Boga, żeby to temu dziecku się udało, żeby ona przeżyła. I to się udaje. Udaje się też posiadać jeszcze brata, posiada Bulosa, swojego brata. Niestety życie toczy się tak, że rodzice umierają i ona zostaje sierotą. A kiedy zostaje sierotą, to życie zabiera ją do Egiptu. Takie były wtedy czasy, to jest XIX wiek w tamtym regionie. I ona, drodzy Państwo, no właśnie, to co zmienia całkowicie jej życie. Jej wuj, który się nią opiekuje, taka jest tradycja w rodzinach arabskich do dzisiaj, że to nie są adopcje, to są opieki rodzicielskie wśród członków rodziny. Mówi, musisz wziąć ślub, bo ja nie jestem w stanie ciebie wykarmić, musisz mieć męża, który będzie się tobą opiekował. Ona absolutnie się na to nie zgadza, ucieka, te tradycje mówią, że jeden to był sługa wujka, inni, że zostaje napadnięta, ale w każdym razie zostaje przymuszana do zmiany religii na islam. Ona się na to nie zgadza. Napastnik podcina jej gardło. Kiedy budzi się w grocie pod Aleksandrią, ta, która się nią opiekuje, Maria Bałardi będzie przekonana, że będzie to Matka Najświętsza. Wraca do życia. Przez całe życie służy. Pracuje z najbiedniejszymi po to, żeby im sprzątać, po to, żeby im gotować, by być po prostu służącą w najbiedniejszych domach. Kiedy czuje powołanie? Kiedy trafia najpierw do jednego zgromadzenia, z którego zostaje usunięta, nie jest odnaleziony jej charyzmat, no i w końcu trafia do Karmelu. Tak zaczyna się jej droga.
3: No właśnie, no i to jest w ogóle kroki te kolejne świętej Marii są niesamowite. Niesamowite jest to, że ona w zasadzie kilka razy w swoim życiu była na krawędzi życia i śmierci i Pan Bóg przywracał jej to życie, no bo w tym momencie, o którym powiedziałaś, do którego też często się wraca, jak miała podcięte gardło, zresztą ten ślad na jej szyi był do końca życia, no to to życie powinno się zakończyć, a jak dobrze wiemy, Matka Boża według tych przekazów się nią zajmowała. Co było takiego niezwykłego w świętej Marii, co do dzisiaj sprawia, że staje się chyba coraz bardziej popularną świętą? Bo z jednej strony tutaj mamy mowę o głębokich doświadczeniach mistycznych, z drugiej strony niezwykle prosta dziewczyna, prosta zakonnica prowadząca proste życie.
4: Nigdy chyba bym nie potrafiła powiedzieć o Marii Bałagli, że prowadziła proste życie z jednego, powodu. Tylko dlatego, że ona jako osoba miała totalnie arabski charakter. Czyli z jednej strony to o czym powiedziałaś, czyli niesamowite wizje, spotkania z Panem Jezusem. Trochę dla nas ona jest bliska, ponieważ my ją kojarzymy, to jest podobny czas ze świętą Faustyną. Maria Bałagli jest bardzo podobna w swoim charakterze ze świętą Faustyną i myślę, że one się świetnie w niebie dogadują razem. To jest z jednej strony proste życie, ale pamiętajmy, że Maria Bałagli buduje Karmele, buduje też, jest kobietą, o której we wspomnieniach ludzi w Betlejem, którzy opowiadają o budowaniu Karmelu tam, to ona stawia kamień węgielny i to ona potem z cementem na habicie buduje to miejsce, bo ono w jej wizji ma być w bardzo specyficznym punkcie. Ona ma wizję, że w tym miejscu król Dawid został namaszczony na króla. To jest miejsce, które jest jakby zapowiedzią przyjścia Mesjasza i ona na tym wzniesieniu, w tym miejscu chce wybudować Karmel. I ona to czyni, a jest młodą kobietą i ona ma niesamowitą też siłę ducha. Ale ta siła ducha wynika z tego, że ma też codzienny, niezwykły kontakt z Jezusem w jej wspomnieniach. Pamiętajmy, że ona nie umiała czytać, nie umiała pisać, ale ona dyktuje swoje listy. Te listy są zresztą przetłumaczone. W tych listach możemy znaleźć prostotę, duchowość świata arabskiego, ale takie tłumaczenie, które jest może niesamowite. Ja bardzo lubię w tych listach taki fragment, kiedy Maria Bałagli tłumaczy, czym jest Trójca Święta. Ona pokazuje lampę oliwną, pokazuje płomień, pokazuje oliwę i pokazuje knot. Mm-hmm. Mówiąc o tym, że jeżeli nie będzie oliwy, albo nie będzie knota, albo nie będzie płomienia, to nie będzie światła. I kiedy czegokolwiek zabraknie w tej lampie, to nie zrozumiesz Trójcy Świętej. Proste, ale jak niesamowicie teologiczne.
3: Jakim dzisiaj miejscem jest Karmel, ten, który wybudowała święta Maria?
4: To jest miejsce, które znajduje się jakby naprzeciwko Bazyliki Bożego Narodzenia. Do niego trzeba w odpowiednim czasie przybyć, ponieważ Karmel ma swoje godziny odwiedzin. Kiedy już tam trafimy, to kiedy Maria Bałagli najpierw była beatyfikowana przez Jana Pawła II, a potem wyniesiona do Panteonu Świętych przez papieża Franciszka, wtedy to miejsce zyskuje jakby takiego nowego ducha, otwiera się przepiękny ogród. W środku tego ogrodu znajduje się relikwiarz, w którym są relikwie świętej Marii Bałagli. Wielu polskich pielgrzymów, którzy odwiedzali Betlejem, bardzo chcieli tam być, bo my chyba jesteśmy takimi popularyzatorami świętych, o których może nie wszyscy na świecie słyszeli. Maria Bałagli daje też taki niesamowity pokój serca. Wiele osób tam można wejść i zobaczyć też relikwie jej cele. Ten ślad po tej próbie morderstwa oczywiście zostawał na jej szyi, ale ona miała też niesamowity ślad w sercu. I zostaje, jest tam wystawione takie zdjęcie, które pokazuje, jak wyglądały jej stygmaty. Nie tylko na rękach, ale właśnie niesamowity był stygmat na sercu, ponieważ jej serce, kiedy zmarła i zrobiono sekcję zwłok, okazało się, że w sercu była perforacja, taka jakby ktoś przebijał jej serce. I ona z tym żyła, więc ten kontakt i to połączenie jej życia z cierpieniem Jezusa Chrystusa było czymś niesamowitym i było bardzo cielesne także.
3: Możemy także wspomnieć o tym, że miała niezwykłe nabożeństwo do Ducha Świętego i wydaje mi się, że jest to także święta, która przypomina nam o tym, żebyśmy Ducha Świętego w swojej codzienności przywoływali, żebyśmy prosili o Jego pomoc w tych naszych codziennych, zwyczajnych obowiązkach, bo pewnie niewielu z nas ma taki bliski kontakt z Panem Jezusem, jak miała święta Maria Bałagli.
4: Właśnie myślę, że to jest niesamowite, że ona dostrzegała i potrafiła w ten taki prosty, ale z drugiej strony niesamowicie czysty, taki bez analizowania. My dzisiaj często analizujemy naszą wiarę. Ona miała ją w tej swojej prostocie i w tej swojej prostocie dostrzegała każdą z postaci w Trójcy Świętej. I ta niesamowitość w Duchu Świętym to było rozumienie Jego obecności teraz. I to bycie ma nic, to dostrzeganie. Zresztą ja zawsze lubię i pamiętam, że w Kościele Świętego Józefa wybudowano nad grotą, którą wskazała Maria Bałagli, jest taki witraż, w którym jest pełno kolorów i gołąb. I to jest chyba ten symbol tego, że ona umiała z tym pośrednikiem mieć niesamowity kontakt. I oczywiście, że nas tego uczy. I oczywiście, że wskazuje na postać w Trójcy Świętej i na to, żeby wspólnie jak gdyby dochodzić do tego, w czym Duch Święty nam jest potrzebny. Myślę, że ty i ja pamiętamy, kiedy szkoła uczyła nas modlitwy do Ducha Świętego przed takimi zwykłymi, codziennymi lekcjami. Ja do dzisiaj, jak tego się uczę, to zawsze przywołuję Ducha Świętego, też Maria Bałagli, żeby pomogli mi coś zapamiętać, pomogli mi coś w takim zwykłym życiu wykorzystać to, że oni są z nami.
3: Gosiu, to zaprośmy też przy okazji na kolejny sezon audycji Szlakiem Świętych w Radiu Warszawa na 106,2 FM, bo domyślam się, że już masz swoje plany co do tej audycji. Także.
4: Ja dziękuję Ci bardzo za to zaproszenie. Państwa też zapraszam w sobotę i w niedzielę, dlatego że uważam, że odkrywanie świętych i ich tajemnic. My mamy w Polsce taki panteon świętych, te niesamowite osoby. Niektórych znamy lepiej, niektórych znamy gorzej, ale czy znamy na przykład naszych świętych, których relikwie są u naszych najbliższych sąsiadów, u Czechów? Wydaje nam się, że Czesi to taki kraj totalnie zeświadczony, a przecież tutaj Kościół na Kościele, każda katedra piękniejsza od jedna od drugiej, w tych katedrach leją się relikwiarze świętych. I ci święci mają niesamowite historie i warto czasem odkurzyć wiedzę o nich, odkurzyć też te miejsca i może odwiedzić ich w czasie swoich podróży, a to daje niesamowity kontakt. Ja od jednej z pań, która była gościem w mojej audycji, powiedziała mi kiedyś, że ze świętymi trzeba pić kawę. Więc jeżeli Państwo są przed pierwszą poranną kawą, to proszę zaprosić któregoś świętego i zobaczyć, jak będzie wyglądał ich
3: Państwa. Szlakiem świętych od pierwszej soboty wrześniowej zapraszamy bardzo serdecznie w sobotę o 11:30, w niedzielę o godzinie 7:00. Małgorzata Kurzejewska Zarina dzisiaj opowiadała o świętej małej Arabce. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
4: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
2: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was.
0: O reklamie.
3: Jest 8:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Ponad 4 miliony złotych z dotacji unijnych na promowanie ekologicznego transportu w Łomiankach. Powstanie tam nowa pętla autobusowa przy ulicy Kołłątaja. Z kolei pętla w Dziekanowie Leśnym zostanie zmodernizowana. Remont czeka Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii. Prace obejmą ocieplenie dachu oraz ścian, a ich koszt wyniesie około 800 tysięcy złotych. Remont ma potrwać do czerwca przyszłego roku. Wymieniają elektronikę odpowiadającą za sterowanie ruchem na stacjach metra od placu Wilsona do Słodowca. W czasie modernizacji zmienione zostaną również systemy sterowania ruchem i oświetleniem oraz systemy łączności. Prace potrwają do stycznia. 27. Liceum imienia Tadeusza Czackiego, najlepszym spośród warszawskich liceów według rankingu według portalu Wasza Edukacja. Zwycięzca został wyłoniony na podstawie uśrednionych wyników matur oraz osiągnięć uczniów w olimpiadach. W najbliższą sobotę na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach Parceli zostanie zorganizowany Dzień Babic. Atrakcją wieczoru będzie koncert Andrzeja Piasecznego, ale organizatorzy przygotowali też ekopiknik z programem Czyste Powietrze i amatorskie rozgrywki sportowe. A my słyszymy się w wiadomościach Radia Warszawa o 9:00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
3: Robi się coraz bardziej przyjemnie, bo i promienie słońca sprawiają, że czujemy, że jest nam cieplej niż to, co teraz pokazują termometry.
7: W Warszawie 17 stopni o tej porze, 14 w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim, w Piasecznie i w Radzyminie, 15 w Nowym Dworze Mazowieckim, a maksymalnie dziś na termometrach 23 stopnie, jutro podobnie i w czwartek też podobnie, trochę słońca, trochę białych obłoczków na niebie.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: No i łączymy się z pielgrzymami, którzy już za chwilę pokłonią się u tronu Jasnogórskiej Pani. Razem z nami przewodnik praskiej pielgrzymki, pierwszej pomocników Maryi Matki Kościoła, ksiądz Rafał Goliński. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa.
1: Proszę księdza, gdzie jesteście w tym momencie?
2: Grupy są przed wejściem na aleję. O 9 powinny się tam znaleźć i o 9:30 mamy powitanie na szczycie. Ja właśnie jestem teraz tutaj, przygotowujemy się do przywitania, już dotarłem na Jasną Górę.
3: To tuż, można powiedzieć. Jakie emocje towarzyszą takiemu momentowi, wyczekiwanemu od wielu dni?
2: No, tego się nie da opisać. Wzruszenie, wdzięczność, wielka radość. Dzisiaj mieliśmy przy sanktuarium Ojca Pio przeprośną górkę, a więc też takie bardzo emocjonalne doświadczenie, kiedy pątnicy dziękowali sobie i przepraszali, żeby przygotowani wewnętrznie móc stanąć przed Matką Najświętszą.
1: A czy ksiądz już może powiedzieć nam, naszym słuchaczom, o jakichś duchowych owocach tego pielgrzymowania, o takich historiach, o których księdzu opowiadali już w tym momencie pątnicy, bo pielgrzymka to zawsze jest ten czas takiego też przełamywania się, przełamywania zmęczenia, różnych trudności, ale ofiarowywania Panu Bogu tego, co leży nam na sercu.
2: Powiem tak, mieliśmy wczoraj w grupie świadectwa, więc tutaj bardzo dużo takiej wdzięczności wybrzmiało ze strony pątników. Jeżeli chodzi o takie osobiste świadectwa, też trochę wybrzmiały. Powiem, że popłynęły w przypadku niektórych pątniczek łzy, ale też, ponieważ to są rzeczy bardzo, bardzo osobiste, z dużym wyczuciem, że tak powiem, pątniczki nam mówiły. Ale mamy też jakieś tutaj pomysły na przyszłość, jeżeli chodzi o organizację grupy, czy właśnie wśród pomocników Matki Kościoła, pomysły na jakieś podjęcie na nowo formacji, czy tematu związanych właśnie z tym, co omawialiśmy na szlaku.
1: Jaki dzisiaj plan pielgrzymów, poza tym, że docieracie na Jasną Górę?
2: To znaczy od poranny, czy chodzi o to, co dalej?
1: Co dalej was czeka?
2: Co dalej? Po wejściu o 10:30 mamy mszę świętą kończącą przemarsz pielgrzymki. W czasie tej mszy świętej nowi pomocnicy będą oddawać się Matce Bożej i również będziemy wśród pątników mieli podjęcie duchowej adopcji dziecka nienarodzonego. Później udajemy się po mszy świętej na parking, odbieramy bagaż. Część naszych pątników będzie wracała do domu, a pozostali gdzieś się, powiedzmy, udadzą na posiłek, zakwaterują po to, żeby o 21:00 stanąć na apelu. Tutaj taki przywilej naszej pielgrzymki, w zasadzie pomocników Matki Kościoła, że właśnie przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej prowadzą czuwanie od 10:00 do 12:00 w nocy i nasza grupa uczestniczy we mszy świętej o 12:00, więc można powiedzieć, że my jako pierwsi rozpoczynamy świętowanie uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej przed obrazem. Więc spodziewamy się księdza biskupa Romualda Kamińskiego na tej mszy świętej.
1: Bardzo dziękujemy za wasz trud pielgrzymowania, za tę rozmowę. Także ksiądz Rafał Goliński, przewodnik praskiej pielgrzymki, pierwszej pomocników Maryi Matki Kościoła, był razem z nami. Owocnego czasu. Proszę księdza, dla księdza i wszystkich pielgrzymów.
2: Bóg zapłać serdecznie. Jeszcze raz pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.

0: Korek w Alei Wieniawy Długoszowskiego na dojeździe do Mostu Siekierkowskiego.
1: Ciasno w Jerozolimskich na Prymasa Tysiąclecia, S8 standardowo Most Groteroweckiego.

0: Bardzo się cieszę, że wielu naszych słuchaczy powtarza te słowa tej piosenki po polsku, że po prostu bardzo lubią być z Radiem Warszawa i to jest najważniejsza dobra wiadomość. Ale słyszałeś o tym, że będzie coś nowego w naszym programie?
1: No, to jest ostatni wtorek wakacji, więc następny wtorek to już pierwszy dzień września, a my z nową ramówką wystartujemy dzień wcześniej.
0: A, bo 31 sierpnia, także słuchajcie uważnie Radia Warszawa.

0: i o.
1: Że dziewiąta zaraz.
0: Za chwilę będzie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więzi w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy w piątek o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
4: Zapraszamy.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
6: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas? No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać. Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
2: Po reklamie.
0: Minęła 9. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Umowa na dostawę kilku tysięcy zestawów rakietowych Piorun podpisana. Syria usunięta z listy sponsorów terroryzmu. Uczta dla melomanów w Warszawie. Trwa festiwal Chopin i jego Europa. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Więcej piorunów trafi do polskiej armii. Jest umowa między Agencją Uzbrojenia i przedsiębiorstwem MESCO na dostawę kilku tysięcy sztuk przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun.

0: naszych żołnierzy. Będzie to 80% całego zamówienia. Pioruny stworzone są, by zwalczać śmigłowce, samoloty, drony oraz rakiety z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Pokazały, że są skuteczne choćby podczas wojny na Ukrainie.
1: O czym informowała Agata Król.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Po 47 latach Syria usunięta z amerykańskiej listy krajów wspierających terroryzm. Była to ostatnia poważna bariera wstrzymująca wielkie międzynarodowe inwestycje w tym kraju. Ogłaszając tę decyzję, amerykański sekretarz stanu Marco Rubio podkreślał, że jest to wyraz uznania dla nowych syryjskich władz, który otworzy dla Syrii ścieżkę do dobrobytu. Wcześniej Stany Zjednoczone przestały ścigać za terroryzm prezydenta Ahmeda Ash-Shara oraz jego organizację Hayat Tahrir Ash-Sham, wywodzącą się z Al-Kaidy. Stany Zjednoczone liczą również, że wyciągną ten jeden z największych krajów na Bliskim Wschodzie w swoją orbitę, zanim zrobią to Chiny i Rosja, od lat mocno obecna w Syrii. Na amerykańskiej liście państw wspierających terroryzm jest jeszcze Kuba, Korea Północna oraz Iran.
2: Dzieje się blisko.
1: Po raz 22 w stolicy odbywa się Międzynarodowy Festiwal Chopin i Jego Europa, który zgromadził czołowe orkiestry i pianistów. To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Choć filar festiwalu stanowi muzyka polska, nie zabraknie wybitnych dzieł symfonicznych i kameralnych kompozytorów europejskich. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska powiedziała, że program festiwalu jest bardzo ambitny.
3: Chopin, wybitny twórca, polska marka eksportowa, powinniśmy się nim chwalić, ale chwalić również tym, że był to twórca po prostu europejski. To nie mówimy tu tylko o polskiej muzyce, mówimy tutaj o muzyce europejskiej, o europejskim dziedzictwie i ten festiwal bardzo mocno to podkreśla. Przygotowaliśmy bardzo wybitny program z niesamowitymi twórcami, z niesamowitymi także niespodziankami.
1: Festiwal zakończy się 6 września.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
5: Ciśnienie dzisiaj w normie, a wiatr bardzo słaby z północnego wschodu. Trochę chłodno było poranku, ale teraz zaczyna być już całkiem przyjemnie.
6: To jest ten moment, że można fajnie się na słońcu powygrzewać, jeżeli tylko macie taką okazję. 14 stopni o tej porze w Grodzisku Mazowieckim, w Wołominie, 15 w Nowym Dworze Mazowieckim i w Górze Kalwarii. Na termometrach w Warszawie już 17 stopni i maksymalnie dziś 23.
4: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
6: A dzisiaj jest Dzień Polskiej Żywności. Przypominamy Wam o tym od samego rana i na naszym Facebooku trwa plebiscyt na najbardziej polskie z polskich warzyw. W głosowaniu udział bierze cebula, burak, ziemniak i pomidor. Jarek, czy to są warzywa, które zabrałbyś ze sobą w kosmos?
5: Buraka tak niekoniecznie, ale resztę to bym zabrał, tak.
6: Czyli barszczyku też byś nie zabrał?
5: No, czy zjadłbym, jakby ktoś inny zabrał, ale tak jakoś się nie rozsmakowuje. Ale do kosmoparku to nic nie trzeba zabierać, tylko dobry humor, bo to miejsce, gdzie kosmos można odkrywać, a jak ktoś głodny, to i coś zjeść pewnie też gdzieś tam w okolicy można, polskiego również. Kosmopark, miejsce, gdzie można odkrywać, oj, wszystko.
6: Miejsce dla całej rodziny i pamiętajcie, że jutro będziemy zaproszenie takie rodzinne do Kosmoparku rozdawać na antenie Radia Warszawa, więc słuchajcie uważnie, a dzisiaj weźcie udział w tej ankiecie, które jest najbardziej polskie z polskich warzyw. Jarek Wydra?
5: Weronika Ostrowska.
6: Dzień dobry.
4: Sponsorem nagród jest Innowacyjne Technologie Edukacyjne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A jakby tak się obudzić na Podlasiu, na przykład w Anusinie?
2: I poczuć smak aromatycznego podlaskiego śniadania.
1: To ja bym nie wiedział, czy ja się w zasadzie obudziłem, czy ja jeszcze śnię.
2: Ciekawe, czy by były pomidory albo ziemniaki w jakiejś
1: formie.
2: Nie, to
1: na pewno.
2: Podczas tego śniadania.
1: Bo tam jest dużo takich polskich, wspaniałych specjałów ekologicznych, więc pomidory musiałyby tam być bardzo wysoko.
2: I pewnie cebulka też, w którymś daniu.
1: Ale to ty tam przeglądasz ciągle dania, więc doskonale wiesz.
2: Słuchaj, ale one tak wyglądają, Jarek. Nie, no po prostu dlaczego? No dlatego, że jedzenie to jest bardzo ważny element życia. Smaczne jedzenie to jest jeszcze ważniejszy element życia. Więc jeżeli chcecie smacznego jedzenia spróbować, jeżeli chcecie popatrzeć na piękne widoki, bo wiesz, bo ja po prostu nie mówię o tych wszystkich pozostałych rzeczach, bo one są dla mnie oczywiste. Ale jak można się jeszcze kuchnią pozachwycać, no to już w ogóle jest cudownie i idealnie, a tam niedaleko jest Bóg. Tam niedaleko są Milejczyce, więc można wybrać się też do sanktuarium, jeśli ktoś z Was jeszcze nie był. Można też wybrać się na takie spacery w naturze, bo tam na Podlasiu są rzeczywiście miejsca, gdzie nie ma tłumów turystów. I myślę, że to jest kolejna tylko zaleta folwarku Księżnej Anny, który znajduje się w Anusinie koło Siemiatycz, no i do którego chcemy Was zaprosić. Podwójne zaproszenie. Na weekendowy pobyt w folwarku Księżnej Anny mamy dla Was. Wystarczy wysłać SMS 7248. 7248 w treści wpisujecie rw. Swoje imię i nazwisko i hasło Podlasie, a koszt wiadomości to...
1: 2 zł 46 groszy z VAT. Sponsorem zabawy jest folwark Księżnej Anny w Anusinie i w piątek wszyscy już się przekonamy, kto będzie mógł tego wszystkiego dotknąć, posmakować, powąchać, o czym wszystkim rozmawialiśmy przed chwilą.

0: korki i utrudnienia. Cały czas przed mostem Siekierkowskim aleja generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego i tu kierowcy zgłaszają kolizję.
1: Trasa S8 i słuchajcie, tutaj nie tylko most Grotaroweckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, ale kierunek na Białystok, tak, że przed mostem Grotaroweckiego tutaj duże utrudnienia, spore korki dzisiaj na tej trasie.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
1: Jest tak, że ja bym chciała pomagać i mam bardzo dobre intencje i chciałabym wszystko po to, żeby świat zmieniać, tylko czasem brakuje tego czasu.
4: No to jeżeli brakuje czasu, bo ty nie posiadasz czasu, to znaczy, że czas posiada ciebie i może...
1: Czyli ja jestem niewolnikiem czasu.
4: Może tak być, czyli że to on kształtuje twoje wybory, twoje decyzje.
1: A ja tak nie chcę, bo ja chcę sama to robić.
4: Czyli można powiedzieć, ja wolę tą wersję przeżywania swojego życia. Ja mam czas na wszystko i ja wybieram, jak chcę go spełnić, czym chcę go wypełnić w swoim życiu. Robię po prostu sobie jakąś piramidę, hierarchię ważności spraw, hierarchię osób, zadań, co jest najważniejsze, co mniej ważne, co zrobić dzisiaj, co odłożyć na za tydzień. Pewnie rzeczywiście, jeżeli jest bardzo dużo kontaktów, ja pracując jako ksiądz tego doświadczam, nie da się o wszystkich zadbać.
1: To prawda, że o wszystkich nie da się zadbać, ale prymas Wyszyński w punkcie 9 ABC Społecznej Krucjaty Miłości zachęca nas do tego, byśmy włączyli się w społeczną pomoc bliźnim. I ja mam w sercu głęboko takie przekonanie, że nie ma, że się nie da akurat w tym wymiarze, bo jest tak wiele różnych sposobów pomagania i pomocy, że nie ma tak, że ten czas nas ograniczy tutaj.
4: Tak mi się też wydaje. Nie wiem, o czym ty myślisz, co masz na myśli, prawda, w tych różnych działach charytatywnych, różnych sytuacjach, nie wiem, przyparafialnych, w kołach Caritas, w różnych społecznych akcjach, które się toczą. Czasami może być to po prostu kliknięcie nawet na Facebooku, że komuś się pomaga. To już też jest twoje zaangażowanie.
1: To prawda. Ja myślę też o zaangażowaniu w kontekście działania takich na przykład małych inicjatyw parafialnych, które czasami są, a które może czasami też trzeba by było zorganizować. Przy mojej parafii działa bardzo prężnie taka samopomoc sąsiedzka. Raz w miesiącu spotykają się takie osoby, które są samotne, ale nie tylko one. Ciasta na te spotkania przygotowują różni parafianie. I tak, są osoby, które mogą poświęcić tę godzinę w ciągu miesiąca, żeby tam pobyć i animować ten czas, rozmawiać z tymi, którzy przyszli. Są osoby, które nie mają czasu na to, żeby tam być tej niedzieli, bo mają na tę niedzielę inne plany, ale angażują się w ten sposób, że przynoszą obrus na spotkanie. Albo pieką ciasto i przynoszą to ciasto. Albo wcześniej, no bo ten weekend dla nich jest niemożliwy, kupują ciasteczka. Mała rzecz. A można się zaangażować i można działać i można coś z siebie dawać.
4: Spotkałem też ludzi, którzy są nauczycielami, dają korepetycje gdzieś właśnie przy parafiach czy na świetlicach. Wiesz, to też super, że każdy z nas może pomyśleć, czym ja się mogę dzisiaj z tym drugim człowiekiem podzielić. Mogę pomóc babci otworzyć drzwi do sklepu, kiedy wchodzi, czy kiedy wychodzi, pomóc jej zanieść zakupy. To mogą być różne rzeczy. Czasami jest to trudne dla nas, żeby od razu czynić takie dobro i się zaangażować, bo w wielu sytuacjach, w których jesteśmy, to są dość spontaniczne sytuacje. Dlatego warto korzystać z daru rozumu i z tego, że planujemy swój czas i może jakieś pewne rzeczy zaplanować, kiedy rozeznamy tak zwany teren. Czy gdzieś jesteśmy przy parafii, czy gdzieś jesteśmy na osiedlu swoim, czy jesteśmy w miejscu pracy, czy gdzieś w szkole. Poznajemy. To ode mnie też zależy, ile poznam drugiego człowieka, ile mu zadam pytań, jakie to będą pytania, o co ty się go zapytasz. Jeżeli tylko o wynik meczu Polska z kimś tam, to jeszcze nie jest wszystko. Możemy nadać temu jakąś inną treść.
1: Mogą być też te większe sposoby zaangażowania się społecznego, no bo ja tutaj zaproponowałam takie metody dla tych, którzy nie mają czasu, ale ci, którzy może czasu mają więcej, są młodzi i mogą się podzielić swoim czasem z innymi, no to mogą się zaangażować angażować w naprawdę liczne organizacje charytatywne, wolontariaty, czy to na przykład wspólnoty, które zajmują się towarzyszeniem osobom w kryzysie bezdomności, albo odwiedzanie raz na miesiąc także określonego seniora, który nie ma swoich najbliższych i dla niego ta wizyta raz w miesiącu na godzinę będzie... No tak wielkim uśmiechem na ten cały miesiąc. Wiem, że ci seniorzy czekają potem na te odwiedziny z niecierpliwością.
4: No właśnie, odnaleźć takie swoje miejsce, rzeczywiście, gdzie mogę być z drugim człowiekiem, że mogę zaangażować się właśnie w tą pomoc. Ja rozumiem, że to jest czasami zależne od tego, w jakim mieście mieszkamy, czy na wsi gdzieś. No bo w Warszawie samej, no to bardzo łatwo znaleźć, powiedzmy, takich dużo miejsc. Jest placówek, domów spokojnej starości, czy właśnie osób bezdomnych, jakichś jadłodawców, ale na małej wiosce może być tego zupełnie mniej. Nie róbmy sobie żadnych wyrzutów sumienia. My po prostu szukamy możliwości, ale też na siłę nie chcemy pomagać komuś, że wpakujemy się do chałupy i mówimy, teraz pani posprzątam dom.
1: Pamiętajmy, że dla tych, którzy są na przykład z mniejszych miejscowości, są też możliwości włączenia się w wolontariat czy we współpracę zdalnie. I na przykład bycie wolontariuszem w telefonie zaufania też są takie możliwości.
4: My zapraszamy do tej kreatywności, do tego pewnego poszukiwania, czyli stańcie poszukiwaczem bycia pomocnikiem komuś w czymś, w jakiś sposób, ale też poznaj siebie, jakim talentem ty możesz posłużyć, prawda? Jakie masz możliwości? To są czasami bardzo proste rzeczy, warto szukać.
1: Podziel się sobą.
3: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
2: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
3: 30 sierpnia
2: w Roszynie, na terenie Centrum Sportu.
3: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
2: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.
4: Minęła 9:30.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Konferencja o ślubach jasnogórskich narodu polskiego w Instytucie Prymasowskim. W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej odbyła się konferencja poświęcona wydarzeniu z 1956 roku. Prelegentami byli Anna Rastawicka, wieloletnia współpracowniczka prymasa, oraz profesor Paweł Skibiński, historyk i były dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Profesor Skibiński mówił, że śluby złożone przez prymasa mają charakter ponadpokoleniowy. Omówił szczegółowo 7 konkretnych przyrzeczeń zawartych w tekście ślubów, dotyczących m.in. obrony życia, nierozerwalności małżeństwa i walki z wadami narodowymi. Profesor połączył program Wielkiej Nowenny i Milenium Chrztu Polski z późniejszymi narodzinami Solidarności, nazywając ten ruch ruchem ministrantów milenijnych.
6: Ludzie Solidarności to są ludzie ukształtowani przez to powtarzanie, uporczywe powtarzanie tych treści związanych ze ślubami przez ponad 11 lat. Całe to pokolenie było przesiąknięte tą pamięcią. Jak to się łączy z Solidarnością? Zmiana duchowa jednego człowieka odmienia rzeczywistość, a zmiana duchowa wielu ludzi odmienia wspólnotę.
5: Konferencję o ślubach jasnogórskich patronatem honorowym objął arcybiskup Adrian Galbas, a także tygodniki katolickie Idziemy, Gość Niedzielny i Niedziela. Żyjmy w miłości i sprawiedliwości. Z takim hasłem do Częstochowy dotarła właśnie 43. praska pielgrzymka piesza pomocników Matki Kościoła. Wierni wędrowali w 3 grupach. Czerwono-zielona, jasnogórskich ślubów narodu, żółta, młodzieżowo-rodzinna i niebieska, różańcowo-modlitewna. To była ciężka, ale bardzo owocna podróż, mówił na naszej antenie przewodnik pielgrzymki ksiądz Rafał Goliński.
7: Mieliśmy wczoraj w grupie świadectwa, więc tutaj bardzo dużo takiej wdzięczności wybrzmiało ze strony kątników. No powiem, że popłynęły w przypadku niektórych kątniczek łzy, ale mamy też jakieś tutaj pomysły na przyszłość, jeżeli chodzi o organizację grupy, czy pomysły na jakieś podjęcie na nowo formacji, czy tematów związanych właśnie z tym, co omawialiśmy.
5: Pielgrzymi pozostaną na Jasnej Górze do jutrzejszej uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, która jest też świętem patronalnym pomocników Matki Kościoła, współorganizatorów pielgrzymki.
8: To się dzieje w Kościele.
5: Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zabrało głos na tydzień przed nowym rokiem szkolnym. Z niepokojem płynącym z troski o młode pokolenie obserwujemy działania Ministerstwa Edukacji, piszą biskupi Wojda, Kupny i Marczak, oraz komentują zmiany w lekcjach religii i w edukacji zdrowotnej. Prezydium Episkopatu podkreśla, że wychowanie młodego pokolenia nie jest zadaniem jednej instytucji. Rodzina, szkoła, wspólnoty religijne, organizacje społeczne i państwo powinny z sobą współpracować. Stąd też apel do ministerstwa o cofnięcie zmian w sposobach organizacji katechezy szkolnej i podjęcie realnego dialogu. W kontekście edukacji zdrowotnej biskupi doceniają jej znaczenie dla profilaktyki chorób, zdrowia psychicznego oraz odpowiedzialnych postaw społecznych. Ich obawy dotyczą prezentowanej wizji człowieka, małżeństwa i rodziny. Podkreślają, że problemu nie rozwiązuje pozostawienie modułu dotyczącego seksualności jako nieobowiązkowego. Wychowanie tak wrażliwej sfery ludzkiego życia musi szanować prawo rodziców do decydowania o jego kształcie, piszą członkowie Prezydium Episkopatu. I podkreślają, że przy tworzeniu programu przedmiotu również zabrakło dialogu z różnymi środowiskami.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
10: Gdy na Luizy ładnie śnieg późno spadnie, no chyba ładnie dzisiaj jest.
4: Żadnego deszczu.
10: Ładnie.
4: Ładnie.
10: Ładnie.
4: Niebieski kolor na niebie, można podziwiać, choć tak rześko, ale tu też się zmieni.
10: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 23 stopnie, więc coraz cieplej robi się w stolicy i w okolicy. Kolejne dni podobne, więc mamy takie piękne polskie lato pod koniec sierpnia.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
8: Poranek z Radiem Warszawa.
0: Budzimy stolicę
8: i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Sierpień, a szczególnie druga część sierpnia, to czas dziękczynienia, podziękowania za plony. W różnych miejscach odbywają się dożynki, większe, mniejsze, a te to będą takie dość ważne, bo całego województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej zarazem.
2: 30 sierpnia w Raszynie odbędą się te dożynki. Dożynki, podczas których będzie oczywiście korowód dożynkowy połączony z oceną wieńców zgłoszonych do mazowieckiego konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy. O godzinie 10.30 uczestnicy przejdą w uroczystym korowodzie na miejsce głównych uroczystości. A centralnym punktem wydarzenia będzie uroczysta msza święta, która rozpocznie się o 11 i będzie jej przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a po nabożeństwie tradycyjna ceremonia dzielenia się chlebem, która ma symbolizować wdzięczność za plony i szacunek dla pracy rolników. Będzie też wręczenie nagród i wyróżnień, oczywiście koncerty. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze o godzinie 18, Natalia Nykiel o 20, będzie też Trips, to pewnie coś dla młodszej publiczności.
1: Tak, ale nie zapominajmy też o lokalnych artystach z powiatu pruszkowskiego, którzy zaprezentują się na scenie w Raszynie, będą mogli przed takimi gwiazdami wystąpić i zaprezentować się publiczności całego Mazowsza.
2: No bawimy się, no bo podziękować za plony trzeba. Trzeba też cieszyć się tym, co zebraliśmy i już prosić o to, żeby Pan Bóg też pobłogosławił na przyszły rok. No i pamiętajmy o tym, że to wszystko, co my kupujemy, znajdujemy na półkach sklepowych. Ktoś na to ciężko pracuje. Dziękujemy za Waszą pracę, rolnicy, ludzie ziemi.

0: I mamy utrudnienia. Stare Grabie, Szkoła 0102. To przystanek, tak on się nazywa. I tam prowadzone są prace drogowe w Starym Grabiu. I w związku z tym przystanki 01 i 02 nie funkcjonują, bo jest objazd.
1: Wiesz co, ja muszę z ciekawości sprawdzić, gdzie to jest. Bo tak...
0: Mieszkańcy Starych Grabi są zasmuceni.
1: 512 700 444 555, jeśli ktoś stamtąd nas słucha, zapraszamy do telefonu. A na S8 dzisiaj duże utrudnienia. Utrudnienia zaczynają się, jeżeli jedziecie na Poznań czy Łódź, już na wysokości Bemowa i ciągną się aż za most Grota Roweckiego, czyli jeżeli jedziecie właśnie z tego kierunku, to zaczynają się na wysokości przystanku Warszawa Toruńska od ulicy Wysockiego. No ogromny tutaj korek. Będziemy monitorować, czy tam się coś nie dzieje. Ciasno też w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskie.
0: Stare Grabie. Gmina Wołomin. Nie wiedziałaś? O, możesz...
1: O.
0: No właśnie.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: No i za chwilę wrzesień, zaczynają się też różne, także trudne szkolne tematy, o czym przypomina m.in. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski oświadczeniem pod tytułem Młody człowiek zasługuje na więcej i jak piszą biskupi, z niepokojem płynącym z troski o młode pokolenia obserwujemy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Biskupi apelują o niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii w szkole, także z troską i niepokojem przyjmują decyzję MEN o obowiązkowym charakterze przedmiotu edukacja zdrowotna od 1 września. Ważne tematy, które na pewno też w poranku z Radiem Warszawa będziemy podejmować. No i jak to jest, Jarek? Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej Kościołem się przejmuje? Chyba nie.
2: Oczekujesz takiej dosadnej odpowiedzi?
1: Nie wiem, czy to jest odpowiedź antenowa.
2: Już odpowiedziałaś. No nie, no te wszystkie apele są ignorowane i to już w zasadzie od roku albo i dłużej, więc no nie sądzę, żeby ten apel przyniósł jakikolwiek skutek, ale to nie oznacza, że biskupi nie mają zabierać głosu w tej dyskusji, nie domagać się przywrócenia wymiaru poprzedniego godzinowego lekcji religii, na co też biskupi zwracają i piszą, że lekcja religii nie są przywilejem Kościoła. Lekcje religii są konstytucyjnym prawem uczniów i rodziców wynikającym z zasady wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
1: Ale jakoś mniej ostatnio jest takich, wiesz, czy to posłów, czy takich aktywistów noszących koszulkę Konstytucja.
2: No właśnie, ale to może oni powinni zabrać głos w tej dyskusji i odpowiednie zapisy Konstytucji przeczytać w związku z tą sprawą.
1: A to może trzeba, słuchaj, im zanieść ten tekst. Wiesz, to ja może wydrukuję i sprawdzę, im zaniosę.
2: Możliwe, że nie wszystkie strony im się ostały w Konstytucji, którą dostaliśmy wszyscy pod koniec lat 90.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Zofia Kozerawska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Taką oceaniczną głębię przyniosła dzisiaj.
1: Ale ja chciałem się odnieść jeszcze do tego, co przyniosłaś wczoraj.
2: Tak, a właśnie.
1: No właśnie, bo ja tak niepostrzeżenie za twoimi plecami tak podkradłem jeden kawałek, a rozmawialiśmy
3: co to było? Ja już nie pamiętam.
1: Cieście, który określiłaś jako wynalazek.
2: A tak, to
1: ja właśnie chcę określić to jako wynalazek przemysłu cukierniczego XXI wieku. Tak wielkie fortuny powstawały.
2: Co ty mówisz? No,
1: kojarzysz firmy różne takie słodkie. One też zaczynały od jednego pączka, czy jednej tabliczki.
3: Ja mam pomysł, pomysł na nazwę firmy Zofii. Cozy, cozy.
2: Cozy, cozy.
1: Albo komsi, komsa. Zofia, rewelacyjnie.
3: Oby nie, komsa.
1: Jeżeli
3: nie komsa.
1: Potrafisz to powtórzyć, to ja myślę, że to będzie sukces na rynku.
2: Cozy, cozy?
1: Tak. Tak. Zofia Kozerawska, my dziękujemy.
3: Latę na wynos. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska, do usłyszenia.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10.30.
5: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
8: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
9: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
4: Po reklamie.
2: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: W piątek pogrzeb generała Mirosława Różańskiego. 50 państw wzywa Rosję do przerwania wojny. Strażacy podsumowali wyjątkowo burzowy weekend na Mazowszu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Pogrzeb generała Mirosława Różańskiego odbędzie się w piątek. Informację podała rodzina zmarłego senatora w mediach społecznościowych. O 13:00 w kościele świętego Wojciecha w Międzyrzeczu zostanie odprawiona msza święta. Godzinę później odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym. Generał Mirosław Różański był dowódcą misji w Afganistanie i w Iraku, senatorem 11. kadencji trzeciej drogi, a później klubu Nowa Polska Centrum. W latach 2015-16 był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Mirosław Różański zmagał się z ciężką chorobą. Zmarł wczoraj w wieku 63 lat.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Ministerstwo Infrastruktury cały czas wprowadza nowe przepisy, które poprawiają bezpieczeństwo na drogach. Jednak nawet surowe sankcje nie powstrzymają nieodpowiedzialnych kierowców, którzy świadomie doprowadzają do wypadków. Tak tragedię w Krakowie komentował w TVP Info minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Szef resortu wskazał, że wprowadzono m.in. przepisy dotyczące nielegalnych wyścigów. Na drogach pojawia się też coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości. Podkreślił, że niektórzy kierowcy zawsze będą stanowić zagrożenie dla innych.
10: Problem dotyczy osobowości niektórych osób, braku przygotowania mentalnego czy psychicznego do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów. I niestety raz na jakiś czas mamy sytuację, w której ktoś doprowadzi do takiej tragedii, a później tłumaczy się prokuraturze, że droga była nierówna. No, to są sytuacje, które bardzo ciężko się komentuje.
9: W ostatnią sobotę 22 sierpnia w Krakowie w rejonie ulic Sknia w Krakowie w rejonie ulic Solnej i Nadwiślańskiej kierowca samochodu osobowego potrącił dwie osoby dorosłe i wózek z dzieckiem.

0: że Rosja nie godzi się, aby rozmawiano z nią, jak to ujął, językiem gruźb. Dodał też, że w takiej sytuacji wszystkie próby narzucenia Moskwie zamrożenia konfliktu są skazane na porażkę.
1: Informował Maciej Jastrzębski.
2: To się dzieje lokalnie.
1: Silny wiatr, połamane drzewa i uszkodzone dachy to główne skutki frontu atmosferycznego, który w weekend przeszedł przez Mazowsze. O sytuacji z soboty i niedzieli mówi starszy kapitan Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego Straży Pożarnej w Warszawie.
3: Po przejściu frontu atmosferycznego, który od soboty panował w zasadzie w całej Polsce, natomiast no Warszawę również ten front dotknął. Pierwsze zgłoszenia, które otrzymywaliśmy, zaczęły się około godziny 5.20 rano w sobotę, to jest 22 sierpnia. Łącznie zgłoszeń, które w związku z tym frontem, który przeszedł, otrzymaliśmy około 550.
1: Silny wiatr uszkodził także dachy, jednak nie doszło do zawalenia się żadnego budynku ani innych poważnych wypadków. Jak podkreślają strażacy, w przeszłości zdarzały się w stolicy znacznie poważniejsze fronty, po których liczba zgłoszeń sięgała nawet 2,5 tysiąca.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
5: No pięknie nam się zapowiada ten dzień, bez kropli deszczu, więc jeśli ktoś czekał na taki słoneczny dzień sierpniowy, to właśnie dziś. 17 stopni teraz w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim, 18 w Legionowym, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Otwocku i Mińsku, 19 teraz w Warszawie i w Ożarowie Mazowieckim, dzisiejsze maksimum to 22 stopnie. Wiatr, który nam towarzyszy, nie jest bardzo silnym wiatrem, właściwie jest bardzo delikatny i wieje ze wschodu.
4: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
5: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa, Zofia Kozrawska tutaj na stanowisku przy mikrofonie. Cieszę się, że jesteście, zostańcie z nami, zapraszam serdecznie na najbliższe 4 godziny. Była o tym mowa w poranku, ale przypomnę, dziś dzień polskiej żywności, mamy się czym szczycić, radować i podpowiadać. Podpowiadać sobie nawzajem oczywiście, po co sięgać, więc gdyby ktoś chciał podpowiedzieć, która z polskiej żywności jest tą najwspanialszą, którą poleca, to bardzo proszę 512 700 444 albo 512 700 555.

0: Jaka to jest słuszna wskazówka? 12 minut po 10, Shake in the Day już za nami.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Nie pamiętam gdzie, ale wczoraj gdzieś właśnie przeczytałam, że nasz pośpiech powoduje, że my no właśnie nie mamy czasu nawet na to, żeby się zastanowić. Znaczy pewnie mamy ten czas, bo przecież każdy z nas ma tyle samo czasu, ile zawsze miał. Doba jakoś nie zmieniła tej liczby godzin, która jest dostępna. No ale jakoś tak tym czasem zarządzamy, że refleksja przychodzi w momentach wyjątkowych. Wtedy, kiedy, nie wiem, gdzieś wyjedziemy albo siedzimy długo w pociągu. No nie wiem kiedy, mówię tak troszkę ze swojej perspektywy, bo skąd mam wiedzieć, jak jest u was. No ale rzeczywiście takiego czasu, żeby się tak naprawdę zastanowić, czy to jest dobrze ułożony dzień, czy to moje przyzwyczajenia, te niby malutkie, ale jednak wciągające, jak przeglądanie telefonu, znowu mówię o sobie, to nie powinno mieć jednak jakichś wyznaczonych godzin, że dobrze byłoby to osadzić w jakimś czasie, a w innym czasie nie sięgać może po ten telefon w łączności jego z internetem. No, takie mam różne refleksje. Ale dziś myślę też o pielgrzymach, kochani, którzy się zastanowili, co robią i mieli dużo czasu w drodze. I dziś praska pielgrzymka Piesza Pomocników Matki Kościoła dociera na Jasną Górę. Może uda nam się połączyć. Będę się o to starała. Miło by było usłyszeć, jak się mają, czy już ich serca biją mocniej. No i zostają oczywiście na jutrzejsze święto, wiadomo. Holly Humberstone na 106.2 FM, 14 minut po 10.00.

0: Kasia Piesłowacki, Kalin Lok wyśpiewała na 106.2 FM, 21 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków. 9 czerwca 1997 roku przemówienie do duszpasterzy i wiernych w kościele świętej Jadwigi Królowej.
3: Patrzę z tego kościoła na Kraków, na miasto moje umiłowane, nam pamięci wszystkie dzielnice, wszystkie parafie, które jako wasz arcybiskup odwiedzałem. Od tego czasu minęło 18, prawie 19 lat. Powstało kilkadziesiąt nowych kościołów, o które kiedyś zabiegano. Dopiero mojemu następcy dane było je poświęcić. Dziękuję Bożej opatrzności za wszystkie te nowe parafie Krakowa i Nowej Huty, które już istnieją i te, które dzięki życzliwości władz powstają teraz tam, gdzie są nadal takie potrzeby. Wszystkie ogarniam modlitwą i sercem.

0: Mr. Ryan Paris o tym słodkim naszym życiu, by takie było. 29 minut zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No, a w kosmosie to jest słodko, czy nie jest słodko? Ciekawe. My w środę rozdajemy zaproszenia do Kosmoparku. Także kochani, przypominam o tym, że jutro, jeśli nie wstajecie tak wcześnie, to jutro nastawcie sobie budziki. Naprawdę warto. Wystarczy słuchać porannego pasma Radia Warszawa, czyli poranku z Radiem Warszawa i wysłać SMS jutro między 7 a 10, żeby wygrać zaproszenie dla całej rodziny do Kosmoparku. Także jeśli jeszcze nie wiecie, jak kosmos wygląda, a któż z nas wie, jeśli nie byliście w tym wyjątkowym miejscu, to można się, nie wyjeżdżając z Warszawy, wybrać na Księżyc, zerknąć do wnętrza czarnej dziury i przeżyć piękną przygodę, dobrze się bawić, więc zachęcamy gorąco, żeby słuchać Radia Warszawa szczególnie uważnie w środę od 7 do 10 i mieć telefon blisko siebie i wysłać w odpowiednim momencie SMS-a. Takiego, o którym wspomną Weronika i Jarek na antenie Radia Warszawa, to już jutro ta środa, także przygotujcie się kochani, jeśli chcecie zrobić taką niespodziankę swoim ukochanym, przeżyć chwilę życia w kosmosie i sprawdzić, czy jest słodko, czy nie jest słodko. No to już jutro między 7 a 10.
2: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.

0: Total Touch i taki piękny instrument tam używany, deszczownica. Bardzo lubię się nim bawić i go słuchać. 20 minut zostało do 11. Ksiądz Piotr zaprasza na kawkę.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część czwarta. Zostaw Bogu jego tajemnicę.
2: Jak ten ksiądz powiedział do parafian, mam dla was radosną wiadomość. Są pieniądze na budowę kościoła. Wszyscy, ojej, super. Są w waszych portfelach. Więc to opowie, to potraficie. Biać pieniądze, coś, a jak ja przychodzę po matkę, ja nie wiem, ile osób procentowo przeszło taką próbę wiary. Taki numer, że dziecko mi ukona na oddziale, samochód jest podstawiony, proszę księdza, przywieziemy, zawieziemy. Cyk, bez słowa. Przed nosem. A Jezus tak zrobił. Proszę Państwa, o co tu polega? O co tu chodzi? My jesteśmy przyzwyczajeni do słowa natychmiast. A w Kościele się wszystko dzieje według planu Bożego. I dlaczego Jezus z nią nie chce rozmawiać? On jej to potem wyjaśni. Dlatego, że pierw przyszedł do Jerozolimy i zakłada Kościół Jerozolimski. Potem już apostołowie zakładają inne kościoły. Jezus wie, że kiedyś do tego miejsca, gdzie ona mieszka, przyjdą apostołowie. Przyjdzie nauka Ewangelii. I wtedy ona według tego kolejności zamiaru Bożego dostąpi łaski, przyjdą sakramenty, uzdrowienie sakramentalne. To wszystko się stanie, ale nie teraz. Nie teraz. My chcemy szybko wszystko. Opowiadałem o tym facecie, co mu siostra zakonna, pielęgniarka w szpitalu zakładała kroplówkę, a on mówi... Musi siostra to zakładać? No muszę. Ale musi to tak kapać? No musi. Bo może bym to wypił. Nie takie rzeczy się wypijało. Nie, to musi kapać. Wie siostra, bo jestem hydraulik. Jak coś kapie, to się denerwuje. No i w twoim życiu jest kroplówka. My byśmy chcieli od razu. Panie Jezu, wyjaśnij mi wszystkie tajemnice. Popraw mi nos, biodra, tutaj trochę troszeczkę korekty. Mój mózg weź troszeczkę oświeć. To się wszystko stanie. Tylko poczekaj. My chcemy od razu. Komórka, prawda? Lekarze mówią, że przychodzą pacjenci, poproszę lek na zaśnięcie, żeby od razu zasnął, a rano jak przejrzę, to żeby wziął drugi lek i od razu się obudził. Żeby szybko to trwało, żeby nie leżał w łóżku i nie uzdrawiał się. W sklepach sprzedają już podarte spodnie. Z dziurami gotowymi, żeby nie czekać, prawda? Chłopak przyszedł do księdza Bartowda, u świętej Anny w Warszawie, mówił, proszę księdza, podpisaliśmy dzisiaj wszystko w środę. Pieniążki już zapłacone za ślub, to chyba, wiecie, możemy już, nie, te historie. Ksiądz Bartosz mówi, oczywiście, że możecie. Jasne, zapłaciliście wszystko. Środa, ślub w sobotę, co to tam, dwa dni, co to za różnica. Tylko jest jeden chłopak z waszym ślubem w sobotę. A co takiego? Nie ma go kto udzielić. Jak to nie ma kto udzielić? Wszyscy jadą księża na pielgrzymkę akademicką do Częstochowy. Ale mam pomysł. Udzieli on wam ślubu kościelny. On jest w neokatonacie. Ma taką gadanę, że my mu nie dorównujemy w ogóle. Założymy na niego tą kapę, stółę. Ja żartuję. Proszę pana, co to za różnica, czy on ma legitymację kapłańską, czy nie ma legitymacji kapłańskiej. On się modli lepiej od nas. On komunię przyjmuje bardziej poważnie niż my. Ale ja nie chcę, żeby mi udzielał ślubu kościelny. A kogo pan chce? Księdza. To chcieli pan żony w łóżku. Bo to jest różnica, czy to jest żona, czy nie żona. Tak samo, więc chcemy wszystko szybko. Tak jak ta pani wezwała hydraulika, bo coś kapało. Czy nawet się tylko plamka mokra zrobiła. I mówi, bardzo hydraulicy przyszli, bardzo chciałam kulturalnie poprosić, żeby panowie coś zrobili z tą plamką, bo tam trzeba może coś, jakąś laszeczkę, albo śrubeczkę, albo z jakimś klajstrem, albo taką specjalną, to hydraulik się zaciągnął, żeby się jaśnie w głowie zrobiło. Popatrzył, a ona, nie tu, proszę pana. Popatrzył, mówi, proszę panią, to trzeba pruć piony. Ale nie piony, gumeczką, klastereczkiem, śrubeczką. Przypomnij, to nie ma co śrubeczki, to trzeba prócz piony. Ojciec Augustyn, jak ja go za to polubiłem, co on powiedział o jednej kobiecie, która przyszła, proszę księdza, mąż pije 30 lat. Jakąś radę, żeby ksiądz dał? Rumianek rano i wieczorem. Proszę państwa, 30 lat facet pije, pewnie tam jest pokomplikowane tysiące wektorów. Tysiące sił, tysiące akcentów, a ona chce radę, po schodach idąc z ordynatorem. To trzeba parę lat siedzieć nad tym, żeby to zrozumieć, żeby to przemodlić. Próć piony. Maria 30 lat czekała, aż Jezus rozpoczął misję. Żydzi 40 lat chodzili w kółko. Apostołowie 3 lata czekali. My się strasznie spieszymy do tego, żeby już być kimś, żeby coś znaczyć. Ja w seminarium na pierwszym roku pisałem listy do moich kolegów i koleżanek, listy apostolskie. Drodzy ursynowianie, nie pijcie za dużo na imprezach, tylko uwielbiajcie Boga, który jest. Drodzy żoliborzanie, pisałem listę czwarty. Powiedziałem o tym mojemu spowiednikowi i mówi, kible myć. Zostaw te listy dla księży, co są na parafiach. Już biskup ich posłał, ciebie jeszcze nie posłał. Kible i łacina, pamiętaj, łacina i kible i łacina.

0: Nie ma go tu na antenie Radia Warszawa. 10 minut zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Rośnij, żyj w chwale Bożej, chodź. No i poszli pielgrzymi z... Słuchajcie, jedna z największych pieszych pielgrzymek dzisiaj dociera na Jasną Górę, to pielgrzymi z diecezji tarnowskiej. Ponad 7 tysięcy pielgrzymów. No, pogratulować naprawdę. A ciekawa jestem, jak to tam u nich rośnie z roku na rok. Może uda mi się później znaleźć te informacje. To właśnie dziś, koło 14 dotrą na Jasną Górę, a później się 17 będą mieli mszę świętą. Nieźle tutaj zostali podliczeni, słuchajcie, ponad 7 tysięcy uczestniczących, ale z tymi, którzy dołączyli na trasie, to będzie ponad 9 tysięcy. Tak mówi dyrektor ksiądz Paweł Broński. I także też mówi, że bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo rodzin. No byli też tacy, co dołączyli na jeden dzień, bo dłużej się nie dało, ale mówiłam o tym podliczeniu. Tak, 124 księży, 23 siostry zakonne, 22 kleryków, 4 braci zakonnych, 4 diakonów. Podczas tej pielgrzymki rozdano prawie 50 tysięcy komunikantów. Pielgrzymi zjedli 7,5 tysięcy bochenków chleba i wypili 24 tysiące litrów herbaty. Jak oni to podliczyli? To zawsze mnie fascynuje. No w każdym razie 9 dni szli, ponad 200 kilometrów. Ksiądz dr Wojciech Węgrzyniak mówił im konferencję. Były 2 śluby, była modlitwa za misję, ojczyznę, dzieci i o nowe powołania. Bogu niech będą dzięki za tych pielgrzymów i ich piękny szlak. Niech się wydłuża na ścieżki codzienności później w diecezji tarnowskiej, nie tylko. Aha, 8 minut zostało do 11.

0: 10 na antenie Radia Warszawa. Minuta została do 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ślubuję Ci miłość.
3: Radiowy kurs małżeński.
2: Świadkowie, praktycy i eksperci.
3: Już jutro o 22:00.
2: Zapraszają Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
4: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
5: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
4: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
5: Michał Opaciński,
4: Bartłomiej Graczak.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
7: 30 sierpnia
6: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
7: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
6: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
1: Po reklamie.
0: Minęła 11, to czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: CBŚP zlikwidowało kolejną nielegalną krajalnię tytoniu. Litwa jest gotowa rozmieścić swoje siły na Ukrainie. Znana jest data pogrzebu Jana Frycza, aktor zmarł 15 sierpnia. Michał Koźlik, zapraszam na wiadomości Radia Warszawa. Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Straż Graniczna zlikwidowały nielegalną krajalnię tytoniu w powiecie nowotymskim w Wielkopolsce. W hali produkcyjnej funkcjonariusze znaleźli ponad 6,5 tony suszu tytoniowego oraz ponad 0,5 tony gotowego tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Zabezpieczono również kompletną linię produkcyjną, w tym maszyny do cięcia tytoniu, suszarnie i inne urządzenia. Gdyby towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy i VAT-u mogłyby sięgnąć prawie 9 milionów złotych. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 33 i 38 lat, usłyszeli już zarzuty i zostali aresztowani.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Litwa jest gotowa rozmieścić swoje siły na Ukrainie. Mówił o tym prezydent tego kraju, Gitanas Nausieda, podczas spotkania tzw. koalicji chętnych w Kijowie.
9: Jak przekazała kancelaria litewskiego prezydenta, Gitanas Nausieda zadeklarował, że Wilno jest gotowe rozmieścić swoje siły, w tym komponent inżynieryjny i obrony powietrznej oraz grupę szkoleniową, gdy tylko zostaną stworzone odpowiednie warunki. Podczas konferencji prasowej Gitanas Nausieda podkreślił też znaczenie współpracy z Ukrainą i wymiany doświadczeń, które mają pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. Wykorzystujemy ten czas najlepiej, jak możemy, aby zbudować niezbędne zdolności w zakresie wykrywania, przechwytywania i niszczenia dronów. Litewski przywódca podczas spotkania podkreślał też konieczność dalszego wzmacniania ukraińskiej obrony powietrznej.
8: Informował Kamil Zalewski, a głównymi tematami poruszonymi podczas spotkania koalicji chętnych były kwestie dodatkowej broni i pomocy finansowej dla Ukrainy. Ukraińcy usłyszeli zapewnienia o pomocy w produkcji rakiet dalekiego zasięgu.
4: To się dzieje lokalnie.
8: Jan Frycz zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach 7 września o godzinie 11. Informację przekazał syn aktora Michał Frycz. Artysta zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Zagrał blisko 200 ról teatralnych, filmowych, telewizyjnych i radiowych. W ostatnich latach zmagał się z chorobą nowotworową.
4: To się dzieje w kościele.
8: W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej odbyło się spotkanie poświęcone ślubom jasnogórskim narodu polskiego, złożonym w 1956 roku. Wykład wygłosiła m.in. Anna Rastawicka, która przez lata współpracowała z prymasem Wyszyńskim. Zwróciła uwagę, że ślubów jasnogórskich nie należy traktować jako jednorazowego zobowiązania, które można raz na zawsze spełnić. Przeciwnie, jest to zadanie wymagające nieustannej, codziennej realizacji.
10: Jasnogórskie śluby narodu nie są do wypełnienia. One są do wypełniania ciągle. Czy warto składać, czy warto podejmować zobowiązania, lub gdyby nie było warto, to też Pan Bóg nie dałby 10 przykazań, bo wiedział,

0: Pruszkowie, w Wołominie i w Mińsku. 21 stopni w Warszawie już teraz. Maksymalna temperatura, której się dzisiaj spodziewamy, to 22 stopnie, więc może nie za gorąco jak na lato, ale jednak bardzo przyjemnie na spacery na przykład.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Dzień dobry, witam Was kochani. Prawie 5 minut po 11, Zofia Kozrawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Długo siedziałam przy otwartym oknie, ale jednak jest chłodniej tak przy tym oknie dzisiaj, więc już je zamknęłam, ale kto może, niech idzie na spacer, na ławeczkę w parku z książką. Trzeba korzystać z tego pięknego czasu. Jeszcze zatęsknimy troszkę za takimi temperaturami. I zapraszam, bądźcie z nami z Radiem Warszawa. A u nas teraz Vaya con Dios. Także robię naprawdę głośno. 5 po 11.

0: Taylor Swift na 106.2, 12 minut po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ależ dziś mamy piękną, wspaniałą patronkę. Było o niej w poranku z Radiem Warszawa, także na pewno ta rozmowa będzie też dostępna z Małgorzatą Kurzejewską. Pozdrawiam cię, Gosiu, bardzo serdecznie. No, tak zwana mała arabka, małe nic, błogosławiona siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, palestyńska karmelitanka, sama o sobie mówiła często małe nic. Pokora to była jej broń, która skutecznie odpierała i odpiera, mówią ci, którzy się na pokorze znają. Ja słucham i powtarzam tylko wszelkie ataki złego. No, długa to jest historia i bardzo piękna. Rodzice Miriam stracili 12 synów i potem udali się z pielgrzymką do Betlejem, żeby modlić się o potomstwo i przyrzekli, że jeśli się urodzi dziewczynko, otrzyma imię na cześć Matki Bożej. Tak się stało. Potem urodził się jeszcze chłopiec, Boulos, Paweł. I Miriam miała 3 lata, jak rodzice zmarli, została oddana pod opiekę swoich krewnych. Chciano ją wydać za mąż, kiedy miała lat 13, ale zbuntowała się, bo chciała należeć wyłącznie do Boga. No i później, chcąc zobaczyć swego brata, trafiła na kolację, z gościnności przyjęła to zaproszenie, a rozmowa skończyła się tak, że zostało jej podcięte gardło, ponieważ nie chciała przejść na islam. No i wtedy zaczęła się jej prawdziwa historia. Maryja, która jej przepowiedziała, że nałożą ci habit karmelitański w jednym domu, śluby złożysz w drugim, a umrzesz w trzecim w Betlejem. Piękne życie pięknej dziewczyny. Mała arabko, módl się za nami.

0: na 106.2 FM, 20 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 125 i 126. Ograniczenia, serce i wielkość istoty ludzkiej. Obok znaków publicznych istnieje bardziej ukryta, lecz decydująca tkanka. Wspólnoty zakonne, które wybierają miejsca dotknięte nędzą i niebezpieczne. Męczennicy Braterstwa i Sprawiedliwości, jak święty Maksymilian Maria Kolbe, Oskar Romero i błogosławiony Enrique Angelelli. Wraz ze świadkami, którzy w trudnych i często nieludzkich warunkach wcielali nadzieję Ewangelii i godność człowieka, jak czcigodny François Xavier Nguyen Van Thuan. Nade wszystko zaś męczennicy codzienności, którzy bez rozgłosu troszczą się, wychowują, towarzyszą i pocieszają, jak rodzice, pielęgniarze, lekarze, wolontariusze, osoby pozostające u boku osoby starszej lub wykluczonej. Ich świadectwo pokazuje, że dobro nie dokonuje się automatycznie, lecz wymaga wytrwałości, pamięci i nawrócenia, które uzdalnia do zaczynania od nowa nawet po porażkach. Właśnie to połączenie sprawiedliwych instytucji, wiarygodnych świadectw i codziennych wierności podtrzymuje nadzieję i wskazuje kierunek, rozwijać technikę, nie dopuszczając do cofania się serca. Dlatego człowieczeństwo wspaniałe i zranione nie może zostać ani zastąpione, ani przekroczone. Może przyjmować postępy techniki, by łagodzić cierpienia i otwierać nowe możliwości pod warunkiem, że nie wyprze się tego, co stanowi o jego tożsamości, czyli zdolności do relacji i miłości. W tym miejscu nasuwa się pytanie rozstrzygające. Jeśli istnieje coś, co jest autentycznie więcej niż ludzkie, to gdzie to się znajduje? Wiara chrześcijańska odpowiada, wskazując na spełnienie, które nie wypływa z technologicznego ubóstwienia człowieka, lecz z przebóstwienia dokonywanego przez łaskę Bożą otrzymaną w Chrystusie.

0: Forever Young. Mm-hmm. 25 minut zostało do godziny 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No i ciągle młody Grzegorz Kozłowski. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Chciałbyś tak na zawsze młody zostać?
2: Ale to się chyba tak da w ogóle.
0: Mi się czasami wydaje, że coś tam mi się zatrzymało. Nie wszystko. Widzę pewne oznaki, że nie wszystko. Ale niektóre rzeczy w środku trochę tak.
2: Ale o młodych możemy trochę pomówić, ponieważ tak się akurat dobrze składa, że no te dwie święte to Forever Young, rzeczywiście. Mamy tutaj, mam na myśli oczywiście, drodzy słuchacze, jak wejdziecie na naszą stronę, to dwie święte wam się ukażą. Po pierwszej była mowa dziś rano, jest to mała arabka, o której mówiła Katarzyna Zarina na naszej antenie 8.15 w rozmowie z Weroniką Ostrowską, a także można wrócić jeszcze do tego, o czym była mowa wczoraj w gościu o 16.15, czyli o świętej Teresie z Lizji. Czyli rzeczywiście o takich dwóch młodych świętych, bardzo młodych nawet.
0: Nie pamiętam, ile miała mała arabka.
2: Kilkanaście.
0: Ale jak zmarła?
2: No właśnie się zastanawiam, 20.
0: Chyba nie. No, sprawdzimy to. Ale jeśli chodzi o małą...
2: Tak, są to bardzo młode święte.
0: To tak.
2: No i oczywiście, jeżeli chcieliby się je lepiej poznać, drodzy słuchacze, to zachęcamy do wejścia na naszą stronę właśnie tu dziś. Choćby Katarzyna Zarina mówiła o małej arabce. No i o tym rzeczywiście, jak wyglądało jej życie. No i jak budowała wspólnotę w Betlejem. Tak. Co też jest bardzo ciekawe.
0: Bardzo. Zachęcamy. Radio Warszawa.pl i Grzegorz Kozłowski. Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Teraz już Natalia Zastępa przejmuje antenę.
2: Będzie o radiu?
0: Ona wraca do siebie.

0: Robbie Williams za nami, za 17 minut będzie 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: W studiu Radia Warszawa Kacper Kowalczyk. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Państwu.
2: No naszym słuchaczom.
0: No wiem, oczywiście. Powiedz mi, co tam nowego w papieskim świecie słychać?
2: Dużo się dzieje. Leon XIV jest naprawdę bardzo, bardzo aktywny. Dopiero co był w San Marino jako trzeci papież w historii. Odwiedził ten jeden z najmniejszych państw na świecie. Był też we włoskim Rimini. No i szykuje się do kolejnych podróży. A nie tylko papież się do nich szykuje, ale także szykują się państwa, narody, które będą go przyjmować. Duża mobilizacja we Francji. Tam chociażby wielka rekrutacja wolontariuszy i wielu ludzi się zgłasza do tego, żeby posługiwać w czasie pielgrzymki, w tym wielu neofitów, czyli tych, którzy niedawno przyjęli chrzest. Nie inaczej jest, czy to w Peru, czy w Urugwaju. W Peru stworzono nawet taką specjalną grupę, którą nazwano Przyjaciele Leona i to jest oficjalny wolontariat, który powołał tamtejszy episkopat w ramach właśnie przygotowań do tej papieskiej wizyty. No i tak samo w Urugwaju tam przygotowują specjalny zbiorowy portret, w którym opisują Urugwaj z różnych perspektyw i przekażą to jeszcze przed przylotem papieża do tego kraju Ojcu Świętemu.
0: No, czekamy, mam nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć ten portret.
2: Miejmy taką nadzieję.
0: Dzięki, Kacperze.

0: O Bożej miłości śpiewała Beata Bednarz na 106,2 FM. 4 minuty zostały do godziny 12. Teraz usłyszymy fragment Pisma Świętego, który przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracował i czytać je będzie dla nas ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia wokół Niego prosimy Was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w Waszym rozumieniu ani zastraszyć, bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał Dzień Pański. Niech Was w żaden sposób nikt nie zwodzi. Po to wezwał Was przez głoszenie naszej Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni, bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie.
2: W listach świętego Pawła łatwo jest przeoczyć kluczowy przyimek w, po grecku en. Posłuchajmy autorów fachowego komentarza. Przyimek en, polskie w, z dopełnieniem Chrystus pojawia się 165 razy w listach pawłowych, włączając en kyrio, czyli w Panu, i en auto, czyli w Nim. Najczęściej en Christo wyraża ścisłą więź Chrystusa z chrześcijaninem. Włączenie, które oznacza niemalże symbiozę dwóch osób. Znaczenia zwrotu nie powinno się ograniczać do wymiaru przestrzennego, bowiem często oznacza on dynamiczny wpływ wywierany przez Chrystusa na chrześcijanina, który został w niego włączony. Chrześcijanin staje się w ten sposób członkiem całego Chrystusa, ciała Chrystusowego. Tyle komentarz. Także dzisiejszy fragment zawiera ten przyimek i to dwukrotnie, niczym klamrę. Na początku słyszymy Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu, Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. I na końcu, parafrazując, abyście zostali uwielbieni w Nim, naszym Panu Jezusie Chrystusie. Pobądźmy dziś przy tym tajemniczym przyimku w, który u świętego Pawła funkcjonuje jak dziurka od klucza, przez którą możemy spojrzeć, podpatrzeć misterium Kościoła, tajemnicę naszego wszczepienia w Chrystusa.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wieku i stanie chaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy, darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, to obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
1: Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
4: Amen. Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki. Prawie 3 minuty po godzinie 12:00. Posłuchajmy teraz Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Kamil Szelest.

Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka,

w trochę inny sposób, w zależności od swojego życiowego powołania. Jednak u wszystkich tych osób czystość serca będzie obejmować sferę intencji, myśli, pragnień, a więc również miłości i uczuć. Chodzi o to, aby starać się patrzeć na człowieka oczami Boga. Święty Jan od Krzyża mówił, aby nigdy nie rozpraszać serca, nawet na najmniejszą chwilkę. Jezus wzywa nas do tego, aby czuwać. Możemy powiedzieć inaczej, aby trwać w Bożej obecności, bo ona chroni nas od upadku. Czystość lub jej brak w naszym życiu wypływa z serca. Dlatego Jezus wskazuje na ten organ duszy i ciała. Nie rozpraszać serca to prowadzić życie bardziej refleksyjne, zastanawiać się, co lepiej służy mojemu życiu z Bogiem i z drugim człowiekiem. To pokładać wszelką nadzieję i pragnienia w Bogu, Jego obietnicy zbawienia, bo tylko wtedy jakiekolwiek życiowe trudności nie zmącą spokoju naszego serca. To znaczy przekładać to spojrzenie Jezusa na wszystkie sfery naszego życia. Warto zadać sobie dzisiaj pytanie o to, czy staramy się prowadzić życie refleksyjne, wolne od obłudy, kłamstwa, oszukiwania samego siebie. Czy prosimy Jezusa o życie w prawdzie?

0: sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: 21 stopni się zrobiło w Warszawie, tak też jest w Nowym Dworze Mazowieckim i w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku i w Wołominie 22, w Legionowie, w Mińsku, Ożarowie, a w Pruszkowie zrobiło się 23 stopnie, no i to jest podobno dzisiejsze maksimum, chociaż jak tak patrzę na to słońce, to mam wątpliwość, czy to koniec. Nie powinno dzisiaj padać, bo i z czego, tych chmur prawie że nie ma na niebie, towarzyszy nam delikatny wiatr ze wschodu.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, 11 minut po 12, Zofia Kozorawska w Radiu Warszawa, a po drugiej stronie wy oczywiście, kochani, dobrze, że jesteście. Przypominam, że dziś Dzień Polskiej Żywności, który obchodzimy od 2013 roku i to nie jest przypadek, że właśnie w tym momencie roku, dlatego że... Dlatego, że stragany, półki sklepowe pełne są świeżych warzyw, świeżych owoców. A wy co najbardziej lubicie jeść z tej polskiej żywności? Dajcie znać. Golec Orkiestra Gromi. Już teraz.

0: mind.
1: Heaven on your mind, a czasami niebo wiadomo gdzie. W każdym razie słuchajcie, pamiętacie ten fragment ze śliwkami z 40-latka, bo pan Radek mi przysłał śliwki i jabłka jako te ulubione produkty polskie, z polskiej żywności. No i znalazłam sobie ten fragment, zacytuję. Co robi prawdziwa kobieta w sytuacji trudnej, napiętej, stresowej? Piecze placek ze śliwkami. Wszyscy dookoła szaleją, biegają z kąta w kąt, popłakują po kątach. Ona nic, wypieka. Po chwili zapach roznosi się po całym domostwie i centralny układ nerwowy nastawia się na trawienie, a nie na przeżywanie jakichś abstrakcyjnych problemów. Ach, pozdrawiam wszystkich miłośników Ireny Kwiatkowskiej, kobiety pracującej, która pięknie ujęła to, co do dziś jest prawdą. No to, kochane panie i panowie, w zasadzie to było o paniach, no ale może panowie też pieką placek ze śliwką. Kto tam wypiekł ostatnio taki placuszek? Czy to dopiero sezon się rozpoczyna chyba jesienną porą teraz na placek ze śliwką? No nie wiem. Ja w tym roku jeszcze nie piekłam. Widać, nie byłam w złym stanie. Pozdrawiam wszystkich miłośników śliwek. A już teraz na 106.2 ABBA. 23 minuty po 12.00.

0: To była Anna Wyszkoni, jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Peru przygotowuje się na wizytę papieża Leona XIV. Konferencja Episkopatu Peru powołała wolontariat Przyjaciele Leona, który ma pomagać pielgrzymom podczas papieskiej wizyty zaplanowanej na 11-17 listopada. Do udziału zaproszono młodych ludzi i świeckich w wieku od 18 do 45 lat. Wolontariusze będą wspierać pielgrzymów m.in. w komunikacji, logistyce, tłumaczeniach, pierwszej pomocy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem służby przejdą formację duchową, pasterską i organizacyjną. W ramach przygotowań zaprezentowano także oficjalną modlitwę oraz hymn wizyty. Kościół w Peru podkreśla, że wizyta ma być czasem jedności, pokoju, nadziei i solidarności.
2: To się dzieje w parafiach.
1: Parafia pod wezwaniem Maryi Matki Kościoła w Sulejówku przygotowuje się do jubileuszu 50-lecia istnienia. Jej historię przypomina parafianka Anna Nowak.
3: 50 lat temu, 1 września 1976 roku, Stefan kardynał Wyszyński podpisał dekret o erygowaniu w Sulejówku parafii pod wezwaniem Maryi Matki Kościoła z siedzibą przy ulicy Żeromskiego. Było to uwieńczenie wieloletnich starań mieszkańców oraz budowniczego naszego kościoła, księdza Wacława Korysia.
1: Centralne obchody jubileuszu zaplanowano na wtorek 1 września. Tego dnia o 18:00 uroczystej mszy świętej będzie przewodniczył biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Wraz z nim będą modlić się księża posługujący w przeszłości w tej parafii.
3: W niedzielę 6 września zaś po mszy świętej o 12:00 zapraszamy na grę parafialną dla rodzin i dzieci oraz poczęstunek. Będzie nam miło, jeśli do obchodów dołączą także dawni parafianie i każdy, kto chciałby poznać krótką, ale bogatą historię naszej parafii oraz sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, pierwszego koronowanego obrazu diecezji warszawsko-praskiej.
1: Koronacji obrazu znajdującego się w parafii dokonał w 1995 roku biskup Kazimierz Romaniuk.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Żyjmy w miłości i sprawiedliwości. Z takim hasłem na Jasną Górę dotarła 43. praska pielgrzymka piesza pomocników Matki Kościoła. Wierni wędrowali w trzech grupach: czerwona, zielona, żółta i niebieska. To była ciężka, ale owocna podróż, mówił na naszej antenie przewodnik pielgrzymki ksiądz Rafał Goliński.
4: Mieliśmy wczoraj w grupie świadectwa, więc tutaj bardzo dużo takiej wdzięczności wybrzmiało ze strony pątników. No powiem, że popłynęły w przypadku niektórych pątniczek łzy, ale mamy też jakieś tutaj pomysły na przyszłość, jeżeli chodzi o organizację grupy, czy pomysły na jakieś podjęcie na nowo formacji, czy tematów związanych właśnie z tym, co omawialiśmy.
1: Pielgrzymi pozostaną na Jasnej Górze do jutrzejszej uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, która jest także świętem patronalnym pomocników Matki Kościoła. A w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej odbyło się spotkanie poświęcone ślubom jasnogórskim narodu polskiego, złożonym w 1956 roku. Wykład wygłosiła Anna Rastawicka, która przez lata współpracowała z prymasem Wyszyńskim. Zwróciła uwagę, że ślubów jasnogórskich nie należy traktować jako jednorazowego zobowiązania, które można raz na zawsze spełnić, ale jest to zadanie wymagające nieustannej, codziennej realizacji.
5: Jasnogórskie śluby narodu nie są do wypełnienia. One są do wypełniania ciągle. Czy warto składać, czy warto podejmować zobowiązania? No gdyby nie było warto, to też Pan Bóg nie dałby 10 przykazań, bo wiedział, że ludzie będą je łamać.
1: Jasnogórskie śluby narodu polskiego to nie zamknięty rozdział, lecz żywe zobowiązanie, przypomniano na spotkaniu zorganizowanym w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

0: Taka. Relax, take it easy. No, łatwo powiedzieć, nie zawsze się tak łatwo udaje. 19 minut zostało do 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A no właśnie, czasami sobie myślę, czy moja babcia to umiała się relaksować, czy ona umiała odpoczywać. Pamiętam ją bardzo dobrze, bardzo ją kochałam i naprawdę była dla mnie kimś ważnym. Zresztą tak się złożyło, że miałam ją dłużej niż mamę, a to właśnie mama mojej mamy, moja kochana babcia Pola, na którą patrzyłam często, kiedy pracowała, ale też kiedy od nas wnuków wymagała różne rzeczy, jednak robiła to zawsze z miłością. Nie wiem, jakieś moje myśli się przeniosły na babcię, chociaż chciałam mówić o małej Arabce, więc jak ja to zrobiłam, nie do końca wiem, ale patrzę na cytat właśnie świętej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, małej Arabki, która między innymi zostawiła nam takie słowa: dusza, która zbytnio zajmuje się sobą, traci Boga z oczu, pozostaje w sobie zamiast iść do Boga. I pomyślałam, że właśnie adoracja jest naprawdę takim czasem, w którym z radością mam szansę na chwilę oderwać się od siebie. Czasem tylko po to, żeby spojrzeć i żeby patrzeć, niewiele rozumiejąc, właśnie nie kombinując, po prostu będąc, i doświadczam tam wielkiego odpoczynku. Także polecam.

0: Tak śpiewał Paweł Domagała. Za 11 minut będzie 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A ja jeszcze o Miriam, o małej Arabce. Mówiłam wcześniej, że tajemnicza kobieta, która okazała się być Maryją, przepowiedziała różne rzeczy Miriam i w 1863 roku rzeczywiście Miriam dotarła do Marsylii. Tam rozpoczęła pracę jako pomoc domowa. Gdy chodziła do kościoła coraz częściej, towarzyszył jej nieznajomy mężczyzna i w swojej szczerości zapytała go, dlaczego za nią chodzi i czy ma zamiar złożyć jej propozycję małżeństwa, bo jeśli tak, to traci czas, bo ona jest poświęcona Bogu. A nieznajomy wtedy powiedział, że wie, lecz nie opuści jej do chwili, kiedy nie zostanie zakonnicą. No i faktycznie rozpoczęła postulat w zgromadzeniu sióstr świętego Józefa od objawienia, ale ilość nadprzyrodzonych darów i zjawisk, które jej towarzyszyły, sprawiła, że długo tam nie została. Trafiła do Karmelu w Pau, gdzie rozpoczęła nowicjat, przyjmując imię Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. A potem te wszystkie zjawiska narastały z ogromną siłą. To były ekstazy, proroctwa, dar widzenia rzeczy przyszłych, stygmaty, ale też opętania demoniczne. To był jej chleb powszedni. No i była taka jedna walka z szatanem, kiedy siostra Maria skarżyła się, Jezusowi się skarżyła, że użyła wszelkich broni. A wtedy Jezus jej odpowiedział, że nie zauważyła jednej małej siekierki. I Jezus powiedział jej, dotknij czoła szatana tą siekierką, a upadnie. Spytany, co to za siekierka, odpowiedział, to jest siekierka pokory. I pokora stała się jej bronią. I faktycznie skutecznie odpierała nią przez całe swoje życie wszelkie ataki złego. Stale mówiła o pokorze. I pokora pozwoliła jej przejść przez męczeństwo ciała, przez liczne pokusy i prześladowania. No i jeszcze znalazłam taki właśnie piękny cytat, a w zasadzie dwa jeszcze chciałabym tutaj przytoczyć. Jeden brzmi tak. Trzeba ćwiczyć się w pokorze. Duszy, która ma pokorę, Bóg przebacza każdy grzech. Pan mówi, daj mi kapłana, zakonnika, który ma pokorę. Niczego mu nie odmówię. Wow. No i już ostatni. Mów zawsze wystarczy. A dobry Bóg, który wszystko widzi, będzie czuwał nad wszystkimi twoimi potrzebami.

0: Minuta została do 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy to już?
3: Nie każ mi nawet o tym myśleć.
2: Ale nie ma wyjścia.
3: Czy to na pewno?
2: To już postanowione, pismo poszło.
3: I jak my to mamy powiedzieć słuchaczom?
2: Powiedzieć, że...
3: To już druga połowa sierpnia.
2: A to znaczy, że od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszamy na letni poranek z Radiem Warszawa.
3: A po sierpniu?
2: Psz, o tym nie mówimy.
3: Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
1: Reklamie.
0: Jest 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto, twierdzi minister sprawiedliwości. Podejrzenie sabotażu na kolei w okolicy Stuttgartu w Niemczech. Stołeczna policja skontrolowała użytkowników hulajnóg. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Jest przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto, poinformował minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak zaznaczył, nie może jednak zdradzać szczegółów postępowania ze względu na jego dobro. Podobnie odpowiadał na pytania, czy szef upadłej giełdy kryptowalutowej usłyszał zarzuty. Waldemar Żurek poinformował też, że toczy się śledztwo w sprawie przecieków z postępowania dotyczącego zonda krypto. Minister odniósł się w tym kontekście do doniesień medialnych, że prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz otrzymać miał od Przemysława Krala luksusowy zegarek za 40 tysięcy euro. Radosław Piesiewicz twierdzi jednak, że zegarek kupił za własne pieniądze, a Kral jedynie pomógł mu w zakupie. Prezes PKOL-u zapewnia, że oddawał Kralowi gotówkę w ratach. Wiele rzeczy w takich śledztwach trzeba potwierdzić i zweryfikować, zaznacza minister Żurek.
7: Gdybyśmy chcieli wcześniej uprzedzać poprzez media, czy też punktowo pokazywać dowody, po prostu śledztwa palimy, jak mówią prawnicy. Więc ja tu będę bardzo konsekwentny i proszę bardzo Państwa o cierpliwość i całą opinię publiczną, żeby tak poważne sprawy dochodziły do jakiegoś końca. My musimy pozwolić służbom, pozwolić policji, prokuraturze działać w taki sposób, jak pragmatyki wskazują.
6: Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei według Onetu szef zonda krypto usłyszał już zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Politycy koalicji oczekują wyjaśnienia sprawy, w której klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: A w nich teraz Niemcy. Nieznani sprawcy uszkodzili kable wzdłuż linii kolejowej, powodując zakłócenia w ruchu i usługach telekomunikacyjnych w okolicy Stuttgartu. Policja poszukuje świadków zdarzenia. Według doniesień nieznani sprawcy dostali się do betonowego szybu w pobliżu torów kolejowych w południowo-zachodnich Niemczech. Do zdarzenia miało dojść w niedzielne popołudnie między miastem Backang a dzielnicą Maubach. Kilka przeciętych kabli spowodowało zakłócenia w ruchu kolejowym, a także w transmisji danych i usługach telefonicznych. Nie ma informacji, jak długo trwały problemy i ilu składów oraz pasażerów dotyczyły. Śledczy poszukują świadków zdarzenia i proszą o informacje, czy w okolicy byli widziani podejrzanie zachowujący się robotnicy.
8: To dzieje się w okolicy.
6: Wyniki tych kontroli nie napawają optymizmem. 33 osoby zostały w Warszawie ukarane mandatami za jazdę na hulajnogach po spożyciu alkoholu. Kontrole przeprowadzono w ciągu dwóch nocy, z 16 na 17 sierpnia oraz z 21 na 22 sierpnia. Dziś podsumowała je Komenda Stołeczna. Jak mówi młodszy aspirant Paweł Humala, osoby, które prowadziły hulajnogi pod wpływem alkoholu, zapłaciły bardzo wysokie mandaty.
9: osoby, które były po użyciu alkoholu.
10: Było takich osób 7, one zostały ukarane mandatami karnymi w wysokości 1000 zł, natomiast w stanie nietrzeźwości było 26 osób, one zostały ukarane mandatami karnymi w wysokości 2500. Nie brakowało też osób, które nie reagowały na przykład na sygnały do zatrzymania się. Takie osoby zostały ukarane mandatami w wysokości 5000 zł.
6: Policja zapowiada, że będzie regularnie kontrolować użytkowników hulajnóg.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: 21 stopni teraz w Piasecznie, 22 stopnie w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Grudzisku, w Otwocku i w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim też 22, podobnie jest w Ożarowie. W Legionowie cieplej, 23, a Pruszków to już w ogóle. 24 stopnie, których się dzisiaj nikt nie spodziewał, a jednak są teraz w Pruszkowie 24 stopnie. Dajcie znać, czy faktycznie tak jest. Wiatr wieje ze wschodu bardzo delikatnie, nie powinno dzisiaj nic a nic padać.

0: gdyby tak się dało te zegary na trochę uśpić czasem, to by było całkiem nieźle. Prawie 13 minut po 13.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: No tak, teraz to late na wynos, ale są też poranki z Radiem Warszawa. W te poranki to tyle się dzieje, tylu ciekawych gości i można powygrywać różne wspaniałe nagrody. I tak właśnie będzie już jutro, także przestawiamy zegarki, żeby w pełnej przytomności być od 7 już na nogach, w gotowości do wysyłania SMS-ów, po to, żeby wybrać się do Kosmoparku razem z rodziną i odkryć tajemnicę wszechświata. Kto wie, jak to zmieni spojrzenie na ten świat, który mamy dostępny. Kosmopark, jedyne takie miejsce w Warszawie, gdzie można naprawdę przeżyć przygodę kosmiczną w ponad 40 interaktywnych strefach od Marsa przez Księżyc, po Jowisza i jeszcze trochę dalej. Można dotknąć gwiazd i wybrać się w wirtualną podróż po planetach i galaktykach. Jeśli chcecie tego spróbować, to koniecznie słuchajcie jutro Radia Warszawa od 7 do 10. Będzie taki czas, że będzie można wysłać SMS-a, który weźmie udział w zabawie i kto wie, może właśnie wy z rodziną odwiedzicie warszawski kosmos w Kosmoparku. Są tam też warsztaty dla dzieci, jest cała historia kosmosu, jest planetarium, no strasznie dużo, mnóstwo wszystkiego gwiezdnego i wspaniałego, także warto zawalczyć. Jutro od 7 do 10 w poranku z Radiem Warszawa taką wyprawę można wygrać.
1: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnicę Kosmoparku.

0: Janet, 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: 13 sierpnia 2026 roku. Msza święta z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Oto właściwie dzieciaki, harcerze, młodzi chłopcy. Tacy jak tutaj z grupy harcerskiej rekonstrukcyjno-edukacyjnej. Młodzi chłopcy, nie żołnierze, nie zaprawieni w bojach, starzy wojacy, ale młodzi chłopcy, dzieciaki. Na czele ze swoim kapłanem wyruszają, ale nie na wycieczkę z plecakami, nie na młodzieńczą przygodę w lesie czy nad jeziorem. Wyruszają w śmiertelny bój, prowadzeni przez kapłana, księdza Ignacego Skorupkę, który odprawia im Eucharystię, jest z nimi we frontowych okopach, a potem biegnie wraz z nimi w śmiertelny bój. Oto paradoks historii naszej ojczyzny. Chłopcy i dziewczęta powinni w wakacje chodzić po górach, lasach i jeziorach, cieszyć się pod opieką wychowawców, animatorów i kapłanów. Ale tamtego lata i w wielu miejscach naszej historii tak nie było. I to jest dysproporcja. I to jest paradoks. Pamiętając zatem o strasznych wydarzeniach tego czasu, roku 1920, módlmy się, moi drodzy, dzisiaj gorąco, naprawdę gorąco, aby Bóg czuwał nad nami, nad naszym narodem, nad naszą ojczyzną, aby dawał nam spokojne, dobre dni i lata, abyśmy z jednej strony uniknęli paradoksów wynikających z moralnych niegodziwości.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: To Kim Kanz. Jest 13:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Ponad 50 tysięcy osób chce odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Przedstawiciele stołecznej operacji referendalnej złożyli zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia takiego referendum. Aby doszło do skutku, potrzebują 123 tysięcy podpisów. Przebudują ulicę Bohaterów na warszawskiej Białołęce. Na jej odcinku od Spadkowej do Wałuszewskiej pojawi się nowa nawierzchnia, chodniki i przystanki. Wykonawca inwestycji po podpisaniu umowy będzie miał ponad rok na przeprowadzenie robót. Parking P+R Młociny po remoncie. Ostatnie piętro parkingu jest już otwarte. Są tam panele fotowoltaiczne, pompa ciepła i magazyn energii, a kierowcy mogą korzystać z nowej nawierzchni. 27 liceum imienia Tadeusza Czackiego najlepszym spośród warszawskich. Tak wynika z rankingu portalu Wasza Edukacja. Wygrany został wyłoniony na podstawie wyników matur oraz osiągnięć uczniów w olimpiadach. W najbliższą sobotę w Zielonkach Parceli zostanie zorganizowany Dzień Babic. Organizatorzy przygotowali m.in. ekopiknik i amatorskie rozgrywki sportowe, a ja przygotowuję dla Państwa wiadomości Radia Warszawa, które już o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: sobie w poszukiwaniu bohaterów. 20 minut zostało do 14.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Przez trzeźwość można odnaleźć nadzieję. Nadzieja to jest siła, która pomaga się człowiekowi podnosić i iść dalej. Nadzieja jest światłem, które świeci nawet wtedy, gdy droga wydaje się ciemna. Człowiek może żyć bez wielu rzeczy, ale trudno żyć bez nadziei. Tam, gdzie jest nadzieja, zawsze istnieje możliwość nowego początku. Nadzieja nie jest naiwnym przekonaniem, że wszystko będzie łatwe. Nie oznacza zamykania oczu na problemy. Człowiek pełen nadziei widzi trudności, ale wierzy, że trudności nie są ostatnim słowem. Nadzieja mówi, to jest trudne, ale mogę zrobić kolejny krok. Czasem czekamy na przełomowy moment, który zmieni nasze życie, ale bardzo często nadzieja przychodzi przez małe znaki, przez czyjąś życzliwość, dobrą rozmowę, przez decyzję, kiedy próbujemy jeszcze raz. Człowiek nie musi widzieć całej drogi. Czasami wystarczy zobaczyć jeden krok. Starszy ogrodnik sadził drzewo, wiedząc, że nie doczeka jego pełnego wzrostu. Zapytano go, dlaczego to robisz? Odpowiedział, bo życie nie polega tylko na korzystaniu z tego, co posadzili inni. Polega również na przygotowaniu dobra dla tych, którzy po nas przyjdą. Nadzieja nie usuwa problemów, ale daje siłę, aby przez nie przejść. Każdy dzień może być początkiem czegoś nowego. Człowiek bez nadziei zamyka drzwi, których jeszcze nie spróbował otworzyć. Nie trać nadziei tylko dlatego, że droga jest trudna. Najważniejsze rzeczy często dojrzewają powoli, w trudach. Czy masz nadzieję?

Radio. Niesamowite. To właśnie oni śpiewali dla nas. 11 minut zostało do godziny 14, a może ktoś miałby dzisiaj chęć i czas, żeby się wybrać na Siarczaną 6 do Centrum Kultury i Aktywności na godzinę 17, dlatego że tam będzie sztuka ziemi, czyli warsztaty botanicznego rękodzieła. No brzmi to bardzo przepięknie, to jest targówek. Centrum Kultury i Aktywności, ulica Siarczana 6. Liście, kwiaty i trawy potrafią się zamienić w prawdziwe dzieła sztuki i można będzie się przekonać o tym dziś podczas tych warsztatów Sztuka Ziemi. Warsztaty botanicznego rękodzieła.

0: Vanessa Paradise za nami, a Bartłomiej Graczek w studiu. Dzień dobry.
1: Tak jest, melduję się, dzień dobry.
0: I powiedz, to jest przyjemne lato dla ciebie, trochę za chłodne, tak?
1: Nie, dlaczego?
0: No, bo tak mówiłeś ostatnio, że jest trochę przykro, że nie będzie tak ciepło, ale wiesz co, dostałam dzisiaj taką wiadomość z jednej aplikacji, która mi towarzyszy, jeśli chodzi o pogodę, że będzie coraz cieplej.
1: No tak, to tak, sprawdzałem wiesz. Ostatnio i rzeczywiście sierpień z nami się pożegna bardzo ciepłą aurą.
0: No właśnie, więc może zostanie jeszcze trochę, a piękny wrzesień, ciepły wrzesień to jest to, co tygrysy lubią najbardziej.
1: Czekamy na to.
0: Dziękuję za spotkanie. Zofia Kozrawska, Bartłomiej Graczak.
1: Zapraszam.
0: Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10:30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym sieci Donald Tusk już wie, że przegrał, czy odda władzę w sposób pokojowy, a także kto stoi za karierą Magdaleny Sobkowiak. Polecam sieci Jacek Karnowski.
6: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
7: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
8: 30 sierpnia
7: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
8: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
7: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
2: Po reklamie.
3: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Wiele gmin nie zdąży uchwalić planu ogólnego. Na niemieckiej kolei mogło dojść do sabotażu. Dziś rozpoczął się kolejny etap prac na rondzie wiatraczne. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Mniej niż 30% gmin uchwaliło do tej pory plan ogólny. Nowe dokumenty powinny do końca sierpnia zastąpić studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które określają przeznaczenie konkretnych działek. Społecznicy i eksperci obawiają się paraliżu inwestycyjnego. Wiceminister Rozwoju i Technologii Tomasz Lewandowski przekazał, że rząd nie może ponownie wydłużyć czasu na przygotowanie planów ogólnych, ponieważ reforma planowania przestrzennego jest jednym z kamieni milowych, od których uzależniona była wypłata pieniędzy z KPO.
10: Nie ma możliwości przesunięcia terminu, który dla całej Unii Europejskiej był nomen omen wyznaczony na koniec czerwca. Ten ostatni dzień sierpnia w istocie wykonano w stosunku do Polski, polskiego rządu ukłon.
9: Jak podkreśla Ilona Goske z Fundacji Sędzimira, dla obszarów bez planów ogólnych i dokumentów niższego szczebla, czyli miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, od września nie będzie można składać wniosków o pozwolenia budowlane lub decyzji o warunkach zabudowy.
11: Co może być paraliżujące zarówno dla prywatnych, jak i niektórych publicznych inwestycji. Średnio 2/3 terenów w Polsce nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
9: Wiceminister Lewandowski nie spodziewa się dużego paraliżu budów, ponieważ przez ostatnie 2 lata inwestorzy zawczasu składali wnioski o decyzję o warunkach zabudowy. Do 25 sierpnia 702 samorządy uchwaliły plany ogólne. Brakuje 32 gmin, żeby osiągnąć wynegocjowany z Komisją Europejską poziom 30% samorządów z planem ogólnym i spełnić wymogi kamienia milowego.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Podejrzenie sabotażu na niemieckiej kolei. Jak informuje agencja DPA, nieznani sprawcy uszkodzili kable wzdłuż linii kolejowej, powodując zakłócenia w ruchu i usługach teleinformatycznych. W okolicy Stuttgartu policja poszukuje świadków zdarzenia. Agata Król.
12: Według doniesień nieznani sprawcy dostali się do betonowego szybu w pobliżu torów kolejowych w południowo-zachodnich Niemczech w okolicy Stuttgartu. Do zdarzenia miało dojść w niedzielne popołudnie między miastem Backnang a dzielnicą Maubach. Kilka przeciętych kabli spowodowało zakłócenia w ruchu kolejowym, a także w transmisji danych i usług telefonicznych. Niemiecka policja informuje, że służby prowadzą dochodzenie w kierunku sabotażu. Równocześnie nie wyklucza, że na miejscu zdarzenia prowadzone mogły być roboty Gdyby jednak faktycznie tak było, wówczas spółka kolejowa byłaby o tym poinformowana, twierdzą niemieccy funkcjonariusze. Śledczy poszukują świadków zdarzenia i proszą o informacje, czy w okolicy byli widziani podejrzanie zachowujący się robotnicy.
13: Dzieje się blisko.
9: Remont na rondzie Wiatraczna wchodzi w nowy etap. Drogowcy przenieśli się dzisiaj na drugą stronę jezdni i zamknęli dwa pasy w stronę Targowej, lewy i środkowy, a kierowcy przejadą w tym kierunku jednym pasem. Kierowcy muszą też jechać wieloma objazdami. Wciąż pozostaje zamknięta ulica Zakole. Swoje trasy w obu kierunkach zmieniły autobusy linii 123, 142, 173, 188 oraz 523.
13: To się dzieje w kościele.
9: Żyjmy w miłości i sprawiedliwości. Te słowa Jasnogórskich Ślubów Narodu stały się hasłem przewodnim 43. Praskiej Pielgrzymki Pieszej Pomocników Maryi Matki Kościoła na Jasną Górę. Pątnicy wierni dziedzictwu prymasa tysiąclecia w drodze rozważali historyczne przyrzeczenia oraz zastanawiali się, jak żyć ich nauczaniem na co dzień.
14: Radość, radość, jeszcze raz radość, że doszliśmy, że możemy właśnie pod tym hasłem ze ślubów jasnogórskich żyjmy w miłości i sprawiedliwości w tym roku właśnie wędrować. Dla mnie najważniejsze słowa prymasa to czas, to miłość.
15: To, co przyrzekamy, ochrona życia do naturalnej śmierci, modlitwa za Polskę, za to, żeby też Maryja była naszą pomocą.
16: Serce pełne miłości. Jesteśmy uradowani, że doszliśmy szczęśliwie i wierzymy w to, że Maryja wysłucha naszych próśb i chcemy jej oddać hołd po prostu. Kochajmy się nawzajem, miłujmy się i nie dajmy się zwariować światu.
9: Jutro pątnicy z warszawskiej Pragi będą uczestniczyć w uroczystościach Matki Bożej Częstochowskiej.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Rzeczywiście końcówka sierpnia niezwykle łaskawa, ale już te poranki i wieczory nie są takie jak na początku lata. To oczywiste. Aktualna temperatura odczuwalna około 20 stopni Celsjusza. Dziś sporo słońca. Najchłodniej wczesnym rankiem około 11-12 stopni. Jutro cieplej niż dzisiaj. Tego słońca nam nie będzie brakowała. Temperatura odczuwalna powyżej 20 stopni. Końcówka tygodnia przyniesie także deszcze. Ale nie powinny być zbyt intensywne.

0: low until my chariot takes me home.
1: Westlife na antenie Radia Warszawa, 14 minut po 14.
2: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Dorota Chotecka-Pazura, małżonka Radosława Pazury, będzie grała Alicję Lęczewską w filmie Mistyczka. Ten film 11 września wejdzie do polskich kin. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o Alicji Lęczewskiej, szczecińskiej nauczycielce. No, dziś bardziej znamy ją jako Mistyczkę, która w już dojrzałym wieku przeszła głęboką duchową przemianę. Twórcy filmu chcą pokazać historię kobiety, która przez lata szukała spełnienia w pracy, podróżach i codziennym życiu, by ostatecznie skierować się ku wierze i doświadczeniu mistycznemu. Tę historię możecie lepiej poznać, czytając artykuł na stronie Radia Warszawa, na radiowarszawa.com.pl, do czego serdecznie zachęcam. To także zapowiedź premiery filmu. Już 11 września film Mistyczka trafi do kin. Na 106,2 FM teraz Robert Gawliński w utworze O sobie samym.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
2: 22 minuty po godzinie 14. Jak wam mija ten czas? Chyba dobrze, bo pogoda sprzyja aktywności na zewnątrz i taka będzie też końcówka sierpnia. My razem z wami chcemy ten czas mile spędzać. Proponujemy różne aktywności. Chociażby jutro, jak w każdą środę wakacji, będziemy mieć do rozdania bilety na interaktywną wystawę kosmosu. To jest Kosmopark i zachęcamy do udziału oczywiście wszystkich słuchaczy Radia Warszawy. Warszawa to jutro w poranku z Radiem Warszawa, ale też ostatnia chyba już okazja, jak dobrze pamiętam, by wybrać się na weekend do folwarku Księżnej Anny, ale to szczegóły będziemy zdradzać. Zresztą chyba na tym etapie to już znacie tę naszą zabawę. To w piątek można zgarnąć taki weekendowy wyjazd. Tak można z hukiem wraz z Radiem Warszawa pożegnać wakacje. Dziękujemy za to, że jesteście razem z nami. Jak śpiewa Antonina Krzysztoń, my jesteśmy razem.

0: Wróżbla na antenie Radia Warszawa. Za chwilę przegląd lokalnych newsów.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: O reklamie.
0: Jest 14:30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
4: Jan Frycz zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach 7 września o godzinie 11. Informację przekazał syn aktora. Artysta zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Zagrał blisko 200 ról teatralnych, filmowych, telewizyjnych i radiowych. Mefedron, amfetamina i heroina ukryte w kontenerze na śmieci przy ulicy Brzeskiej. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o handel narkotykami. Wyremontują Orlik przy stadionie miejskim w Legionowie. Zmiany obejmą wymianę podłoża, oświetlenia i wstawienie nowych bramek. Koszt inwestycji to blisko 500 000 zł. Bezpłatne warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży w Otwocku to w ramach akcji edukacyjnej Klikon, której organizatorzy wprowadzają najmłodszych w tajniki tworzenia własnych gier i aplikacji. W weekend startuje nowy sezon FOGO Futsal Ekstraklasy. Pierwszym przeciwnikiem Legii Warszawa będzie aktualny mistrz Polski Piast Gliwice. Dla wojskowych będzie to 6. sezon futsalowej ekstraklasie.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Lenny Kravitz, Believe in Me, na antenie Radio Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Nie wiem, jak wy to odbieracie, ale dla mnie końcówka sierpnia to jest zawsze koniec. Jakby coś się kończyło bezpowrotnie. I pierwszy dzień września to jest tak jak praktycznie pierwszy dzień roku. Coś, nowy sezon, nowy odcinek, nowy ja, można powiedzieć. Ale wcale tak nie jest, jeśli chodzi o różne imprezy plenerowe. Chciałbym was teraz zaprosić na kolejne mazopikniki, bowiem już 5 września mazopiknik będzie w Płońsku i tam zaśpiewa, uwaga, Lanbury. Tak, będzie koncert, ale to nie wszystko. 12 września z kolei mazopiknik w Nowym Dworze Mazowieckim w Twierdzy Modlin i tam, no chyba jeszcze większa gwiazda, chociaż co kto lubi, Kamil Bednarek zaśpiewa, więc no i Twierdza Modlin, piękne okoliczności przyrody i historii, więc zachęcam do zaznajomienia się z tematem. Mazopikniki jeszcze potrwają. Kolejne weekendy, 5 września i 12. Zapraszam.

Incognito. Don't you worry about a thing na antenie Radia Warszawa. 9,5 minuty do godziny 15. O 15 oczywiście u nas transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Następnie także fragment Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Kamil Szelest. Teraz na antenie Radia Warszawa The Weeknd, Save Your Tears.

0: Deus Meus, Mietek Szczęśniak na antenie Radia Warszawa na 106,2 FM, gdybym przechodził przez ciemną dolinę. Wiecie, czego nie robić przede wszystkim. Można też słuchać nas na antenie Radia Warszawa. My też pomagamy w przechodzeniu przez ciemne doliny nieraz, nie dwa. Zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny. To też jest cenna pomoc.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Wiele nowenn i modlitw i pokut odprawiłam, zanim Bóg mi przysłał kapłana, który zrozumiał duszę moją. O wiele więcej byłoby dusz świętych, gdyby było więcej kierowników doświadczonych i świętych. Niejedna dusza, szczerze dążąca do świętości, nie umie sobie poradzić sama, gdy przyjdą chwile doświadczeń i opuszcza drogę doskonałości. O Jezu, daj nam kapłanów gorliwych i świętych. O wielka godność kapłana, ale i wielka odpowiedzialność kapłana. Wiele Ci dano, kapłanie, ale i wiele od Ciebie żądać będą.

Jezu miłosierny, w godzinie Twojej męki stajemy pod Twoim krzyżem, na którym objawiłeś nam największą miłość. To tu uczysz nas, że miłosierdzie nie jest tylko współczuciem, ale miłością, która trwa do końca, przebacza i oddaje siebie za drugiego. W tej godzinie pragniemy wpatrywać się w Ciebie i czerpać z Twojego otwartego serca umocnienie, którego tak bardzo potrzebujemy. Ty wiesz, jak często nasze serca szukają pocieszenia pośród codziennych trudów, zmagań i niepewności. A przecież to właśnie Ty jesteś tym, który umiłował nas bezwarunkowo i nieustannie obdarza nas łaską, niosąc pocieszenie, które nie przemija, oraz nadzieję silniejszą niż nasze lęki. Twoje miłosierdzie nie kończy się wraz z naszymi upadkami. Ono podnosi nas i daje siłę, by zaczynać od nowa. Umacnia nasze serca, aby nie ustały w wierze i uzdalnia nas do czynienia dobra, nawet wtedy, gdy wymaga ono ofiary, cierpliwości i wytrwałości. Jezu, spraw, aby pamięć o Twojej męce umacniała nasze serca i prowadziła nas ku większej miłości. Niech spotkanie z Twoim miłosierdziem przemienia nasze słowa, aby niosły pokój i dobro, a nasze czyny niech stają się znakiem Twojej miłości wobec tych, których stawiasz na naszej drodze. Nie pozwól nam ulec zniechęceniu, lecz każdego dnia odnawiaj w nas ufność, że z Tobą możemy wytrwać w dobru. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, niech łaska płynąca z krzyża umacnia naszą wierność i przypomina, że Twoja miłość jest źródłem nadziei, która nigdy nie zawodzi.

Miłosierny Panie, Ty powiedziałeś do świętej Faustyny: zawsze mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza mi jest modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych. Wiedz, że ta modlitwa zawsze jest wysłuchana. Dlatego dziś chcemy Cię pocieszyć naszą modlitwą. Przynosimy Ci więc wszystkich, którzy żyją daleko od Ciebie, w grzechach ciężkich, w nałogach,

Tym, którzy cierpią i bronią życia, przyjdź do chorych i umacniaj ich w cierpieniu. Wyjdź na spotkanie konającym i obdarz ich pokojem. Przyjmij zmarłych do Twojego Królestwa. Wysłuchaj też wszystkich intencji złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i łączących się z nami przez środki przekazu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Amen.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
0: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił na niebiosa, siedzi po

0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
0: Ojcze Spredwieczny, ofiaruję Tobie ciało i krew, duszę i boskość Twojego najmilejszego Syna i Pana naszego Jezusa Chrystusa.

0: Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar odkupienia, który przyniosłeś przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dziękujemy za Twoją miłość, która nie zna granic i obejmuje każdego człowieka. Dziś szczególnie dziękujemy za dar świętej Faustyny w 121. rocznicę jej urodzin, za to, że przypomniała światu o Twoim miłosierdziu i nieustannie wstawia się za nami. Dziękujemy także za wszystkich apostołów Bożego Miłosierdzia, którzy kontynuują jej misję w Kościele. Niech będzie uwielbione Twoje miłosierdzie.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego. Czas na fragment Ewangelii, już teraz na antenie Radia Warszawa. Przeczyta Ewangelię ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Kamil Szelest.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta.
1: Jezus przypomina dzisiaj w Ewangelii, co prowadzi do religijnej obłudy. Zwracanie uwagi na zewnętrzne szczegóły przy jednoczesnym zaniedbywaniu swojego wnętrza. Przypomina przy tym, że prawdziwa pobożność rodzi się w czystym sercu. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jezus w tych słowach wskazuje nam drogę, jakiej pragnie dla każdego z nas. Każda osoba będzie realizowała to wezwanie w trochę inny sposób, w zależności od swojego życiowego powołania. Jednak u wszystkich tych osób czystość serca będzie obejmować sferę intencji, myśli, pragnień, a więc również miłości i uczuć. Chodzi o to, aby starać się patrzeć na człowieka oczami Boga. Święty Jan od Krzyża mówił, aby nigdy nie rozpraszać serca, nawet na najmniejszą chwilkę. Jezus wzywa nas do tego, aby czuwać. Możemy powiedzieć inaczej, aby trwać w Bożej obecności, bo ona chroni nas od upadku. Czystość lub jej brak w naszym życiu wypływa z serca. Dlatego Jezus wskazuje na ten organ duszy i ciała. Nie rozpraszać serca to prowadzić życie bardziej refleksyjne. Zastanawiać się, co lepiej służy mojemu życiu z Bogiem i z drugim człowiekiem. To pokładać wszelką nadzieję i pragnienia w Bogu, Jego obietnicy zbawienia. Bo tylko wtedy jakiekolwiek życiowe trudności nie zmącą spokoju naszego serca. To znaczy przekładać to spojrzenie Jezusa na wszystkie sfery naszego życia. Warto zadać sobie dzisiaj pytanie o to, czy staramy się prowadzić życie refleksyjne, wolne od obłudy, kłamstwa, oszukiwania samego siebie. Czy prosimy Jezusa o życie w prawdzie?

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.
1: Jest punktualnie 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
2: Łącznie ponad 81 tysięcy złotych mandatów za jazdę hulajnogami elektrycznymi pod wpływem alkoholu w Warszawie. Stołeczni policjanci w ciągu dwóch nocy z 16 na 17 sierpnia i z 21 na 22 zatrzymali 33 nietrzeźwych podróżujących tymi jednośladami. Remont na rondzie Wiatraczna wchodzi w nowy etap. Drogowcy przenieśli się dzisiaj na drugą stronę jezdni i zamknęli dwa pasy w stronę Targowej. Kierowcy muszą jechać wieloma objazdami. Wciąż pozostaje zamknięta ulica Zakole. Na ulicy Wysockiego na warszawskim Targówku pojawi się nowa sygnalizacja. Światła staną na dwóch skrzyżowaniach z Syrokomli i Palestyńską. Trwa przetarg na wykonawcę inwestycji. Góra Kalwaria i Łomianki sięgają po fundusze unijne. Modernizację przejdzie budynek Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, a w Łomiankach powstanie nowa pętla autobusowa i zamontowane zostaną nowe wiaty przystankowe. W najbliższą niedzielę o 12 w Łazienkach Królewskich odbędzie się kolejny koncert chopinowski. Wystąpi m.in. półfinalista 19. konkursu chopinowskiego Jehuda Prokopowicz.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Christy na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Polska to piękny kraj, prawda? Powinien wiedzieć o tym cały świat. Warto za to zapłacić duże pieniądze. Z takiego założenia wyszedł rząd, powołał pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska, pani profesor Barbarę Mróz-Gorgoń, która pełniła swoją funkcję 3 tygodnie. Można powiedzieć, że była to najszybsza kariera polityczna, jeśli chodzi o rząd Donalda Tuska i chyba w ogóle polską politykę. Dziś gościem Radia Warszawa będzie człowiek, który może sobie tę dymisję na swoje konto zapisać niejako, ponieważ Sebastian Majc z Instytutu Sobieskiego kilka dni temu opublikował analizę raportu Marka Polska pod tytułem Polaków, portret własny. No i jak się okazało, jest to w dużej mierze raport wygenerowany przez sztuczną inteligencję, za który Ministerstwo Sportu i Turystyki zapłaciło 170 tysięcy złotych. I to, no to było jak uruchomienie domino i później cała lawina komentarzy bardzo krytycznych, no i w końcu rezygnacja, pani profesor. No ale pieniądze na promocję Polski w świecie pozostały. To 670 milionów, wyobrażacie sobie? I teraz kto ma się tym projektem dalej zajmować? O to będę pytał gościa Kwadrans po 16. Bądźcie z nami na 106.2 FM. A u nas teraz Agnieszka Chylińska. Kiedyś do ciebie wrócę.

0: zaśpiewał Ignacy, który czeka na znak.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Warto czekać, te znaki się pojawiają i warto umieć je rozczytać. Mówiłem o mazopiknikach w Płońsku, w Nowym Dworze Mazowieckim, ale przed nami także w Warszawie, w stolicy, czwarty Festiwal Kultury Mazowsza już 29 sierpnia w Multimedialnym Parku Fontan. Będzie to wtedy przestrzeń muzyki, sztuki i tradycji. Na scenie na Podzamczu wystąpią m.in. Justyna Jary czy Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna i uwaga, Patrycja Markowska. Zatem zapraszamy już w najbliższą sobotę. Tak, Multimedialny Park Fontan, wydarzenie dla dzieci i dla dorosłych. Będą warsztaty, spektakle, koncerty, będą wystawiać się instytucje kultury z całego Mazowsza, które będą przybliżały lokalne tradycje, zwyczaje czy obrzędy. Warto być wtedy razem w Warszawie.

0: Joseph Move in the Right Direction na antenie Radia Warszawa, a my posuwamy się w kierunku godziny 16. Za chwilę newsy.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja, jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
4: Ślubuję ci miłość.
5: Radiowy kurs małżeński.
4: Świadkowie, praktycy i eksperci.
5: Już jutro o 22:00.
4: Zapraszają Anna Murawska
5: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym sieci Donald Tusk już wie, że przegrał, czy odda władzę w sposób pokojowy, a także kto stoi za karierą Magdaleny Sobkowiak. Polecam sieci Jacek Karnowski.
7: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
8: 30 sierpnia
7: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
8: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
7: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
9: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: Po reklamie.
0: Minęła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Zarzuty dla Grzegorza Brauna, szef watykańskiej dyplomacji w Moskwie. W serwisie też o Dniu Polskiej Żywności. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Europoseł Grzegorz Braun usłyszał zarzuty dotyczące zaprzeczania nazistowskim zbrodniom. Wcześniej podczas dwóch wywiadów lider Konfederacji Korony Polskiej zakwestionował obecność komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Robert Janicki powiedział, że Grzegorz Braun tym samym publicznie i wbrew faktom zaprzeczał zbrodni ludobójstwa popełnionego w Auschwitz.
11: Stwierdzenia, które padły z ust pana europosła w ocenie prokuratora są w sposób oczywisty sprzeczne z powszechną wiedzą historyczną, ale opartą na dokumentach, relacjach świadków, wyjaśnieniach sprawców, a także ustaleniach poczynionych w czasie śledztwa, które było prowadzone w Oddziałowej Komisji w Krakowie w sprawie ludobójstwa właśnie w KL Auschwitz.
10: Grzegorz Braun nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Zadeklarował, że złoży je dopiero po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia o postawieniu zarzutów. Politykowi grozi do 3 lat więzienia.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Po spotkaniu z szefem rosyjskiej dyplomacji watykański sekretarz do spraw stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi wezwał do zakończenia wojny na Ukrainie. Arcybiskup Paul Gallagher powiedział, że każdy kolejny dzień trwającej od 4 lat wojny pociąga za sobą nowe ofiary i czyni przyszłe pojednanie coraz trudniejszym. Poinformował również, że wraz z Siergiejem Ławrowem omawiał drogi do pokoju na Ukrainie oraz, że obaj zgodzili się współpracować w kwestiach humanitarnych, takich jak opieka nad dziećmi dotkniętymi skutkami wojny. Arcybiskup oświadczył też, że Watykan będzie nadal udzielał zdecydowanego wsparcia duchowego, dyplomatycznego i humanitarnego, przyczyniając się do dialogu i oferując dla niego przestrzeń, aby zakończyć wojnę. To pierwsza wizyta szefa watykańskiej dyplomacji w Rosji od ataku na Ukrainę w lutym 2022 roku.
12: Dzieje się blisko.
10: Już w najbliższą niedzielę święto plonów archidiecezji warszawskiej i województwa mazowieckiego. Dożynki odbędą się w Raszynie. Obchody rozpoczną się o godzinie 9:00 formowaniem korowodu dożynkowego. Centralnym punktem wydarzenia będzie uroczysta msza święta Warszawa, która rozpocznie się o godzinie 11 pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa. Do udziału w dożynkach zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Szanowne mieszkanki i mieszkańcy Mazowsza, samorządowcy, rolnicy, producenci rolni, wszyscy ci, którzy też pracują w otoczeniu rolnictwa, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na nasze doroczne święto dożynki województwa mazowieckiego. Oprócz tej warstwy duchowej, podziękowania rolnikom za pracę, będzie też znakomity koncert.
10: Na scenie wystąpią Trips, Natalia Nykiel i Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. Dożynki województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej odbędą się na terenie parku imienia Magdaleny Abakanowicz oraz Centrum Sportu Raszyn. Z dożynkami i obecnością na sklepowych półkach świeżych warzyw i owoców związany jest dzisiejszy Dzień Polskiej Żywności. Będąc na zakupach, wybierajmy polskie produkty, apeluje minister rolnictwa Stefan Krajewski i przekazuje, że z roku na rok rośnie też wartość eksportu polskich produktów.
14: Padają kolejne rekordy, jeśli chodzi o eksport polskiej żywności. 250 miliardów złotych to wartość eksportu za rok 2025, ale już dane za pierwsze półrocze 2026 roku pokazują, że to już jest ponad 125 miliardów złotych.
10: 75% polskich produktów, jak przekazał minister, trafia na rynek europejski, reszta to rynki krajów trzecich.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
16: Dość ciepło w stolicy, aktualna temperatura odczuwalna około 19 stopni, słońce aktualnie się za chmurą zakryło, ale jest tam gdzieś, ten błękit na niebie też widoczny, nie powinno padać, chłodny poranek przed nami, no bo to już taka pora roku chciałoby się powiedzieć, choć wciąż lato przecież trwa, no ale jednak sierpień to rządzi się swoimi prawami, 11 stopni Celsjusza o poranku, w ciągu dnia nawet 22.
15: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
12: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
16: 5 minut po godzinie 16. Bartłomiej Graczak przy mikrofonie w dalszym ciągu i będę Wam tak towarzyszył, drodzy słuchacze, do godziny 18. Kwadrans po godzinie 16 u nas gość Sebastian Majc z Instytutu Sobieskiego. Rozmawiać będziemy o marce polskiej, o tym, co się wydarzyło w ostatnim czasie. No ale jak nie zmarnować tego potencjału i tych milionów, które przeznaczono na promocję Polski w świecie, ponad 600 milionów złotych. Proszę sobie wyobrazić, jak to ten potencjał wykorzystać. Bądźcie z nami na 106.2 FM.
17: Cztery ściany to za mało, a zamknięte drzwi na klucz. Życie się...

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mixem Tab Selawi na antenie Radia Warszawa, a w studiu Radia Warszawa już zgodnie z zapowiedzią gość Sebastian Majc, Instytut Sobieskiego. Kłaniam się nisko.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Jak się pan czuje jako ten człowiek, który spowodował dymisję pani profesor Mróz-Gorgoń z uwagi na to, że wygenerowała raport przez sztuczną inteligencję?
2: Ja wolę myśleć o sobie jako o człowieku, który pozwolił pańskiemu państwu zaoszczędzić trochę pieniędzy i myślę, że to jest dużo lepsza interpretacja.
1: Mm-hmm. Jak pan padł na pomysł, żeby ten raport przeanalizować, jego, że tak powiem, strukturę i to, jak powstał?
2: Ja mam taką przykrą przypadłość, że jak ktoś coś publikuje w internecie, się powołuje na źródła, to ja po prostu otwieram te źródła i patrzę, co w nich jest. I dokładnie tak samo się stało w tej chwili.
1: Czyli po prostu sprawdza pan. No i dobrze, w naszym interesie i o tym będziemy rozmawiać, o tej całej aferze, ale jak ją przekuć w dobro, jak wykorzystać ten potencjał, no bo środki na promocję marki polskiej są przeznaczone dosyć duże i o tym będzie rozmowa. Już za kilka minut wracamy do państwa. Teraz jeszcze informacja dla zmotoryzowanych o tym, jak sytuacja w Warszawie się przedstawia. W dalszym ciągu są korki, moi drodzy, jeżeli chcemy wydostać się ze stolicy. W kierunku Marek ta podróż trwa 53 minuty. Jeżeli chcemy wydostać się z centrum, jedziemy na przykład do Otwocka, również musimy zaplanować około 50 minut, ponad 50 jedziemy do Jabłonny czy Łomianek, około 50 minut. Dość sprawna podróż aktualnie do Starej Miłosnej czy do Piaseczna, to około 30 kilku minut. Zator w kierunku Błonia z centrum Warszawy, ponad godzinę jedziemy, Konstancin Jeziorna, 3 kwadranse, podobnie też Nadarzyn. Cierpliwości i rozwagi życzę, zaraz do państwa wracamy.

0: kwadrans po godzinie 16. A zatem...
1: Gość Radia Warszawa.
0: Z nami w studiu Sebastian Majc, Instytut Sobieskiego. Kłaniam się nisko.
2: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o tym, jak tą całą aferę z raportem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję, przez zespół kierowany przez panią profesor Barbarę Mróz-Gorgoń, byłą już wiceminister kultury, bo przecież pełniła taką funkcję. Sama podała się do dymisji, zrezygnowała ze swojej funkcji, tak mówiąc precyzyjnie. No i pytanie, co dalej? Bo pieniądze na budowę marki polskiej, przecież taki był cel, pozostały. Jak przekuć tę całą awanturę w dobro?
2: Znaczy, po pierwsze, minister sportu i turystyki, pozwolę sobie sprostować, bo to było w dziale...
0: A, bo to było w ministerstwie sportu i turystyki. Tak, przepraszam za pomyłkę.
2: Bo promocja marki Polski jest częścią naszych działań turystycznych, promocji Polski na świecie. Przede wszystkim ja bym chciał powiedzieć, że cała ta sytuacja, ona w sferze publicznej, tam pada ta kwota 179 tysięcy czy 200 tysięcy, które były wartością tego zlecenia. Mhm. Natomiast warto też powiedzieć, że w sumie to my rozmawiamy o kwocie 670 milionów złotych.
0: Tak, tak.
2: Bo ten raport, który był opublikowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jako część oświadczenia piątkowego, on zakładał taki budżet i to, co jest moim zdaniem też trochę bulwersujące w tej sytuacji, nie chciałbym, żebyśmy wchodzili za dużo, to jest budżet rozłożony na 3 lata, czyli na ten rok, na przyszły i na 28.
0: Taki trochę budżet wyborczy.
2: To pan redaktor powiedział, nie ja. Natomiast ciężko jest się pozbyć tego wrażenia, zwłaszcza, że alokacja tych kwot była taka, że największa kwota faktycznie tam około 220 milionów stricte była na przyszły rok.
0: No właśnie.
2: To są bardzo duże pieniądze, nawet te 179 tysięcy to są bardzo duże pieniądze i wydaje mi się, że jest kilka dobrych rzeczy, które z tej historii mogą wyniknąć. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę osobiście, że bardzo wiele osób teraz zaczęło czytać raport. Ja to mówię też zupełnie z takiego egoistycznego punktu widzenia, bo jako ekspert Instytutu Sobieskiego też czasem coś piszę i mam nadzieję, że teraz też nie tylko moje raporty, ale też moich koleżanek i kolegów w Instytucie będą czytane.
0: Będziemy sprawdzać, czy przypadkiem AI tam nie był w użyciu.
2: No, z tym AI to ja bym też trochę uważał, bo właśnie ja cały czas nie chciałbym, żebyśmy wylewali dziecko z kąpielą. I samo używanie takich narzędzi to jest teraz coraz bardziej standard. Środowisko naukowe się bardzo oburzyło, jak pani profesor powiedziała, że co drugi profesor używa różnych narzędzi AI. Nie wiem, czy co drugi, natomiast to jest tak, że to pomaga też agregować dane, pomaga je analizować i oszczędza dużo czasu, ale to nie jest czas, którego potem nie powinno się wykorzystać na sprawdzenie tych efektów.
0: I właśnie, tutaj tego zabrakło. Tak, tu nie było tej pracy merytorycznej, weryfikacji. Sama pani profesor powiedziała, że to jest wersja robocza, no ale zapowiadała oficjalną premierę raportu jednocześnie, więc trudno mówić, zapowiadając premierę raportu, że do sieci trafiła wersja robocza. No, to trudno w to uwierzyć.
2: Znaczy, tu jest bardzo dużo takich rzeczy i to wiele osób mówiło różne rzeczy na temat tego raportu, natomiast wracając z tego tematu dobra. No po pierwsze, ja bym chciał, żeby ludzie też bardziej krytycznie podchodzili do tego, co widzą i co słyszą, bo czasem jest tak, no tak jak z tym raportem. Jest wielka kampania PR-owska, bo ta kampania wokół tej fundacji, która już teraz się zamknęła, kampania wokół pani minister i wokół całego tego projektu budowania marki Polska, ona była bardzo szeroko zakrojona. I teraz, jeśli ktoś, tak jak wiele osób, nie sięgnął do źródeł i nie patrzył na to, co jest w tle, to mogą mu się wydawać, że to jest jakiś w ogóle super wielki projekt. Natomiast coraz więcej osób teraz, jak weryfikuje te fakty, to się okazuje, że tak, fundacja była w jakimś wirtualnym biurze. Mhm. Nie zatrudniała w zasadzie chyba nikogo. Nie było ani jednego krzesła, ani jednego biurka. W nazwie ma think tank, co znowu osobiście uważam, że jest obraźliwe dla think tanków, które faktycznie wykonują ciężką pracę. I mam nadzieję, mam takie wrażenie, że wiele osób teraz z dość dużą dozą krytycyzmu podchodzi do różnych tego typu rzeczy. Ale znowu, nie chciałbym, żebyśmy wylali dziecko z kąpielą i teraz powiedzieli, że wszystkie think tanki są złe, albo że świat naukowy jest całościowo zły. Tylko chciałbym, żebyśmy z większą uważnością też patrzyli na to, co widzimy.
0: To, że Polska powinna być promowana w świecie, to jakby wiemy, tylko że jest już wiele instytucji, które się tym zajmują. Jest Polska Organizacja Turystyczna, jest chyba Polska Agencja Inwestycji i Handlu chyba, więc dużo jest takich ciał. Zresztą MSZ chyba też się tym zajmuje w jakimś stopniu. IPN też się w jakimś stopniu tym zajmuje, więc można by wymieniać. No i powstały nowe byty, nowy budżet, tak jak powiedzieliśmy już na antenie, 670 milionów złotych, głównie w przyszłym roku, wyborczym roku, podkreślmy to raz jeszcze, miały zostać wydane. Na co miały zostać wydane tak naprawdę?
2: Znaczy, tam w tym raporcie, w tej strategii, którą opublikowało ministerstwo, poza tym budżetem, do tego zaraz wrócę, ale tam też to zakładało stworzenie nowych ciał, nowych organów państwowych, które miały się tym zajmować. I poza tym, że miało powstać Biuro Marki Polska, które miało koordynować te różne działania, o których mówił pan redaktor, bo te działania są prowadzone dzisiaj. Jest MSZ, jest PAIH, jest POT, czyli Polska Organizacja Turystyczna. Jest na przykład Instytut Pileckiego i tutaj Instytut Pileckiego w Berlinie ma tam swój oddział, robił fantastyczną robotę na polu właśnie promowania Polski z takiego punktu widzenia historycznego. Natomiast tam najciekawsze było to, że był plan powołania rady, takiej quasi rady programowej, której kadencja miała wynosić 6 lat. I teraz, szanowni słuchacze, 6 lat trwa kadencja Prezesa Narodowego Banku Polskiego, trwa kadencja Rady Polityki Pieniężnej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. To jest okres, który przekracza poza jedną kadencję Sejmu i wydaje mi się, że to było specjalnie tak zapisane. Oczywiście to było w ten sposób uzasadnione, że miało zagwarantować pewną ciągłość działań i to jest słuszny cel. Natomiast znając trochę historię polskiej polityki i też tego, co się tutaj działo, powoływanie organów, które trwają więcej niż jedną kadencję, co do zasady zawsze budzi kontrowersje. Mhm. I teraz same środki. No ciężko jest powiedzieć dokładnie, co tam miało być zrobione. Natomiast mieliśmy już taki pierwszy przykład tego, jak to mogłoby wyglądać w postaci tego spotu, który się pojawił też w zeszłym tygodniu.
0: Tak, to Polska Organizacja Turystyczna. Tak. Trzy spoty, na razie zobaczyliśmy jeden, z udziałem chociażby Roberta Lewandowskiego czy Ani Rubik. Cała ta kampania, produkcja spotów, no i jak tłumaczyli pomysłodawcy, twórcy, również kampania, tak, promocyjna, emisja spotów w radiu, w telewizji, 7 milionów złotych pochłonie. Kiedyś to jeden spot za 7 milionów złotych wyprodukowano na 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. No jakoś ta siódemka niezbyt szczęśliwa jest dla tego rządu. Wtedy pamiętam, że Donald Tusk śpiewał Hey Jude, więc tak promowaliśmy Polskę w świecie. Wtedy się chyba nie udało i teraz mam wrażenie, że chyba też nie do końca, jeśli chodzi o ten spot konkretny.
2: Mi się wydaje, że problem leży trochę głębiej, bo spoty i forma promocji różnych inicjatyw, zwłaszcza przez obecny rząd, widzimy, jak to wygląda. Jeśli państwo sobie przypomnicie, jak wyglądały obchody chociażby rocznicy Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia, to też można byłoby uznać, że jednak tam wmieszano w dość poważne obchody ważnego święta element promocyjno-reklamowy w postaci tych wielkich banerów Sejf, które ja widziałem, jak żołnierze próbowali rozłożyć na asfalcie. I teraz ja uważam, że głównym moim zarzutem, chociaż nie jestem ekspertem w budowaniu marki, ale głównym moim zarzutem do tego całego projektu było to, że tam ktoś próbował odgórnie narzucić ludziom, co i jak mają robić. Podczas gdy w Polsce jest naprawdę wyjątkowo dużo inicjatyw oddolnych, które świetnie promują Polskę w różnych miejscach. Jest na przykład inicjatywa Nauka to Lubię, pana Tomasza Rożka, która fantastycznie promuje polską naukę. Jest taki hashtag też, który tam trochę w mediach społecznościowych się pojawia, Poland Maxing, to wymyśliła pani Olga Ehrens. To podchwycił na przykład niemiecki Die Welt i zrobił cały artykuł na temat Poland Maxing, czyli tego, jak Polacy, jak dumni są Polacy z Polski teraz i jak Polska pozytywnie się rozwinęła też na tle na przykład innych krajów europejskich. Są takie inicjatywy, ja uważam, gdzie państwo powinno jakiś budżet, jeśli chce przeznaczać, znaleźć i wspierać.
0: Chciałbym dopytać pana też trochę pod innym kątem o tę sprawę, bo od kilku dni przekonuje się pan o sile Polski, w ogóle internetu, mediów społecznościowych, no bo pański wpis, w którym pan w ogóle informuje, że taki raport jest i że tam jest dużo treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, po prostu też treści błędnych, fałszywych, źle przedstawionych, nie wiem, lokalizacji miast i tak można by dużo tego wymieniać, błędów było sporo, ma na polskim Twitterze, na X-ie teraz 1 700 000 wyświetleń. To jest bardzo dużo, jak na ten portal. No i jak już rozmawialiśmy poza anteną, ma pan urwanie głowy. Mówiąc krótko, dziennikarze wydzwaniają. Co to oznacza? Jak pan interpretuje tę całą sytuację?
2: Znaczy, po pierwsze i najważniejsze, ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować wszystkim użytkownikom Platformy X za to, że w pierwszej chwili zaczęli ten wpis czytać, podawać dalej. Ale w drugiej linii chciałbym też podziękować wszystkim dziennikarzom i to ze wszystkich redakcji, bo to nie jest tak, że to jest jakaś jedna, czy dwie, czy trzy redakcje, tylko naprawdę to zainteresowanie jest masowe. I moim zdaniem to pokazuje kilka rzeczy. Po pierwsze, że panuje takie przekonanie, że X nie ma znaczenia. I że X to jest taka banieczka. I ono jest do pewnego stopnia prawdą, bo to nie jest reprezentacja całego polskiego społeczeństwa, natomiast też ważne jest to, kto tam jest.
0: że to X jest opiniotwórczy. To jest teraz najlepszy przykład.
2: Dokładnie tak. Tam są ludzie zainteresowani politro, politycy i dziennikarze. I tego typu rzeczy, jeśli się tam pojawiają, budzą zainteresowanie, to jest dobre, bo to też pokazuje, że każdy z państwa, każdy obywatel tak naprawdę jest w stanie zwrócić uwagę opinii publicznej w bardzo szerokim ujęciu na pewien specyficzny problem.
0: Mało kto teraz pamięta, że afera w Szpitalu Południowym wybuchła na X-ie. Anonimowe konto i fragment oświadczenia majątkowego pana Kacprzyka to był początek afery w Szpitalu Południowym.
2: Afera KPO było dokładnie to samo. Jeden z użytkowników portalu X zadał po prostu pytanie. Mhm. I od tego pytania się wszystko zaczęło. I ja dlatego też apeluję o to, i to jest to dobro, które ja myślę, że pan redaktor pytał na początku, żebyście państwo też się interesowali tymi rzeczami lokalnymi, ale też ogólnopolskimi, zwracali uwagę różnych osób na to, bo nigdy nie wiemy, kto się tym zainteresuje, kto to przeczyta i może się skończyć tak jak w tej sytuacji dość powszechnym zainteresowaniem.
0: I zarówno ja, Bartłomiej Graczak, jak i mój dzisiejszy gość Sebastian Majc, Instytutu Sobieskiego polecamy X do promowania swojej aktywności internetowej. Jeżeli pozyskaliście jakieś informacje, chociażby o działaniu samorządowców lokalnych, tam publikujcie, my będziemy retweetować.
2: Dokładnie tak.
0: Bardzo dziękuję.
2: Elon Musk nam nie płaci.
0: Dokładnie, nikt nam nie płaci za promocję takich treści, to tak nie działa na X-ie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
2: Bardzo dziękuję.

0: Ryszard Rynkowski, dziewczyny lubią brąz. Minęła 16:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Dokładnie za miesiąc papież rozpocznie 4-dniową wizytę we Francji, którą zakończy w Metz. Miejscowy biskup Philippe Ballot powiedział polskiej sekcji Vatican News, że wszyscy czekają na papieża z niecierpliwością.
2: Hierarcha przypomniał, że Metz doświadczyło 2 wojen światowych i aneksji, ale dziś dawni wrogowie są przyjaciółmi. Ludzie chcą włączyć się w to wydarzenie, niezależnie od swoich przekonań religijnych. Przedstawiciele innych wyznań cieszą się z jego przyjazdu i czują się zaszczyceni. Widać, że ta wizyta naprawdę porusza mieszkańców. Biskup Ballot podkreślił, że wizyta papieża jest oczekiwana i niezwykle potrzebna. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: A na Jasnej Górze trwają dzisiaj obrady Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Ich tematykę tak zapowiadał biskup Marek Marczak, sekretarz generalny KEP.
3: Głównym tematem Rady Stałej będą przygotowania do 406. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku bieżącego roku. Spotkanie Rady Stałej ma charakter formalno-organizacyjny, stąd też po jego zakończeniu nie jest przewidziany komunikat.
1: Jutro biskupi wezmą udział w uroczystościach Matki Bożej Częstochowskiej. Suma odpustowa odprawiona zostanie o godzinie 11 na szczycie pod przewodnictwem prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka. On też wygłosi kazanie. W czasie tej Eucharystii ponowione zostaną jasnogórskie śluby narodu polskiego. W związku z tą uroczystością już dzisiaj na Jasnej Górze ma miejsce kumulacja kolejnego szczytu pielgrzymkowego.
4: Ona pokazuje, że jednak można, że z wielu opresji, złych doświadczeń narodowych i historii mogliśmy wyjść dzięki właśnie Matce Bożej i zawierzać siebie, swoje rodziny, przede wszystkim ojczyznę i modlić się o pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach.
5: By jak przed laty móc powiedzieć, że przyrzekamy, ślubujemy.
6: Maszerujemy do mateczki, czujemy tą siłę, wsparcie w każdym tak naprawdę kroku, w każdym czynie naszym.
7: Dobrze mi się pielgrzymowało dla spotkania z mamą.
1: Aż w ponad 50 grupach w Wigilii uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej przybywają na Jasną Górę kolejne tysiące pieszych pątników. Najliczniejszą jest pielgrzymka tarnowska, w której wędruje 7 tysięcy osób. Z Warszawy dotrze nawet pielgrzymka na rolkach. Wieczorem zwieńczenie nowenny przed uroczystością, procesja maryjna z częstochowskiej archikatedry dotrze na Jasną Górę. Tam o godzinie 19 odprawiona zostanie msza święta.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Wczoraj w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej odbyło się spotkanie poświęcone ślubom jasnogórskim narodu polskiego, złożonym w 1956 roku. Wykład wygłosiła m.in. Anna Rastawicka, która przez lata współpracowała z prymasem Wyszyńskim. Zwróciła uwagę, że ślubów jasnogórskich nie należy traktować jako jednorazowego zobowiązania, które można raz na zawsze spełnić. Przeciwnie, jest to zadanie wymagające nieustannej, codziennej realizacji.
9: Jasnogórskie śluby narodu nie są do wypełnienia. One są do wypełniania ciągle. Czy warto składać, czy warto podejmować zobowiązania? No gdyby nie było warto, to też Pan Bóg nie dałby 10 przykazań, bo wiedział, że ludzie będą je łamać.
1: Zapraszamy do obejrzenia rozmów poświęconych prymasowi Wyszyńskiemu i napisanym przez niego ślubom jasnogórskim narodu polskiego z Anną Rastawicką, które są dostępne na naszym radiowym kanale YouTube.

0: Daj mnie.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Wczoraj Ukraina obchodziła 35. rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji na Placu Zamkowym w stolicy odbyły się główne uroczystości pod hasłem Niepodległość nasza wspólna. No ale nie jest to jedyny sposób, w jaki stolica uczciła ten dzień, ukraińskiego święta. Wieczorem Pałac Kultury i Nauki rozświetlił się w niebiesko-żółtych barwach. To wszystko pod hasłem Niepodległość nasza wspólna. W czasie uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy zginęli w wyniku rosyjskiej agresji. Transparenty z imionami i nazwiskami niektórych z nich zniesiono na placu tych obchodów. Podczas wydarzenia wręczono również wyróżnienia Stand with Ukraine Awards. To są wyróżnienia ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego dla Polek i Polaków, którzy angażują się we wsparcie Ukrainy. Ja bym chciał tylko, żebyśmy przy tej okazji nie zapomnieli, że 35 lat temu swoją niepodległość formalnie ogłosiła również Białoruś, która też pod protektoratem rosyjskim cały czas i Białorusinom nie udało się, tak jak Ukraińcom, wywalczyć swojej suwerenności, choć Ukraińcy, wiadomo, cały czas o tę swoją wolność walczą, przelewając krew każdego dnia. Słów kilka o tym, jak sytuacja drogowa w mieście się przedstawia. Spore korki na S8, tam od Białęckiej do w kierunku Bemowa ciasno. Bitwy Warszawskiej od Grójeckiej w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich. Żwirki i Wigury od Księcia Trojdena aż do Rokitnickiej, mocno zakorkowane. Aleja Niepodległości od Wawelskiej do Rakowieckiej też ciasno. Czy Targowa od Alei Zielenieckiej w kierunku Solidarności. Jeżeli natomiast chcemy wydostać się z centrum Warszawy, jedziemy w kierunku Marek. Ta podróż aktualnie trwa 3 kwadranse. Podobnie też trasa do Łomianek czy Piaseczna i Konstancina, to nawet nieco dłużej. Otwock jeszcze dłużej, bo około 50 minut. Podobnie też Nadarzyn czy Jabłonna. Pruszków aktualnie 40 minut. Na 106,2 FM już teraz Aretha Franklin.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nie macie planów na weekend? Możemy pomóc Wam zorganizować weekend wraz z Radiem Warszawa. Możecie udać się do folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiaty czy nad Bugiem, a to jest dosyć prosty sposób. Wystarczy wziąć udział w naszej zabawie SMS-owej. W zasadzie już teraz możecie się zgłosić. To jest SMS na numer 7248 za 2,46 zł z VAT-em. W treści wpisać tego SMS-a rw. Imię i nazwisko wasze i hasło Podlasie. Im więcej tych SMS-ów, tym większa szansa, że w naszej zabawie właśnie wasza wiadomość zostanie wylosowana. A sam folwark, no jest to wyjątkowe miejsce. Miejsce w sercu pięknego Podlasia, nad Bugiem. Niedaleko są również Milejczyce, pewnie znane Państwu już teraz, bo kiedyś może mniej. Drohiczyn, też turystyczne i historyczne, piękne miejsce. Wiele innych ciekawych miejsc, regionalne, pyszne jedzenie najwyższej jakości. No a na miejscu także profesjonalna obsługa. I myślę, że miejsce, które warto odwiedzić, tak czy siak, nawet jeżeli Wam się nie uda z Radiem Warszawa odwiedzić. To jest dwuosobowy pobyt w folwarku księżnej Anny na Podlasiu. Dwa noclegi są przewidziane. Zabawa rusza już teraz. Zapraszam.

0: Halina Frąckowiak na antenie Radia Warszawa. Za 2 minuty godzina 17. Wówczas newsy na naszej antenie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek.
3: Tak.
2: A nic, flaminga już napompowałeś. Jarek.
3: Tak.
2: A nic, lemoniadę też już nalałeś. Jarek.
3: Tak.
2: No wiesz, tak smutno mi się zrobiło.
3: Aha.
2: Bo to już tylko kilka letnich poranków nam zostało w tym roku.
3: Ty weź się za robotę, a nie o głupotach myślisz.
2: O, dobry pomysł.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
2: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku, do pracy biorą się
3: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
4: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
5: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
4: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
5: Zapraszają
4: Jerzy Głuszyk
5: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
7: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
0: Jest 17. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Procedury dotyczące wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Prokuratura chce przyjąć śledztwo. W wielu polskich szkołach nie ma psychologów. Problem dotyczy też Mazowsza. Powiemy też o śladach historii odnalezionych w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Gotowy jest przygotowany przez prokuraturę w Krośnie wniosek o przyjęcie śledztwa dotyczącego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dokument wkrótce trafi na biurko ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Po akceptacji przekazany zostanie węgierskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Procedurę uruchomiono w oparciu o umowę dwustronną podpisaną 70 lat temu przez Polskę i Węgry. Jej zapisy pozwalają na przejęcie materiału dowodowego i przywiezienie do kraju sprawcy wypadku. Tłumaczy rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie. Marta Kolendowska-Matejczuk.
9: Wniosek o przejęcie ścigania śledztwa w tej sprawie jest już gotowy w naszej jednostce. On będzie wysłany do ministra najprawdopodobniej w tym tygodniu. No i oczywiście następnie pan minister będzie decydować, czy dalej ten wniosek przekazywać pani minister sprawiedliwości na Węgrzech.
8: Trwa także procedura sprowadzenia do Polski ciał ofiar wypadku. Sekcje zwłok przeprowadzone zostaną najprawdopodobniej w Krakowie, w katedrze i zakładzie medycyny sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Z roku na rok w szkołach przybywa psychologów, ale w 12% gmin nie zatrudniono żadnego specjalisty w tym zakresie. Takie są wyniki raportu przygotowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 102 gminach uczniowie w kryzysie psychicznym mają ograniczony dostęp do pomocy psychologicznej. Są duże różnice regionalne i białe plamy na mapie Polski, mówi Dominik Kuc, współautor raportu.
11: To przede wszystkim województwo podlaskie, mazowieckie i zachodniopomorskie. Te trzy regiony Polski to aż niemalże 50% białych plam, tylko te trzy regiony. W związku z czym chcemy, aby ta opieka docierała niezależnie od kodu pocztowego, niezależnie od tego, gdzie młody człowiek mieszka i do jakiej szkoły uczęszcza.
8: Wielu uczniów wciąż wstydzi się skorzystać z pomocy psychologa lub psychiatry, mówi profesor Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
12: To rzeczywiście jest bariera, która utrudnia dostęp do pomocy, kiedy rozwija się kryzys zdrowia psychicznego. To, że jest psycholog w szkole, może zmniejszać tą stygmatyzację, ponieważ psycholog jest i wydaje się być człowiekiem, partnerem do rozmowy i z rodzicem, i z dzieckiem w sposób taki naturalny. No jestem w szkole, możesz do mnie przyjść i możemy porozmawiać.
8: W ramach Narodowego Programu Zdrowia Instytut Psychiatrii i Neurologii rozszerza program przeciwdziałania zachowaniom samobójczym w szkołach, tak zwany SOS. W tym roku do 160 szkół dołączy kolejnych 300 placówek.
10: Dzieje się blisko.
8: Ślady historii odnalezione w Warszawie zakończyły się prace archeologiczne w rezerwacie Morysin. Archeolodzy odkryli i zbadali fundamenty zabytkowych ruin budynków znajdujących się w rezerwacie, domu stróża i pałacu z rotundą. Prowadzący prace archeologiczne dr Rafał Solecki wyjaśnia, że archeolodzy odkryli nieznane dotąd elementy zabytkowych ruin.
13: Okazało się, że pod ziemią znajduje się dość duże tej tkanki architektonicznej. Zeszliśmy na głębokość ponad 1,5 metra i te fundamenty są w dobrym stanie. Niezależnie od architektury okazało się, że jest też dość dużo materiału zabytkowego, takiego jak zastawa stołowa, elementy zdobnicze związane z meblami, ale także zdobienia stójkowe, które pokazały, że te obiekty nie były tylko i wyłącznie taką prostą formą architektoniczną, ale były bogato zdobione.
8: Władze Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zapowiadają, że po zakończeniu prac archeologicznych odkryte obiekty zostaną zabezpieczone, by w przyszłym sezonie mogły zostać udostępnione odwiedzającym.
10: To dzieje się w okolicy.
8: Drogowcy ułożą nowy asfalt na ulicy Bursuka w Warszawie. Prace rozpoczną się jutro o godzinie 7:00. Nową jezdnią kierowcy pojadą w piątek o 19:00. Na czas remontu ulica będzie zamknięta, dojazd do posesji będzie ograniczony. Pojawią się też dodatkowe zakazy parkowania.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Temperatura w stolicy i okolicy około 18-19 stopni Celsjusza, ta odczuwalna. Ona będzie spadać, rzecz jasna, do 11-11,5 stopnia około godziny 5-6 nad ranem. Będzie to słoneczny poranek, ale chłodny i generalnie jutro dzień będzie słoneczny. I w ciągu dnia dość ciepło, 21 stopni to temperatura odczuwalna, później wieczorem około 14, nawet 13. Czwartek będzie podobny, choć minimalnie cieplejszy, nawet 23-4 stopnie Celsjusza maksymalnie.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
10: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Przy mikrofonie Bartłomiej Graczak. W dalszym ciągu to się nie zmieniło i nie zmieni przez najbliższą godzinę. Mam nadzieję, że Wam to odpowiada. Mnie wyśmienicie się czuję na antenie Radia Warszawa. Bardzo się cieszę, że jesteście, drodzy słuchacze. Za chwilę Nelly Furtado u nas na 106,2 FM, ale będą też informacje od naszych reporterów i przypominam o naszych zabawach, należałoby powiedzieć, w liczbie mnogiej. Jutro zabawa SMS-owa do zgarnięcia, pobyt w Kosmoparku, ale pobyt weekendowy w Folwarku. Nie tylko w Kosmoparku Księżnej Anny na Podlasiu już w piątek, ale ta zabawa trwa cały tydzień. Zapraszam do aktywności.

0: Bartosiewicz. Miłość jak ogień.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Policjanci kolejny raz uderzyli w narkotykowy proceder. Na Pradze Północ zatrzymano dwóch mężczyzn. Nie była to jednorazowa akcja. Policja podkreśla, że stale prowadzona jest obserwacja kluczowych miejsc. O szczegółach teraz Krzysztof Flis.
3: Policja aktywnie działa na Pradze Północ. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o handel narkotykami przy ulicy Brzeskiej. Więcej o tym mówi nadkomisarz Paulina Onyszko.
4: Nie ustają policyjne działania przy ulicy Brzeskiej na Pradze Północ. W trakcie kolejnej przeprowadzonej

0: prowadzonej tam akcji operacyjni we współpracy z dzielnicowymi zatrzymali 48-latka współpracującego z 28-letnim dealerem. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty. Młodszy został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. Jego kompanowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
1: W czasie przeszukania posesji przy ulicy Brzeskiej 17A funkcjonariusze znaleźli łącznie 87 zawiniątek z narkotykami, ukrytych w kontenerze na śmieci, na palecie oraz na klatce schodowej. Zabezpieczono mefedron, amfetaminę, heroinę i marihuanę. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli już zarzuty.
0: 48-latek odpowie za posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jego 28-letni wspólnik naraził się na zarzut posiadania ich znacznej ilości oraz handel nimi. Młodszy mężczyzna został przesłuchany w prokuraturze rejonowej Warszawa-Praga Północ. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia.
1: Stołeczni policjanci sprawdzają aktywność osób stojących w bramach, kontynuuje nadkomisarz Onyszko.
0: Policjanci prowadzą działania cykliczne i długofalowe. Na tej podstawie są planowane i realizowane konkretne działania. Biorą w nich udział nie tylko północnoprascy policjanci, ale również w ramach współpracy funkcjonariusze stołecznych wydziałów oraz oddziału prewencji policji w Warszawie, którzy pełnią służbę patrolową w tym rejonie zarówno w porze nocnej, jak i dziennej.
1: Policjanci współpracują również ze społecznością lokalną. Mieszkańcy są bardziej skłonni do pomocy niż miało to miejsce jeszcze kilka lat wcześniej. Służby mogą liczyć na wsparcie przedstawicieli administracji i samorządu. Celem tych działań jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie ulicy Brzeskiej na Pradze Północ, dodała na koniec nadkomisarz Paulina Onyszko. Krzysztof Flis, Radio Warszawa.
2: Jeszcze informacja dla zmotoryzowanych o tym, że korkuje się po Wąskowska w kierunku Maczka. Także ulica Tamka w dół kierunku ulicy Dobrej. Jerozolimskie zakorkowane to jest odcinek od dworca zachodniego do Włodarzewskiej. Jeżeli chcecie, drodzy, w tym momencie wyjechać z centrum Warszawy, no to w niektórych kierunkach jest to utrudnione, w szczególności jeżeli chcecie dostać się do Otwocka. Tam w tym momencie nawet godzinna podróż z centrum. 50 minut należy zaplanować na podróż z centrum do Nadarzyna, Konstancina czy do Jabłonny. Nieco krócej 3 kwadranse do Łomianek i Piaseczna. No prawie 50 minut Pruszków, Marki, Błonie. No tutaj ponad 70 minut z centrum stolicy. Życzę cierpliwości i rozwagi.
3: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: UB40 na antenie Radia Warszawa. I got you, babe.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Można mówić o pewnym przełomie, ale żeby postawić kropkę nad i, musimy dowieść to 10. miejsce w rankingu UEFA do końca sezonu. Mówię oczywiście o tym, że jest bardzo możliwe, że polski klub piłkarski, który zostanie mistrzem kraju, bezpośrednio będzie awansował do Ligi Mistrzów. Tak, jeżeli utrzymamy aktualną 10. pozycję w rankingu UEFA, polski, mistrz Polski, tak? Kimkolwiek by ten klub nie był w danym sezonie ekstraklasy, może bezpośrednio awansować do Ligi Mistrzów. Tylko trzeba utrzymać te dobre występy polskich klubów piłkarskich na europejskich arenach. Trzymamy kciuki za Jagiellonię, za Górnik Zabrze, chociaż będzie trudno, za AS Monaco, za Lech Poznań. Także trzymamy kciuki za Raków Częstochowa. Za wszystkie polskie kluby, które reprezentują Polskę na arenie europejskiej czy światowej, trzymamy kciuki. No i jeżeli tak się potoczy sezon, to będziemy mogli się z tego na koniec cieszyć. Tego życzę wszystkim polskim fanom piłki nożnej.

0: You and me.
1: Barry White na antenie Radia Warszawa. You're the first, the last, my everything.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: I tak oto płynie nam to wtorkowe popołudnie. Może nam płynąć muzycznie, kulturalnie, bowiem festiwal Skrzyżowanie Kultur jest już tuż. 11 września się rozpocznie. Jest to wydarzenie współfinansowane przez miasto stołeczne Warszawę. Będą to artyści z różnych odległych zakątków świata. Przez 3 dni będą występować w Teatrze Dramatycznym, a o szczegółach będziemy jeszcze informować. Teraz Piotr Cugowski, Kto nie kochał.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Przed chwilą na naszej antenie Mike Oldfield, Maggie Reilly w utworze Foreign Affair. Moi drodzy, wakacje, no niestety, powoli dobiegają końca, a wraz z tegorocznym sezonem turystycznej linii tramwajowej, ta turystyczna linia tramwajowa też dobiega końca. Najbliższy weekend, 29 i 30 sierpnia, to będzie ostatnia okazja, aby wsiąść do najstarszych zabytkowych tramwajów w Warszawie, no i wybrać się w podróż po Warszawie, po stolicy, i także podróż w czasie. Tak zwana TETKA to najstarsza z warszawskich linii turystycznych, a w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. Trasa zaczyna się na Placu Narutowicza i prowadzi przez centrum miasta, Muranów, Most Gdański na Pragę. Następnie trasa WZ, tramwaje wracają na Ochotę. Po drodze można zobaczyć m.in. zabytkowe filtry, Politechnikę Warszawską, Marszałkowską, dzielnicę mieszkaniową, okolice Starego Miasta, zoo i zabytkową zabudowę Nowej Pragi. Zapraszam do w te wakacje, ostatnia taka szansa. W dalszym korku możecie pewnie stać. W dalszym ciągu zakorkowana po Wąskowska w kierunku Maczka. Tamka w kierunku ulicy Dobrej. Jerozolimskie od Dworca Zachodniego do Włodarzewskiej również się korkują. Sprawdzę jeszcze, jak się w tej chwili prezentują wyjazdy z centrum Warszawy. Dość sprawna podróż z centrum w kierunku Starej Miłosnej. Tu 33 minuty musicie zaplanować, ale około 40 wciąż. Jedziemy do Otwocka, Piaseczna czy Pruszkowa oraz Łomianek i Jabłonny. Prawie 50 minut jedziemy z kolei z centrum do Nadarzyna, Konstancina. No a Błonie to podróż 70-minutowa. Cierpliwości!

0: Margaret Becker, Tip Calling Tip na antenie Radia Warszawa na 12 minut przed godziną 18.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Już w sobotę 29 sierpnia na Stadionie Miejskim Widzewa w Łodzi dojdzie do wielkiego rewanżu w meczu gwiazd. To Polska kontra Francja. Pierwszy mecz w czerwcu 2025 roku zakończył się remisem 1-1. Wówczas zdobyliśmy bramkę dzięki byłemu reprezentantowi Polski, panu Peszce. No ale Pech chciał, że straciliśmy bramkę samobójczą. Zakończyło się 1-1. Ten mecz będzie sędziował Szymon Marcinak. Pomysłodawcą tego pomysłu, tego wydarzenia w ogóle jest Grzegorz Krychowiak, były reprezentant piłce nożnej naszego kraju. Będzie na przykład po stronie francuskiej, jeśli chodzi o reprezentację Francji, Jean-Pierre Papin, to zdobywca prestiżowej złotej piłki z 1991 roku, ale będą przedstawiciele tej złotej drużyny z 1998 roku, czy 2018 roku, czy 2006 roku. Wówczas Francja była wicemistrzem świata, więc piłkarskie emocje w Łodzi murowane już w najbliższą sobotę.

0: Chris the Bear, Missing You na antenie Radia Warszawa, 3 minuty do godziny 18.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A on już jest, łyk kawy właśnie wziął, ten zapach się unosi.
2: To jest uzależniające, po prostu kawa
0: studiu. Tak, Wojciech Dąbrowski we własnej osobie, już za chwilę wieczór w dobrej atmosferze.
2: Z słuchawkami.
0: I newsy, tak, i newsy, bo za chwilę 18.
2: A, newsy będą dopiero 18, myślałem, że masz...
0: Dopiero 18.
2: Teraz jak jechałem do pracy...
0: Dopiero za 2,5 minuty.
2: No to wiesz, w takim żargonie radiowym 2,5 minuty to jeszcze dużo rzeczy można zrobić. Jechałem do pracy, do radia i bardzo dużo jechało policji.
0: No ciekawe, co się dzieje. Będziemy to sprawdzać, informować. Ja się odmeldowuję, Wojciech zostaje.
2: To pa, a ja zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
5: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym sieci Donald Tusk już wie, że przegrał, czy odda władzę w sposób pokojowy, a także kto stoi za karierą Magdaleny Sobkowiak. Polecam sieci Jacek Karnowski.
7: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy. Może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie. Bo każda para jest w drodze.
8: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
9: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was.
3: Po reklamie.
2: Radio Warszawa, 106,2 FM, minęła 18.
10: Kacper Kowalczyk, zapraszam na lokalne podsumowanie dnia. Zaczynamy od wyników policyjnych kontroli, które nie napawają optymizmem. 33 osoby zostały w Warszawie ukarane mandatami za jazdy na hulajnogach po spożyciu alkoholu. Kontrole przeprowadzono w ciągu dwóch nocy, z 16 na 17 sierpnia oraz z 21 na 22. Dziś podsumowała je Komenda Stołeczna. Jak mówi młodszy aspirant Paweł Humala, osoby, które prowadziły hulajnogi pod wpływem alkoholu, zapłaciły wysokie mandaty.
11: Osoby, które były po użyciu alkoholu. Było takich osób 7, one zostały ukarane mandatami karnymi w wysokości 1000 zł, natomiast w stanie nietrzeźwości było 26 osób, one zostały ukarane mandatami karnymi w wysokości 2500. Nie brakowało też osób, które nie reagowały na przykład na sygnały do zatrzymania się. Takie osoby zostały ukarane mandatami w wysokości 5000 zł.
10: Policja zapowiada, że będzie regularnie kontrolować użytkowników hulajnóg. Wytężone działania policji także na Pradze Północ. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o handel narkotykami przy ulicy Brzeskiej. Więcej o tym nadkomisarz Paulina Onyszko.
12: Nie ustają policyjne działania przy ulicy Brzeskiej na Pradze Północ. W trakcie kolejnej przeprowadzonej tam akcji operacyjni we współpracy z dzielnicowymi zatrzymali 48-latka współpracującego z 28-letnim dealerem. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty. Młodszy został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. Jego kompanowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
10: W czasie przeszukania posesji przy Brzeskiej funkcjonariusze znaleźli łącznie 87 zawiniątek z narkotykami ukrytych w kontenerze na śmieci, na palecie oraz klatce schodowej. Remont na rondzie Wiatraczna wchodzi w nowy etap. Drogowcy przenieśli się dzisiaj na drugą stronę jezdni i zamknęli dwa pasy w stronę Targowej, lewy i środkowy, a kierowcy jadą w tym miejscu jednym pasem. Kierowcy muszą jechać także innymi wieloma objazdami. Wciąż pozostaje zamknięta ulica Zakole. Swoje trasy w obu kierunkach zmieniły również autobusy linii 123, 142, 173, 188 oraz 523. Drogowcy ułożą nowy asfalt na ulicy Borsuka w Warszawie. Prace rozpoczną się jutro o godzinie 7. Nową jezdnią kierowcy pojadą w piątek o 19. Na czas remontu ulica będzie zamknięta, dojazd do posesji będzie ograniczony. Pojawią się też zakazy parkowania. Ślady historii odnalezione w Warszawie. Zakończyły się prace archeologiczne w rezerwacie Morysin. Archeolodzy odkryli i zbadali fundamenty zabytkowych ruin budynków znajdujących się w rezerwacie, domu stróża i pałacu z rotundą. Prowadzący prace archeologiczne dr Rafał Solecki wyjaśnia, że archeolodzy odkryli nieznane dotąd elementy zabytkowych ruin.
13: Okazało się, że pod ziemią znajduje się dość dużo tej tkanki architektonicznej. Zeszliśmy na głębokość ponad 1,5 metra i te fundamenty są w dobrym stanie. Niezależnie od architektury okazało się, że jest też dość dużo materiału zabytkowego, takiego jak zastawa stołowa, elementy zdobnicze związane z meblami, ale także zdobienia stiukowe, które pokazały, że te obiekty nie były tylko i wyłącznie taką prostą formą architektoniczną, ale były bogato zdobione.
10: Władze Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zapowiadają, że po zakończeniu prac archeologicznych odkryte obiekty zostaną zabezpieczone, by w przyszłym sezonie mogły zostać udostępnione odwiedzającym muzeum i rezerwat Morysin. W najbliższą sobotę na polanie dwóch stawów w Zielonkach parceli zostanie zorganizowany Dzień Babic. Organizatorzy przygotowali atrakcje, które mają zintegrować mieszkańców okolicy, mówi dyrektor Domu Kultury Stare Babice Aleksandra Troczyńska-Rucińska.
14: Kierujemy to wydarzenie do wszystkich pokoleń. Myślę, że przez cały dzień znajdą wiele atrakcji i dzieciaki, i dorośli, i seniorzy. I zresztą będziemy mieć wśród naszych partnerów, wystawców i Młodzieżową Radę Gminy, i Gminną Radę Seniorów, i oczywiście nasze działania do kulturowe, będą warsztaty, będą animacje, będzie strefa zjeżdżalni dmuchanych, będzie piana party, będzie oczywiście strefa futraków, żeby się posilić, nabrać siły do dalszej zabawy.
10: Start imprezy o 15, ale już od rana miejscowi sportowcy amatorzy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności, m.in. w biegu z pazurem czy turnieju siatkówki plażowej. Już w najbliższą niedzielę święto plonów archidiecezji warszawskiej i województwa mazowieckiego. Dożynki odbędą się w Raszynie. Obchody rozpoczną się o godzinie 9 formowaniem korowodu dożynkowego połączonym z konkursem na najładniejszy wieniec dożynkowy. Centralnym punktem wydarzenia będzie uroczysta msza święta o godzinie 11 pod przewodnictwem metropolity warszawskiego. Arcybiskupa Adriana Galbasa do udziału w wydarzeniu zaprasza marszałek Adam Struzik.
15: Szanowne mieszkanki i mieszkańcy Mazowsza, samorządowcy, rolnicy, producenci rolni, i wszyscy ci, którzy też pracują w otoczeniu rolnictwa, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na nasze doroczne święto dożynki województwa mazowieckiego. Oprócz tej warstwy duchowej, podziękowania rolnikom za pracę, będzie też znakomity koncert.
10: Na scenie wystąpią Trips, Natalia Nykiel i Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowszy.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
16: Prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
2: Znowu nam się cieplej zrobiło, ale to podobno tylko na chwilę. Jak długa ta chwila będzie, tego jeszcze nie wiemy. Myślę, że nie wiedzą nawet sami synoptycy. 21 stopni mamy w Warszawie, Ząbkach, Suliówku, Wiązownej, Otwocku, Piasecznie, Sękocinie, Raszynie, Pruszkowie, Ołtarzewie. A 20 w Jakubowie, w Dobrem, w miejscowości Wiktoria i na przykład w Kałuszynie. Wiatr zmienił kierunek, wczoraj był zachodni, teraz jest wschodni, słaby. Jeśli chodzi o ciśnienie, spadek prawie 1007 hektopaskali.
16: na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
2: A my rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze, jak zwykle o tej porze, tak mniej więcej oczywiście nieco do sekundy. A jeśli chodzi o sekundy, to dokładnie 6 minut i 47 sekund po godzinie 18. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Roy Orbison rozpocznie nasze spotkanie od strony muzycznej. Będzie także Monika Brodka, czy na przykład Smash Mouth ze swoim chyba najsłynniejszym utworem. Zapraszam, bądźcie

Monika Brodka wybrzmiała pięknie nam tuż przed informacjami o utrudnieniach w stolicy, a tych oczywiście nie brakuje, choć dramatu nie ma. Bym powiedział, najtrudniejsza sytuacja w tym momencie chyba na S8, co tak mniej więcej od koła w kierunku aż samego Brudna, i to niezależnie od tego, w którą stronę będziemy jechać. Wylotówka na Łomianki także miejscami się korkuje, a zwłaszcza dojazd do Warszawy od tamtej strony musimy liczyć się z utrudnieniami. Najgorsze sytuacje są w tej chwili na wylotówkach ze stolicy na Piaseczno. Puławska w kierunku Piaseczna prawie 50 minut drogi, podobnie Połczyńska w kierunku Błonia. To już ponad godzinę. My postoimy także jadąc w kierunku Konstancina w drugą stronę, także ruch wzmożony ze wszystkich tych destynacji. Korki co najmniej godzinne. Utrudnienia także na Dźwigowej, tu niezależnie od tego, w którym kierunku jedziemy, czy z Woli na Włochy, czy z warszawskich Włoch, poruszamy się w kierunku warszawskiej Woli. Tam postoimy. Przypominam o remontach, które utrudniają życie mieszkańcom, między innymi w Alejach Jerozolimskich na odcinku Ochockim. Tam także uzbrojmy się w cierpliwość.

0: 21 minut po godzinie 18. Taka dobra muzyka tylko w Radiu Warszawa, zatem proszę pozostać na 106,2 FM, ale oprócz dobrej muzyki mamy także dla Państwa dobre słowo.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 125 i 126. Ograniczenia, serce i wielkość istoty ludzkiej. Obok znaków publicznych istnieje bardziej ukryta, lecz decydująca tkanka. Wspólnoty zakonne, które wybierają miejsca dotknięte nędzą i niebezpieczne. Męczennicy Braterstwa i Sprawiedliwości, jak święty Maksymilian Maria Kolbe, Oskar Romero i błogosławiony Enrique Angelelli. Wraz ze świadkami, którzy w trudnych i często nieludzkich warunkach wcielali nadzieję Ewangelii i godność człowieka, jak czcigodny François Xavier Nguyen Van Thuan. Nade wszystko zaś męczennicy codzienności, którzy bez rozgłosu troszczą się, wychowują, towarzyszą i pocieszają, jak rodzice, pielęgniarze, lekarze, wolontariusze, osoby pozostające u boku osoby starszej lub wykluczonej. Ich świadectwo pokazuje, że dobro nie dokonuje się automatycznie, lecz wymaga wytrwałości, pamięci i nawrócenia, które uzdalnia do zaczynania od nowa nawet po porażkach. Właśnie to połączenie sprawiedliwych instytucji, wiarygodnych świadectw i codziennych wierności podtrzymuje nadzieję i wskazuje kierunek, rozwijać technikę, nie dopuszczając do cofania się serca. Dlatego człowieczeństwo wspaniałe i zranione nie może zostać ani zastąpione, ani przekroczone. Może przyjmować postępy techniki, by łagodzić cierpienia i otwierać nowe możliwości pod warunkiem, że nie wyprze się tego, co stanowi o jego tożsamości, czyli zdolności do relacji i miłości. W tym miejscu nasuwa się pytanie rozstrzygające. Jeśli istnieje coś, co jest autentycznie więcej niż ludzkie, to gdzie to się znajduje? Wiara chrześcijańska odpowiada, wskazując na spełnienie, które nie wypływa z technologicznego ubóstwienia człowieka, lecz z przebóstwienia dokonywanego przez łaskę Bożą otrzymaną w Chrystusie.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Samantha Sang, gdybym nie wiedział, to bym pomyślał, że Bee Gees śpiewają tą piosenkę, bo tak właśnie zabrzmieli. Słoneczny wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Tak zastanawiam się nad tą pogodą, bowiem synoptycy wczoraj jeszcze ostrzegali, że idzie chłód, a to przecież sierpień cały czas, co prawda końcówka, ale jednak. No ale według najnowszych informacji pogodowych ma być jeszcze przynajmniej przez kilka chwil, a nawet może kilka dni ładnie, na co liczymy. Po ostatnich dosyć intensywnych opadach deszczu jeszcze może ta końcówka wakacji będzie w miarę przyjazna. Już za chwilę Wiktor Waligura, będzie także Jennifer Lopez na 106.2 FM. Pozostańcie razem z nami.

Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Pamiętacie Państwo taką płytę Abba Pater? Ale to nie z tej płyty. Abba Pater to nagrał święty Jan Paweł II, teksty i piękną muzykę do tego stworzyli kompozytorzy. Do tych pięknych utworów jeszcze będziemy wracać w Radiu Warszawa tuż przed godziną 19. Jeszcze na naszej antenie o 19 serwis watykański, jeszcze między innymi pojawi się Mieczysław Szcześniak, ale to nie teraz, to za kilka chwil.

0: Tu Radio Warszawa 106.2 FM. Za niecałe 3 minuty, 2 minuty nawet już, godzina 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja, jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
4: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne. O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
5: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
4: Michał Opaciński,
5: Bartłomiej Graczak.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
7: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu twoja reklama zrobi zamieszanie.
8: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 19.
9: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
10: Papieska pomoc trafiła do kuchni polowej na Ukrainie. Dokładnie za miesiąc Leon XIV uda się do Francji, czekają tam na niego nie tylko katolicy. Podczas mitingu w Rimini silnie wybrzmiewa świadectwo Kościoła w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Dykasteria do spraw posługi miłosierdzia przekazała wsparcie dla kuchni solidarnościowej w Bereściu na Ukrainie. Miejscowe wolontariuszki przygotowują tam posiłki dla żołnierzy na froncie i wysyłają je w specjalnych opakowaniach zabezpieczających dania.
11: Jak mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Wiktor Biłosz z Nuncjatury Apostolskiej na Ukrainie, przekazana za jego pośrednictwem pomoc spotkała się z ogromną wdzięcznością. Tym bardziej, że dla wolontariuszek, które należą do wspólnot protestanckich i prawosławnych, jest ona też znakiem solidarności Kościoła powszechnego. Ich praca jest cennym uzupełnieniem posiłków, jakie ukraińskim żołnierzom zapewnia państwo.
10: Dokładnie za miesiąc, 25 września, Ojciec Święty uda się do Francji z pierwszą od 18 lat wizytą apostolską w tym kraju. Biskup Philippe Ballot z diecezji Metz, która będzie ostatnim etapem papieskiej pielgrzymki, podkreśla, że Leon XIV jest postrzegany w kraju jako orędownik pokoju i życia, a na spotkanie z nim czekają nie tylko katolicy.
11: Potrzebowaliśmy około 1000 wolontariuszy. Już teraz mamy ich więcej, a ludzie chcą włączyć się w to wydarzenie, niezależnie od swoich przekonań religijnych, mówi ordynariusz. Przedstawiciele innych wyznań cieszą się z jego przyjazdu i czują się zaszczyceni. Widać, że ta wizyta naprawdę porusza mieszkańców. Więcej informacji na temat zbliżającej się papieskiej wizyty można znaleźć na portalu Vatican News.
10: Tymczasem na północy Francji, w miejscowości Boulogne-sur-Mer, wybrzmiała ostatnio polska muzyka religijna w wykonaniu chóru z Bielska Podlaskiego.
11: Chór Polskiej Pieśni Narodowej wystąpił we Francji z repertuarem obejmującym pieśni patriotyczne i sakralne oraz hymny Światowych Dni Młodzieży. Jak podkreśla dyrygentka Elżbieta Bilmin, zagraniczne koncerty umacniają chórzystów w przekonaniu, że warto promować polską kulturę zbudowaną na fundamencie chrześcijańskim.
10: Polskich akcentów nie brakuje też w Seulu, gdzie 23-letnia Anna Szałek z Warszawy została wybrana do długoterminowego wolontariatu przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży.
12: Bardzo się cieszę, że będę mogła wykorzystać moje umiejętności do wspomagania tak cudownego przedsięwzięcia. I chciałam powiedzieć o moich pierwszych doświadczeniach ze Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Lizbonie. Doświadczyłam tam wielu łask Bożych i poznałam wspaniałych ludzi i dlatego chciałam, aby inni mogli też tego doświadczyć.
10: Trwający w Rimini miting przyjaźni między narodami to okazja do wysłuchania wielu świadectw chrześcijan z Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej. Vatican News publikuje rozmowy m.in. z ojcem Gabrielem Romanellim, proboszczem katolickiej parafii w Gazie, z biskupem Paolo Martinellim, wikariuszem Arabii Północnej obejmującej Emiraty Arabskie, Oman oraz Jemen, a także z kustoszem Ziemi Świętej, ojcem Francesco Jelpą, który mówi o dramacie lokalnych chrześcijan.
11: Sytuacja jest dramatyczna, bardzo trudna. Przede wszystkim ludzie są bardzo zmęczeni po miesiącach konfliktu i napięcia, w których nie widać żadnych perspektyw na dobrą przyszłość. Jest więc również ogromne zmęczenie, wiele cierpienia i silna polaryzacja. Ludziom na zachodnim brzegu jest bardzo trudno. Wszystko to mocno obciąża rodziny, które zaczynają już na poważnie myśleć o opuszczeniu tej ziemi.
9: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: A co w pogodzie się zmieniło? No trochę chłodniej się zrobiło, jak żeby inaczej. W Warszawie już nie mamy 20 stopni, a tylko 19,5. Wilgotność ponad 60% i rośnie, natomiast ciśnienie zatrzymało się. Stabilność 1007 hektopaskali, tu bez takich mocniejszych wahań. Jeśli chodzi o wiatr słaby, zmienił kierunek na północno-wschodni. Według synoptyków raczej dziś padać nie powinno. Za godzinę sprawdzimy prognozę na noc. Trwa wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski. Mam przyjemność być z Państwem do godziny 22, a po godzinie 19 na naszej antenie na pewno przypomnimy o tym, że jest sierpień, czyli miesiąc trzeźwości, ale będzie też ksiądz Piotr Pawlukiewicz i audycja Prosto z Serca. Muzycznie mery już za chwilę.

0: 12 minut po godzinie 19.
1: Sierpień miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Przez trzeźwość można odnaleźć nadzieję. Nadzieja to jest siła, która pomaga się człowiekowi podnosić i iść dalej. Nadzieja jest światłem, które świeci nawet wtedy, gdy droga wydaje się ciemna. Człowiek może żyć bez wielu rzeczy, ale trudno żyć bez nadziei. Tam, gdzie jest nadzieja, zawsze istnieje możliwość nowego początku. Nadzieja nie jest naiwnym przekonaniem, że wszystko będzie łatwe. Nie oznacza zamykania oczu na problemy. Człowiek pełen nadziei widzi trudności, ale wierzy, że trudności nie są ostatnim słowem. Nadzieja mówi, to jest trudne, ale mogę zrobić kolejny krok. Czasem czekamy na przełomowy moment, który zmieni nasze życie, ale bardzo często nadzieja przychodzi przez małe znaki, przez czyjąś życzliwość, dobrą rozmowę, przez decyzję, kiedy próbujemy jeszcze raz. Człowiek nie musi widzieć całej drogi. Czasami wystarczy zobaczyć jeden krok. Starszy ogrodnik sadził drzewo, wiedząc, że nie doczeka jego pełnego wzrostu. Zapytano go, dlaczego to robisz? Odpowiedział, bo życie nie polega tylko na korzystaniu z tego, co posadzili inni. Polega również na przygotowaniu dobra dla tych, którzy po nas przyjdą. Nadzieja nie usuwa problemów, ale daje siłę, aby przez nie przejść. Każdy dzień może być początkiem czegoś nowego. Człowiek bez nadziei zamyka drzwi, których jeszcze nie spróbował otworzyć. Nie trać nadziei tylko dlatego, że droga jest trudna. Najważniejsze rzeczy często dojrzewają powoli, w trudach. Czy masz nadzieję?
4: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz.

0: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa już teraz, prosto z serca.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, prosto z serca. Część czwarta. Zostaw Bogu Jego tajemnicę.
2: Jak ten ksiądz powiedział do parafian, mam dla was radosną wiadomość. Są pieniądze na budowę kościoła. Wszyscy, ojej, super. Są w waszych portfelach. Więc to opowie, to potraficie. Biać pieniądze, coś, a jak ja przychodzę po matkę, ja nie wiem, ile osób by procentowo przeszło taką próbę wiary. Taki numer, że dziecko mi ukona, na oddziale, samochód jest podstawiony, proszę księdza, przywieziemy, zawieziemy. Cyk, bez słowa, przed nosem. A Jezus tak zrobił. Proszę Państwa, o co tu polega? O co tu chodzi? My jesteśmy przyzwyczajeni do słowa natychmiast. A w Kościele się wszystko dzieje według planu Bożego. I dlaczego Jezus z nią nie chce rozmawiać? On jej to potem wyjaśni. Dlatego, że pierw przyszedł do Jerozolimy i zakłada Kościół Jerozolimski. Potem już apostołowie zakładają inne kościoły. Jezus wie, że kiedyś do tego miejsca, gdzie ona mieszka, przyjdą apostołowie. Przyjdzie nauka Ewangelii. I wtedy ona według tego kolejności zamiaru Bożego dostąpi łaski, przyjdą sakramenty, uzdrowienie sakramentalne. To wszystko się stanie, ale nie teraz. Nie teraz. My chcemy szybko wszystko. Opowiadałem o tym facecie, co mu siostra zakonna, pielęgniarka w szpitalu zakładała kroplówkę, a on mówi, musi siostra to zakładać? No muszę. Ale musi to tak kapać? No musi. Może bym to wypił. Nie takie rzeczy się wypijało. Nie, to musi kapać. Wie siostra, bo jestem hydraulik, jak coś kapie, to się denerwuje. No i w twoim życiu jest kroplówka. My byśmy chcieli od razu, Panie Jezu, wyjaśnij mi wszystkie tajemnice, popraw mi nos, biodra, tutaj trochę troszeczkę korekty, mój mózg weź troszeczkę oświeć, to się wszystko stanie, tylko poczekaj. My chcemy od razu. Komórka, prawda, lekarze mówią, że przychodzą pacjenci, poproszę lek na zaśnięcie, żeby od razu zasnął, a rano jak przejrzę, to żebym wziął drugi lek i od razu się obudził. Żeby szybko to trwało, żeby nie leżał w łóżku i nie uzdrawiał się. W sklepach sprzedają już podarte spodnie. Z dziurami gotowymi, żeby nie czekać, prawda? Chłopak przyszedł do księdza Bartowda, u świętej Anny w Warszawie, mówił, proszę księdza, podpisaliśmy dzisiaj wszystko w środę, pieniążki już zapłacone za ślub, to chyba, wie ksiądz, możemy już, nie, te historie. Ksiądz Bartosz mówi, oczywiście, że możecie. Jasne, zapłaciliście wszystko. Środa, ślub w sobotę, co to tam, dwa dni, co to za różnica. To jest jeden chłopak z waszym ślubem w sobotę. A co takiego? Nie ma go kto udzielić. Jak to nie ma kto udzielić? Wszyscy jadą księża na pielgrzymkę akademicką do Częstochowy. Ale mam pomysł. Udzieli on wam ślubu kościelny. On jest w neokatunacie. Ma taką gadanę, że my mu nie dorównujemy w ogóle. Założymy na niego tą kapę, stółę. Ja żartuję. Proszę pana, co to za różnica, czy on ma legitymację kapłańską, czy nie ma legitymacji kapłańskiej. On się modli lepiej od nas. On komunię przyjmuje bardziej poważnie niż my. Ale ja nie chcę, żeby mi udzielał ślubu kościelny. A kogo pan chce? Księdza. To chcieli pan żony w łóżku. Bo to jest różnica, czy to jest żona, czy nie żona. Tak samo, więc chcemy wszystko szybko. Tak jak ta pani wezwała hydraulika, bo coś kapało. Czy nawet się tylko plamka mokra zrobiła. I mówi, bardzo hydraulicy przyszli, bardzo chciałam kulturalnie poprosić, żeby panowie coś zrobili z tą plamką, bo tam trzeba może coś, jakąś laszeczkę, albo śrubeczkę, albo z jakimś klajstrem, albo taką specjalną, to hydraulik się zaciągnął, żeby się jaśnie w głowie zrobiło. Popatrzył, a ona, nie tu, proszę pana. Popatrzył, mówi, przepraszam, to trzeba próć piony. To trzeba próć piony, ale nie piony, gumeczką, klastereczkiem, śrubeczką. Przepraszam, to nie ma co śrubeczki, to trzeba próć piony. Ojciec Augustyn, jak ja go za to polubiłem, co on powiedział o jednej kobiecie, która przyszła, proszę księdza, mąż pije 30 lat. Jakąś radę, żeby ksiądz dał? Rumianek rano i wieczorem. Proszę państwa, 30 lat facet pije, pewnie tam jest pokomplikowane tysiące wektorów, tysiące sił, tysiące akcentów, a ona chce radę, po schodach idąc z ordynatorem. To trzeba parę lat siedzieć nad tym, żeby to zrozumieć, żeby to przemodlić. Próć piony. Maria 30 lat czekała, aż Jezus rozpoczął misję. Żydzi 40 lat chodzili w kółko. Apostołowie 3 lata czekali. My się strasznie spieszymy do tego, żeby już być kimś, żeby coś znaczyć. Ja w seminarium na pierwszym roku pisałem listy do moich kolegów i koleżanek, listy apostolskie. Drodzy ursynowianie, nie pijcie za dużo na imprezach, tylko uwielbiajcie Boga, który jest. Drodzy żoliborzanie, pisałem listę czwarty. Powiedziałem o tym mojemu spowiednikowi i mówi, kible myć. Zostaw te listy dla księży, co są na parafiach. Już biskup ich posłał, ciebie jeszcze nie posłał. Kible i łacina, pamiętaj, łacina i kible i łacina.

0: Janusz Janina Iwański i wielkie podzielenie na 106,2 FM. 30, prawie 5 minut już teraz, po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Nie chcę nikogo denerwować, ale takie informacje płyną do nas ze wszech stron. Miasto stołeczne się rozrasta, pięknieje, jest coraz milej, przyjemniej, prawie sprawniej. No ale żeby tak było tak do końca, trzeba przetrwać pewne dni. Dni związane z remontami, a kierowców oraz pasażerów warszawskiej komunikacji miejskiej czeka kolejny intensywny weekend pełen zmian w organizacji ruchu. Drogowcy zaplanowali pracę na bielańskim odcinku Wisłostrady, ale także na skrzyżowaniu przy ulicy, przy Feminie, czyli Jana Pawła z Aleją Solidarności. Drogowcy rozpoczynają kluczowe prace naprawcze w ciągach komunikacyjnych. Jeśli chodzi o Bielany, to już jutro, przepraszam, w czwartek, 27 sierpnia o 18:00. I potrwają do niedzieli. Drugim obszarem intensywnych robót jest te słynne skrzyżowanie już Alei Solidarności z Jana Pawła, o czym prawie mówię codziennie. Po zakończeniu modernizacji torowiska przez tramwajarzy drogowcy przechodzą do układania nowej nawierzchni asfaltowej. Zatem już w piątek, to jest 28 sierpnia o północy, tuż po północy, skrzyżowanie zostanie wyłączone z ruchu we wszystkich kierunkach całkowicie, a otwarcia należy się spodziewać dopiero w poniedziałek około godziny 4 rano. Zatem będą objazdy dla wszystkich.

Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Za 13,5 minuty godzina 20. Po godzinie 20 oczywiście sprawdzimy dla Państwa najświeższe informacje o pogodzie. Co będzie się działo w tejże pogodzie w nocy i jutro po 20, także między innymi Czas to Miłość, czyli ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Do tego czasu grupa Manam, ale będzie także i Phil Collins. Będzie zatem światowo.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jarek.
2: Tak.
1: A nic, flaminga już napompowałeś. Jarek.
2: Tak.
1: A nic, lemoniadę też już nalałeś. Jarek.
2: Tak.
1: No wiesz, tak smutno mi się zrobiło.
2: Aha.
1: Bo to już tylko kilka letnich poranków nam zostało w tym roku.
2: Ty weź się za robotę, a nie o głupotach myślisz.
1: O, dobry pomysł.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku, do pracy biorą się
2: Weronika Ostrowska
1: i Jarek Wydra.
3: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Gawecki.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
5: 30 sierpnia
4: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
5: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
4: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.
6: Minęła godzina 20.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: 17 w Warszawie, 17 w Raszynie i Pruszkowie, 16 w Ołtarzu, Wielaskach i w Łomiankach, 15 mamy w Mrozach i w miejscowości Kałuszyn. Jeśli chodzi o ciśnienie, to w tym momencie delikatny wzrost, 1007,5 hektopaskali prawie. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, bo to wszystkich przecież interesuje, także i mnie, temperatura spadnie do stopni 11, jutro w ciągu dnia nawet 22-23, a może i więcej, dużo, dużo słońca, choć po południu także pojawią się chmury.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
6: Wieczór w dobrej transferze i minuta po 20. Wojciech Dąbrowski. Zapraszam serdecznie. The Surfers już za chwilę. Będzie także Celine Dion, a z naszych polskich utworów grupa Various Monks. Kiedy to u nich śpiewała Anita Lipnicka, bo także ta się pojawi. Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości. To także dobry moment, aby przypomnieć o tym, że mamy sierpień i że warto z nami być.

0: Merci.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Mamy wtorek, jeszcze sierpień, jeszcze wakacje, tylko przypominam, że w każdą środę wakacji dla wszystkich tych, którzy słuchają Radia Warszawa, to już jest jasne. Mamy do rozdania bilety na interaktywną wystawę kosmosu dla całej rodziny Kosmopark. Zachęcamy do słuchania od samego rana Radia Warszawa właśnie w środę, jeśli ma ktoś ochotę wygrać takie właśnie bilety, takie właśnie zaproszenia.
2: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.

0: Tu Radio Warszawa, 20 minut po godzinie 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
2: Jest tak, że ja bym chciała pomagać i mam bardzo dobre intencje i chciałabym wszystko po to, żeby świat zmieniać, tylko czasem brakuje tego czasu.
3: No to jeżeli brakuje czasu, bo ty nie posiadasz czasu, to znaczy, że czas posiada ciebie i może...
2: Czyli ja jestem niewolnikiem czasu.
3: Może tak być, czyli że to on kształtuje twoje wybory, twoje decyzje.
2: A ja tak nie chcę, bo ja chcę sama to robić.
3: Czyli można powiedzieć, ja wolę tą wersję przeżywania swojego życia. Ja mam czas na wszystko i ja wybieram, jak chcę go spełnić, czym chcę go wypełnić w swoim życiu. Robię po prostu sobie jakąś piramidę, hierarchię ważności spraw, hierarchię osób, zadań, co jest najważniejsze, co mniej ważne, co zrobić dzisiaj, co odłożyć na za tydzień. Pewnie rzeczywiście, jeżeli jest bardzo dużo kontaktów, ja pracując jako ksiądz tego doświadczam, nie da się o wszystkich zadbać.
2: To prawda, że o wszystkich nie da się zadbać, ale prymas Wyszyński w punkcie 9 ABC Społecznej Krucjaty Miłości zachęca nas do tego, byśmy włączyli się w społeczną pomoc bliźnim. I ja mam w sercu głęboko takie przekonanie, że nie ma, że się nie da akurat w tym wymiarze, bo jest tak wiele różnych sposobów pomagania i pomocy, że nie ma tak, że ten czas nas ograniczy tutaj.
3: Tak mi się też wydaje. Nie wiem, o czym ty myślisz, co masz na myśli, prawda, w tych różnych działach charytatywnych, różnych sytuacjach, nie wiem, przyparafialnych, w kołach Caritas, w różnych społecznych akcjach, które się toczą. Czasami może być to po prostu kliknięcie nawet na Facebooku, że komuś się pomaga. To już też jest twoje zaangażowanie.
2: To prawda. Ja myślę też o zaangażowaniu w kontekście działania takich na przykład małych inicjatyw parafialnych, które czasami są, a które może czasami też trzeba by było zorganizować. Przy mojej parafii działa bardzo prężnie taka samopomoc sąsiedzka. Raz w miesiącu spotykają się takie osoby, które są samotne, ale nie tylko one. Ciasta na te spotkania przygotowują różni parafianie. I tak, są osoby, które mogą poświęcić tę godzinę w ciągu miesiąca, żeby tam pobyć i animować ten czas, rozmawiać
3: super
2: z tymi, którzy przyszli. Są osoby, które nie mają czasu na to, żeby tam być tej niedzieli, bo mają na tę niedzielę inne plany, ale angażują się w ten sposób, że przynoszą obrus na spotkanie. Albo pieką ciasto i przynoszą to ciasto. Albo wcześniej, no bo ten weekend dla nich jest niemożliwy, kupują ciasteczka. Mała rzecz. A można się zaangażować i można działać i można coś z siebie dawać.
3: Spotkałem też ludzi, którzy są nauczycielami, dają korepetycje gdzieś właśnie przy parafiach czy na świetlicach. Wiesz, to też super, że każdy z nas może pomyśleć, czym ja się mogę dzisiaj z tym drugim człowiekiem podzielić. Mogę pomóc babci otworzyć drzwi do sklepu, kiedy wchodzi, czy kiedy wychodzi, pomóc jej zanieść zakupy. To mogą być różne rzeczy. Czasami jest to trudne dla nas, żeby od razu czynić takie dobro i się zaangażować, bo w wielu sytuacjach, w których jesteśmy, to są dość spontaniczne sytuacje. Dlatego warto korzystać z daru rozumu i z tego, że planujemy swój czas i może jakieś pewne rzeczy zaplanować, kiedy rozeznamy tak zwany teren. Czy gdzieś jesteśmy przy parafii, czy gdzieś jesteśmy na osiedlu swoim, czy jesteśmy w miejscu pracy, czy gdzieś w szkole. Poznajemy. To ode mnie też zależy, ile poznam drugiego człowieka, ile mu zadam pytań, jakie to będą pytania, o co ty się go zapytasz. Jeżeli tylko o wynik meczu Polska z kimś tam, to jeszcze nie jest wszystko. Możemy nadać temu jakąś inną treść.
2: Mogą być też te większe sposoby zaangażowania się społecznego, no bo ja tutaj zaproponowałam takie metody dla tych, którzy nie mają czasu, ale ci, którzy może czasu mają więcej, są młodzi i mogą się podzielić swoim czasem z innymi, no to mogą się zaangażować w naprawdę liczne organizacje charytatywne, wolontariaty, czy to na przykład wspólnoty, które zajmują się towarzyszeniem osobom w kryzysie bezdomności, albo odwiedzanie raz na miesiąc także określonego seniora, który nie ma swoich najbliższych i dla niego ta wizyta raz w miesiącu na godzinę będzie no tak wielkim uśmiechem na ten cały miesiąc. Wiem, że ci seniorzy czekają potem na te odwiedziny z niecierpliwością.
3: No właśnie, odnaleźć takie swoje miejsce, rzeczywiście, gdzie mogę być z drugim człowiekiem, że mogę zaangażować się właśnie w tą pomoc. Ja rozumiem, że to jest czasami zależne od tego, w jakim mieście mieszkamy, czy na wsi gdzieś. No bo w Warszawie samej, no to bardzo łatwo znaleźć, powiedzmy, takich dużo miejsc, jest placówek, domów spokojnej starości, czy właśnie osób bezdomnych, jakichś jadłodawców, ale na małej wiosce może być tego zupełnie mniej. Nie róbmy sobie żadnych wyrzutów sumienia. My po prostu szukamy możliwości, ale też na siłę nie chcemy pomagać komuś, że wpakujemy się do chałupy i mówimy, teraz pani posprzątam dom.
2: Pamiętajmy, że dla tych, którzy są na przykład z mniejszych miejscowości, są też możliwości włączenia się w wolontariat czy we współpracę zdalnie. I na przykład bycie wolontariuszem w telefonie zaufania też są takie możliwości.
3: My zapraszamy do tej kreatywności, do tego pewnego poszukiwania, czyli stanie się poszukiwaczem bycia pomocnikiem komuś w czymś, w jakiś sposób, ale też poznaj siebie, jakim talentem ty możesz posłużyć, prawda? Jakie masz możliwości? To są czasami bardzo proste rzeczy, warto szukać.
2: Podziel się sobą.
1: Czas

0: Tu Radio Warszawa, 34 minuty po 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: 1 września w Borgo Laudato Si w Castel Gandolfo papież będzie przewodniczył wyjątkowej mszy świętej. Eucharystia ma zainaugurować czas dla stworzenia, czyli ekumeniczny okres modlitwy i zaangażowania na rzecz wspólnego domu. To troska o stworzenie oznacza troskę o życie, o ludzi, zwłaszcza o najbardziej bezbronnych oraz o przyszłe pokolenia, powiedział zapowiadając tą Eucharystię kardynał Michael Czerny. Msza święta rozpocznie się o 18.30 w ogrodzie na terenie Castel Gandolfo. Celebracji z okazji Światowego Dnia Modlitwy o Ochronę Stworzenia organizują Dykasteria do spraw integralnego rozwoju człowieka oraz Ośrodek Wyższych Studiów Laudato Si. Jak wskazuje kardynał, prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, sprawowanie Eucharystii przy ołtarzu pośród ogrodu ma przypominać, że stworzenie nie jest jedynie zasobem, z którego człowiek może korzystać, jest darem, a każdy dar rodzi odpowiedzialność, podkreślił hierarcha, dodał, dziękczynne składanie Bogu podczas Eucharystii powinno prowadzić do dziękczynienia, do konkretnego zaangażowania. Troska o stworzenie oznacza troskę o życie, troskę o ludzi, zwłaszcza najbardziej bezbronnych, ale także o przyszłe pokolenia. Więcej wiadomości z życia Kościoła przed 21 jeszcze w Radiu Warszawa.

Kaśka Słowacka w Radiu Warszawa, a już za chwilę na naszej antenie Heart i utwór Alone oraz Mateusz Pospieszalski z psalmem czwartym za niecałe 9 minut na naszej antenie wiadomości z życia Kościoła 21 oczywiście transmisja apelu Jasnogórskiego.

0: ogłoszenie nadawcy.
1: Na plaży nad Zegrzem, na leżaku na bulwarach albo w hamaku na działce, latte na wynos, latem smakuje świetnie. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozorawska.
2: Ślubuję Ci miłość.
3: Radiowy kurs małżeński.
2: Świadkowie, praktycy i eksperci.
3: Już jutro o 22.
2: Zapraszają Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym sieci Donald Tusk już wie, że przegrał, czy odda władzę w sposób pokojowy, a także kto stoi za karierą Magdaleny Sobkowiak. Polecam sieci Jacek Karnowski.
5: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
6: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
7: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Dokładnie za miesiąc papież rozpocznie czterodniową wizytę we Francji, którą zakończy w Metz. Biskup miejscowy Filip Balo powiedział polskiej sekcji Vatican News, że wszyscy czekają na papieża z niecierpliwością.
8: Hierarcha przypomniał, że Metz doświadczyło dwóch wojen światowych i aneksji, ale dziś dawni wrogowie są przyjaciółmi. Ludzie chcą włączyć się w to wydarzenie, niezależnie od swoich przekonań religijnych. Przedstawiciele innych wyznań cieszą się z jego przyjazdu i czują się zaszczyceni. Widać, że ta wizyta naprawdę porusza mieszkańców. Biskup Balo podkreślił, że wizyta papieża jest oczekiwana i niezwykle potrzebna. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
7: Parafia pod wezwaniem Maryi Matki Kościoła w Sulejówku przygotowuje się do jubileuszu 50-lecia istnienia i jej historię, przypomina parafianna Anna Nowak.
9: 50 lat temu, 1 września 1976 roku, Stefan kardynał Wyszyński podpisał dekret o erygowaniu w Sulejówku parafii pod wezwaniem Maryi Matki Kościoła z siedzibą przy ulicy Żeromskiego. Było to uwieńczenie wieloletnich starań mieszkańców oraz budowniczego naszego kościoła, księdza Wacława Korysia.
7: Centralne obchody jubileuszu zaplanowano na wtorek za tydzień, czyli 1 września. Tego dnia o godzinie 18 uroczystej mszy świętej będzie przewodniczył biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Wraz z nim będą modlić się księża posługujący w przeszłości w tej parafii.
9: W niedzielę, 6 września zaś, po mszy świętej o 12, zapraszamy na grę parafialną dla rodzin i dzieci oraz poczęstunek. Będzie nam miło, jeśli do obchodów dołączą także dawni parafianie i każdy, kto chciałby poznać krótką, ale bogatą historię naszej parafii oraz sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, pierwszego koronowanego obrazu diecezji warszawsko-praskiej.
7: Koronacji obrazu znajdującego się w parafii dokonał w 1995 roku biskup Kazimierz Romaniuk.
10: To są wiadomości z życia Kościoła.
7: 26 sierpnia przypada 70. rocznica złożenia jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Z tej okazji w kaplicy klasztoru Nazaretanek w Komańczy, gdzie powstał tekst kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbyła się rocznicowa Eucharystia, której przewodniczył arcybiskup Adam Szal. Dziękujemy za wszystko, co dokonało się w tym miejscu, mówił metropolita przemyski.
11: Chcemy dziękować Panu Bogu za to, co dokonało się po ludzku w warunkach niesprzyjających, bo w uwięzieniu, ale wielkie dzieła Boże nieraz dokonują się właśnie w skrytości, w ciszy, w skupieniu.
7: Homilię wygłosił biskup Marian Rojek z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Hierarcha podkreślił, że dziś chcemy przypominać to, co porusza nas w tekście prymasa tysiąclecia.
12: Nasza obecność w tę osobliwą rocznicę i w tym miejscu jest swoistą szansą, ale czy rzeczywiście na sukces? A może bardziej na zawstydzenie i na głęboki rachunek sumienia pobudzający nas do nawrócenia, do zmiany, do poprawy życia. To jest dla nas Boży dar, szansa na sukces naszego życia.
7: Biskup Rojek zaznaczył, że postawa błogosławionego kardynała Wyszyńskiego jest dla nas przykładem i motywacją do mobilizacji w życiu pracy i walki o świętość.
12: Uczmy się od niego nie poddawania się w życiu, ufając samemu Bogu i zawierzając się Maryi. Obyśmy się okazali mądrzy, ludźmi z charakterem, prawego sumienia i osobami wciąż walczącymi o głęboką wiarę i prawdziwą miłość.
7: Na zakończenie modlitwy jej uczestnicy odnowili jasnogórskie śluby narodu polskiego, których tekst odczytał arcybiskup Adam Szall.

A my za niecałą minutę o godzinie 21 przeniesiemy się na Jasną Górę. Do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej zapraszam do udziału w apelu jasnogórskim.

Królowo Polski, jasnogórska pani, milionami opasały twój gród, serca wierne, oddane, gorące. Popatrz, Mario, jak kocha cię lud, cała Polska, tysięcy, tysiące. Jedno morze nieobjęte w krąg, płomień żywy, miłowania bez granic. Morze spojrzeń i wzniesionych rąk tych, co przyszli, nie zważając na nic. A tyś wyszła spotkać ich na próg, błogosławić, słuchać modlitw wołania tych, co przyszli aż z najdalszych dróg, tych, co oczy żal i ból przesłania. Modlą się pielgrzymi na drogach wiodących z różnych zakątków Polski na Jasną Górę. Od XIV wieku przychodzą do ciebie, Matko, Polacy i ludzie wiary z różnych narodów, spragnieni spotkania z tobą obecną w jasnogórskim wizerunku. Przychodzą świadomi, że ty jesteś z nami na drogach wiary, jako matka, która przyjęła pod swoje serce i do swego życia Bożego Syna, jako ta, która była pojętną i wierną uczennicą Pana Jezusa, jako matka wiernie i z godnością trwająca przy Panu Jezusie w godzinie Golgoty oraz aktywnie obecna w Kościele, mistycznym ciele Chrystusa, przez swoje matczyne wstawiennictwo w sprawach, które powierzają jej duchowe dzieci. Na Jasnej Górze jesteśmy zawsze po matczynemu obdarowani wyproszoną łaską albo słowem, w którym przestrzegasz przed grzechem, niewiernością Bogu, przypominasz postawy i dzieła, w których chcesz być razem z nami dla oddania chwały Bogu i dla naszego zbawienia. Szczególnym dniem takiego spotkania były przygotowane przez uwięzionego prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego jasnogórskie śluby narodu składane 26 sierpnia 1956 roku. W nich ustami obecnych biskupów i zgromadzonych wiernych Polacy z wdzięcznością składali u stóp Matki Bożej wieki wierności Bogu i Kościołowi całego narodu. Przepraszali za niedotrzymanie obietnic dawanych przez króla Jana Kazimierza oraz przyrzekali uczynić wszystko, co w ich mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Maryi i Jezusa Chrystusa. Zapewniali o pragnieniu życia w łasce uświęcającej, obronie każdego poczętego życia, strzeżeniu nierozerwalności małżeństwa i obronie młodego pokolenia przed bezbożnictwem i zepsuciem. Przyrzekali także walkę z wadami narodowymi, takimi jak lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość oraz staranie się o zdobywanie cnót, wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej w życiu całego narodu. Wzorem i gwarantem wypełnienia składanych ślubów byłaś ty, jasnogórska pani. Po 70 latach od tamtych wydarzeń dziękujemy za wszelkie dobro, które stało się udziałem narodu i Kościoła dzięki staraniom wielu o realizację ślubów. Ale też stajemy ze świadomością, że nadal jesteśmy zobowiązani i posłani, aby śluby jasnogórskie realizować i ich przesłaniem budować świat, który tworzymy, bo codzienność daleka jeszcze od czynionych ślubów. 44. Piesza Pielgrzymka Tarnowska, licząca ponad 7 tysięcy pątników, zorganizowanych w 25 grupach, w której 900 osób to były małe dzieci, których pielgrzymowało 125 kapłanów, przez 9 dni blisko 240 kilometrów zgłębiała przesłanie, które mieści się w słowie posłani. Posłani przez Pana Jezusa, ale i przez Ciebie, Matko. Odnajdując sytuacje, w których Bóg chce nas mieć jako swoich świadków i apostołów, uświadamiając sobie wydarzenia, w których Bóg chce ze szczególną hojnością dawać nam swoją miłość, łaskę i błogosławieństwo. Pomocą było serce otwarte na natchnienia Ducha Świętego dzięki umiłowaniu stanu łaski uświęcającej.
Pomocą było słuchanie i medytowanie nad Bożym Słowem oraz przyjmowanie z pokorą, wiarą i gorliwością sakramentów świętych. Pomocą było doświadczenie miłości pielgrzymujących sióstr i braci oraz zawsze serdecznie gościnnych gospodarzy, a także pamiętających o pielgrzymach rodzinnych parafii. Ufamy, że niezwykły klimat i duch pielgrzymowania nie tylko wyciszył, uporządkował i ubogacił serca i życie pielgrzymów, ale też pozostawił wewnętrzny nakaz dzielenia się tym doświadczeniem ze wszystkimi, którym nie dane było uczestniczyć w tej duchowej drodze. Przekonani, że błogosławione owoce pielgrzymowania zawdzięczamy Twojemu wstawiennictwu i bliskości, a wszelkie postanowienia zrealizujemy dzięki Twojej pomocy, zawierzamy w tym apelowym słowie i modlitwie wszystko, co wypełniało nasze modlitwy, śpiewy i cierpienia w drodze na Jasną Górę oraz wszystkich, których intencje, prośby, życzliwość i niepokój nieśliśmy przed Twój święty obraz. Zawierzamy naszą gotowość życia ślubami jasnogórskimi, podobnie jak nasi przodkowie na drogach wiary. Otocz, Matko, nasze prośby i postanowienia czułością Twego serca i po matczynemu dopowiedz tak, aby wyjednać każdemu z nas u Boga łaski najbardziej potrzebne w drodze do domu Ojca i Twojego królowania w niebie. Dopomóż, Matko, i prosimy Cię o to słowami aktu oddania. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam, ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś

0: Dziękujemy biskupowi Stanisławowi z Tarnowa. A dzisiaj, Maryjo, do Twojego tronu przybyli wielu pielgrzymkach pieszych, pielgrzymi, pomocnicy Matki Kościoła z diecezji warszawsko-praskiej, którzy dzisiaj podejmą całonocne czuwanie, pielgrzymi Sosnowca, Wieruszowa, z Woli Krzysztoforskiej, z Bogdanowa, z dekanatu Kodrąb, nade wszystko pielgrzymi z diecezji tarnowskiej, Gowarczowa, ze Słowacji, a także pielgrzymka rowerowa z Drohiczyna. Ponadto w wielu grupach zorganizowanych przybyli z diecezji tarnowskiej, z miejscowości Jodłowa, z diecezji łódzkiej, z Ozorkowa, Solca, a także z diecezji częstochowskiej, z Koziegłowy, Jedlno, Radziechowice. Wszystkich tych pielgrzymów, Maryjo, w przeddzień Twojej uroczystości tutaj na Jasnej Górze szczególnie powierzamy. Modlimy się za Ojca Świętego Leona XIV, szczególnie tutaj z nami w tym symbolu obecności księdza arcybiskupa Nuncjusza. Chcemy powierzyć wszystkie jego intencje, a także za polski episkopat na czele z obecnym wśród nas prymasem Polski, księdzem arcybiskupem Wojciechem Polakiem, całą Radą Stałą, konferencję Episkopatu Polski, kapłanami, siostrami zakonnymi. Maryjo, prosimy Cię, wzbudzaj w tych młodych sercach chęć i pragnienie służenia Twojemu Synowi. I aby, Maryjo, wypełniły się słowa jutrzejszej Ewangelii. Taki to początek znaków dał Jezus i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Prosimy Ciebie szczególnie za tymi, którzy jeszcze nie poznali dobroci Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Jego miłosierdzia. Powierzamy całą naszą ojczyznę, Polskę, wszystkie osoby samotne, chore, cierpiące, które prosiły nas o modlitwę, które tutaj w jasnogórskich konfesjonałach doznały słodyczy i przebaczenia. Prosimy Ciebie, Maryjo, za tymi wszystkimi, którzy łączą się z nami poprzez środki przekazu, którzy swoje intencje powierzyli Wielkiej Księdze Apelowej. Modlimy się za nasz pałniński zakon, ojca generała, ojca przeora, wszystkich pracowników posługujących na Jasnej Górze, a także za dobrodziejów tego miejsca. Rozważając tajemnicę cudu na weselu w Kanie Galilejskiej, módlmy się. Ojcze nasz,
1: który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja.

0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu,

raz jeszcze zawierzając wszystkich pielgrzymów, którzy w tegorocznym pielgrzymowaniu na Jasną Górę w sposób szczególny rozważali tajemnicę odnowienia ślubów jasnogórskich. Chcemy ich raz jeszcze zawierzyć. A na koniec apelu młodzież z diecezji drohiczyńskiej zaśpiewa pieśń dziękczynną za osobę błogosławionego prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Księży biskupów, prosimy o błogosławieństwo.

Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Spomożenie na

Kończymy transmisję Apelestą Górskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już za chwilę Ewangelię i komentarz, który przygotował ksiądz Kamil Szelest. A ja zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym o Stałej Porze. To jest 21:30. 512-700-444, 512-700-555. Te dwa numery będą do Państwa dyspozycji.

0: z Ewangelii świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
1: Na weselu była matka Jezusa. Zaproszono także Jezusa i uczniów. Brak wina był na wschodzie, jak wszyscy wiemy, kompromitacją gospodarzy i znakiem wyczerpania radości. Zobaczmy, że Maryja jako pierwsza dostrzega ten brak i wypowiada tylko diagnozę: nie mają wina. Wiemy, co dzieje się dalej. Jezus daje dobre wino, spełnia powinność pana młodego i objawia się jako oblubieniec. Odbywające się wesele stało się symbolem wesela Jezusa, Mesjasza, które właśnie się rozpoczęło. Znakiem była przemiana wody w lepsze wino. Fragment ten zawiera w sobie bardzo ważne słowa Maryi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To wezwanie Matki Bożej, aby w naszym życiu jej Syn był kimś najważniejszym. Róbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wypełniajcie całą Jego naukę. Maryjność oparta na emocjach, nie prowadząca do spotkania z Jezusem, nie prowadząca do traktowania na serio wymagań Ewangelii, jest fałszem i obrazą prawdziwego nabożeństwa do Matki Bożej. Warto zauważyć, że są to ostatnie słowa Maryi w Ewangelii, które nam zostawia, i są to słowa wiary. Wiary w Jezusa. Matka Boża nie wiedziała jeszcze, co zrobi Jezus. Nie wiedziała, co się stanie. Prosiła tylko o posłuszeństwo sług. Słowami: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, Maryja wzywa nas wszystkich na wymagające ścieżki Ewangelii. Wzywa do zachowania tego, co powiedział Jezus, do wierności Jego przymierzu. Sami nie damy rady tak kochać. Sami nie damy rady być wierni. Ale Jezus potrafi to wszystko naprawić, uzdolnić nas. Potrafi przemienić wodę naszych wysiłków w obfite wino. Otwórzmy Mu drzwi i ucieszmy się z Jego przyjścia. Pragnijmy iść za Jego Słowem i każdego dnia coraz wierniej je wypełniać.

0: Tu Radio Warszawa, jest godzina 21.30. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy Ruszańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda, za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. Prosimy o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, szczególnie prosimy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się o wszelkie potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla Wojciecha i Piotra podczas egzaminów. Modli się Bożena. O Boże miłosierdzie dla Adama, o to prosi Grażyna. Prosimy o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. Dziękczynnie za wyjście Jagódki ze szpitala, prosząc o dalszą opiekę i dojście do pełni zdrowia. O zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogomiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O potrzebne łaski dla Piotra, Jasi oraz ich rodzin modli się słuchaczka, dobre wyniki badań, pokój serca, potrzebne siły i Boże wsparcie dla Kasi. O dar Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości, ale także i cierpliwości dla Małgorzaty przed ciężkim egzaminem. O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Teresy modli się rodzina. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama modlą się rodzice. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. O mądrość dla Maksymiliana, Małgorzaty, Mikołaja, o miłość między nimi, o potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi, całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla jej męża i córek, opiekę Matki Bożej i prowadzenie w życiu małżeńskim dla Doroty i Waldka, Ani Sławka, Darka, Justyny, Pawła i Magdy, łaski Boże dla księdza Piotra, udany wypoczynek dla Darka i Justyny, o siły i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla nowonarodzonego Olafa, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się w Państwa intencjach, w naszych intencjach, jak zwykle modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam do wspólnej modlitwy 512 700 444 512 700 555. Jest z nami Pani Janka. Szczęść Boże, witam Pani Janko.
1: Szczęść Boże.
0: I zapraszam.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Wierzę w Boga.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłat, ukrzyżowan, umarł i pogrzeben, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarł. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie grzechów, odpuszczeń, ciała zmartwychwstanie, żywot wiecznych. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica.
0: Pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Chrystus użyczył modlitwie wszelkiej mocy do dobrego. Może ona odwołać dusze zmarłych z drugiej śmierci, słabym przywrócić siły, uzdrowić chorych, uwolnić opętanych. Ona też gładzi winy, odpędza pokusy, gasi pragnienia, pociesza smutnych, prowadzi podróżnych, łagodzi fale, żywi ubogich, podnosi upadłych, umacnia chwiejnych, podtrzymuje stojących. Proszę bardzo, Pani Janko, pomódlmy się.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
0: Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba
1: i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Janko. Zasłona modlitwy.
1: Szczęść Boże.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Gdy Żydzi wołali, aby Piłat zechciał wydać im na Paschę nie Jezusa, lecz Barabasza, łotra, zbójcę, a nie dawcę życia, wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał biczować. W ten sposób męczennicy otrzymali pouczenie. Tak królestwo, które nie było z tego świata, pokonało pyszny świat nie okrutną walką, lecz pokornym cierpieniem. Pani Małgorzata jest razem z nami. Halo? Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam? Halo, halo, halo. Z kim mam przyjemność?
2: Szczęść Boże.
0: Bartek.
2: Pan Bartek. Bartek.
0: Jednak pan Bartek. Dobrze. Panie Bartku, proszę bardzo, zapraszam do modlitwy.
3: W intencjach Mieczysława Kozłowskiego i całej rodziny jego.
0: Oczywiście, proszę zaczynać.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy.
3: Zachowaj nas od ognia piekielnego.
0: Zaprowadź wszystkie dusze do nieba.
3: I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Panie Bartku, za słoną modlitwę.
3: Bóg zapłać również.
0: Spokojnej
3: nocy. Błogosławiony. Pozdrawiam.
0: 512-700-444, 512-700-555, tajemnica trzecia. Ciernie mu koronowanie Pana Jezusa. Podziwiaj Pana stojącego przed sędzią. Piłat siedział, gdy sądził, a ten, który siedzi po prawicy Ojca, stał sądzony. Lud przez niego z Egiptu wyprowadzony wołał: precz z nim, precz. Żołnierze inscenizują hołd królewski, szydzą, klękają przed nim. Narzucają na niego płaszcz purpurowy i wkładają mu koronę na głowę. Ta korona uwalnia od grzechów. Zofia, Małgorzata, Adrianna, Magdalena są razem z nami. Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże, witamy.
0: I zapraszam do modlitwy. Proszę bardzo.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie łudź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą,
2: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zosiu, Małgorzato, Adrianno i Magdalena, Bóg zapłać za obecność, za modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
6: Bóg zapłać, pozdrawiamy. Modliliśmy się za Bolesława Jakubika
7: i Zbigniewa Jóźwiaka.
0: Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Krzyżu wierny, najwznioślejszy wśród drzew, jakie widział świat. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar na was padł. Tyś jedyne było godne tę ofiarę świata nieść, jak łódź ten świat rozbity do przystani zbawczej wieść. Pani Małgorzata jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
8: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy, Pani Małgosiu.
8: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
8: Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
0: i dopomóż szczególnie tym, którzy
8: najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Panie Małgosiu. Pozdrawiam serdecznie.
8: Bóg zapłać. Pozdrawiam.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Chlubą dla Kościoła katolickiego jest cała działalność Chrystusa, ale chlubą nad chlubami jest krzyż. Nie wstydźmy się więc krzyża Zbawiciela. Nauka krzyża jest dla Żydów zgorszeniem, a dla pogan głupstwem, lecz dla nas jest zbawieniem. Z nami jest Pani Grażyna. Szczęść Boże, witam.
7: Szczęść Boże.
0: Zapraszam, Pani Grażyna.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
7: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna
7: i Ducha Świętego. Amen.
0: Bóg zapłać na modlitwę.
7: Dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy.
0: Także
7: z Panem Bogiem.
0: Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Za 3 minuty, godzina 22, o 22 na antenie Radia Warszawa, wywiad z człowiekiem i Paweł Kęska, a za wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Samych radości jeszcze. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Paweł Kęska. Witam Państwa serdecznie w audycji Wywiad z Człowiekiem. Dziś, proszę Państwa, będziemy mówili o miejscu w życiu i miejscu w Kościele. To jest przecież tak bardzo ważne dla każdego z nas. Moim gościem jest dziś Maciek Buczyński. Witaj.
1: Witam. Dobry wieczór.
0: Kim jesteś, gdybyś miał się krótko opisać?
1: 42-latkiem żonnym życia.
0: To świetnie. Co przed tobą, a co za tobą?
1: No, przede mną to nie wiadomo, a za mną to już jakiś kawałek historii. Myślę, że pięknej historii.
0: Co robisz?
1: Co robię? Dużo. Jeżeli chodzi o pracę, tak? Współprowadzę z bratem firmę zajmującą się montażem wykładzin dywanowych. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Drugą rzecz, jestem menadżerem restauracji.
0: To dużo?
1: Tak, po prostu stwierdziłem, że po 40, kiedy nie zacząć jak po 40.
0: Śpiewasz w chórze?
1: Śpiewam w chórze, śpiewam w zespole, jednym, drugim. Udzielam się generalnie.
0: Twoje miejsce w kościele?
1: Jest.
0: Rozumiem, że bardziej na chórze niż za filarem.
1: Filar nie jest moim ulubionym miejscem, ale tak, w chórze, ale też nie zawsze śpiewamy, nie codziennie śpiewamy w kościele, więc raczej blisko.
0: A wewnętrznie?
1: No, bardzo blisko. Różnie bywa, ale generalnie środek jest. Jądro musi być systemu.
0: O, to ważne. Jaką drogą tam szedłeś, że do tego miejsca doszedłeś?
1: To tak, naturalna trochę w moim przypadku. Ja pochodzę z rodziny katolickiej, wierzącej. Mama to była zawsze, pamiętam, z mamą chodziliśmy na majowe. A że majowe jest z reguły śpiewane, więc już to w ogóle dla mnie było fenomenalne. Natomiast tata przeżył nawrócenie, swoje drugie nawrócenie w wieku 40 lat. No i w związku z tym jego drugim nawróceniem, jako prawdziwy noworyż, zaczął wtłaczać nas jak gdyby na nowo w swoją drogę wiary. Bardzo różnymi metodami. Wcale nie powiem, że były to dobre metody. Aczkolwiek, gdyby nie jego taki upór i apodyktyczność wprowadzania tych swoich metod i pokazywania, narzucania nam w pewien sposób wiary, nam jako rodzinie, to myślę, że nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Po prostu w tej chwili.
0: Jaka to była droga? Do tego jądra, mówisz o tym jądrze.
1: Do tego jądra.
0: Że to jest blisko.
1: Znaczy to było, generalnie tak na obrzeżach to było bardzo łatwo, no bo to było tak jak gdyby z takim bagażem, ja byłem z plecakiem, wyruszyłem z plecakiem gotowym, czyli była wiara, kościół, msza święta, pewna tradycja. No to się niosło po prostu jak gdyby rodzinnie, więc nawet
0: nie
1: zwróciłeś
0: tego z plecaka? Po drodze?
1: Nie, akurat...
0: Nie wypadało to?
1: Trochę, ale to raczej nawet nie w tym kierunku. To nawet nie było tak. Plecak był po prostu zawsze, bo to było naturalne. Natomiast potem zaczęły się... Kiedyś zaczyna się kończyć taka lekkość bytu, tak? No, kiedyś po prostu już przekwitają stokrotki. Trzeba zacząć trochę inaczej postrzegać siebie i swoją sytuację życiową. Aczkolwiek ja miałem zawsze świadomość tego, że Pan Jezus jest przy mnie. Tak? Gdyby to było nieodłączne. I Maryja przede wszystkim, tak? Bo ja już różaniec mówiłem w pełni świadomie od liceum. Także było bardzo blisko. No ale dotrzeć do jądra, ja myślę, że wciąż nie doszedłem jeszcze tak do końca. Mam wizję tego, że to jest i gdzie jest to jądro, gdzie się znajduje, ale żeby faktycznie do niego tak dotrzeć, złapać i trzymać go mocno, to jeszcze, chyba jeszcze przede mną trochę ten moment.
0: Na czym polega bycie w relacji z Bogiem? I kim On jest?
1: Jest wszechmogący. On jest cierpliwość. Dla mnie to jest cierpliwość, miłosierdzie, przebaczenie. A na czym polega? W sumie ja nie wiem, czemu on jeszcze ze mną jest. Tak naprawdę. Patrząc się przez pryzmat tego, w jaki sposób ja jego traktuję. Zupełnie dla mnie niewiarygodne, że on cały czas przy mnie jest. Bo cały czas czuję jego taką wielką łaskę, wielką tą rękę, taką ochronną rękę. Ja mam wrażenie, że cały czas ja żyję w takiej bańce mydlanej. To, co się dzieje wokół, wśród moich znajomych, w jaki sposób oni żyją, te sytuacje ich życiowe, po prostu dla mnie to są takie... Ja nie wiem, o czym wy mówicie w ogóle. No nie wiem, ja żyję chyba w jakiejś Nibelandii. To, co przeżywają inni wokół mnie, w życiu tego nie przeżył. To oni mogliby pisać książki. Ja tego nie znam. Więc dla mnie to jest taka bańka mydlana.
0: Czyli czujesz się bezpiecznie?
1: Tak. Bezpiecznie. Niespokojnie czasami, jak wiadomo, jak człowiek jest, no ma swoje jakieś myśli i koniecznie chce po swojemu tam ten ster wyrwać i nim kierować i płynąć tą łódką po swojemu. Ale wiem, że cokolwiek by się nie stało, to zawsze wiem, że wyląduję w jednym miejscu, czyli no, na klęczkach w kościele, przed Panem Jezusem.
0: No, to mocno zabrzmiało. A był taki moment, kiedy robiłeś zwrot? Mówiąc o pływaniu, tam się robi zwroty.
1: Tak.
0: Jak wieje wiatr, tak, to co tak, jakiś tak, czas, tak, żeby tak. się...
1: Tak. Był. No, taki moment miałem, ale był taki moment, kiedy odkryłem w sobie takie powołanie do kapłaństwa. To było około 30. Przy moim takim pierwszym nawróceniu, bo wiarę niby miałem, a takie pierwsze świadome nawrócenie to było około 30. I wtedy pomyślałem sobie jakoś tak wymodlone, to było przeze mnie, tak mi się zdawało, że Panie Jezu, Ty chcesz, tak, żebym ja szedł w tę drogę, to było tak. Więc zacząłem od jezuitów. To dla mnie była naturalna droga jakoś, bo ta jezuicka wspólnota i duchowość jakoś była mi bliska, jest mi bliska. Potem mówię, no jak nie jezuici, to Dominikanie, no z deszczu pod rynnę.
0: A więc, czemu nie jezuici?
1: Bo oni odmówili. Oni odmówili, więc mówię, no dobra, to jak nie oni, no to pojadę na jakiś weekend rozeznaniowy do Dominikanów. I to akurat myślałem, że jak co, ale to Dominikanie to już mnie przyjmą, no bo oni przecież biorą sobie wszystkich, takie przynajmniej jest moje wrażenie. Oni się nie oglądają, po prostu biorą jak leci. Więc wydawało mi się, że też mi podziękowali. No i ostatecznie po Dominikanach wtedy się na Pana Boga obraziłem. Mówię, słuchaj, albo Ty mi mówisz, chcesz mnie, albo weź się ogarnij, bo mówię, ja już nie jestem w stanie, mówię, ja już nie wiem teraz, co chcesz ode mnie. I wtedy był taki świadomy, mówię, no tak, nie, to mam Cię w nosie po prostu i spadaj na szczaw, nie potrzebujesz mnie, nie chcesz mnie, w takim razie to ja się postaram po swojemu zatroszczyć o to. Natomiast rzeczą faktycznie, dlaczego zostałem odrzucony, ja nie ukrywałem swojej seksualności w tych rozmowach. No bo stwierdziłem, że i Pan Bóg nie chce faktycznie i wziąć się do siebie, tutaj jako w swój zakon, że faktycznie posłać mnie do ludzi, no to jest rzecz taka, która musi być powiedziana po prostu. To nie mogę tego ukrywać w żaden sposób, więc i u jezuitów, i u Dominikanów tego nie ukrywałem. No i w związku z tym spotkałem się z odmową. No ale to był taki moment, że się odwróciłem od Pana Boga. No a drugie takie odwrócenie to miałem jakoś na początku tego roku. Też było takie odwrócenie, że mówię, dosyć, czas jest dla mnie teraz już. Trzeba coś ze sobą zrobić, znaleźć takie miejsce prawdziwe. Wierzyłem, zacząłem pracować właśnie w restauracji jako menadżer, to bardzo skonsumowało mój czas, ale w związku z tym, że praca była na tyle absorbująca, że życie moje religijne po prostu padło zupełnie. Jak gdyby wszystko było podporządkowane pracy. Jednej i drugiej tak naprawdę, no bo jak gdyby rana wykładziny, a potem od południa restauracja, potem w międzyczasie znowu wykładzina i tak dzień w dzień, 7 dni w tygodniu właściwie. I to było takie doświadczenie, które tak zupełnie zmieniło moją optykę spokojnego życia, tej banieczki troszeczkę. No ale w związku z tym, że odszedłem zupełnie, jak gdyby praca, się skupiłem na pracy, to ten Kościół i Pan Bóg, ta relacja była taka, Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, nie? To było takie drugie odejście.
0: Kiedy szedłeś do jezuitów, nie miałeś strachu, że oni ci właśnie odmówią?
1: Nie, dlatego, że ja wiedziałem, że oni długo rozeznają. Mhm. Więc ja wiedziałem, że jeżeli oni mi odmówią, to jak gdyby nie będzie mi przykro, mogę nie zrozumieć tej decyzji, ale z kolei wiem, że oni poddają wszystkie swoje decyzje długiemu rozeznaniu. I oni mi dali mi odpowiedź po 3 tygodniach. Ja miałem taką pewność, że w tym momencie wiem, że to jest dobrze rozeznane. W duchu świętego Ignacego. Więc nie miałem do nich pretensji.
0: A nie poczułeś się, że to cię Bóg odrzucił?
1: Nie.
0: Czy to błąd systemu? Może ludzie się pomylili?
1: Nie, bo wiesz co, miałem potem taką kolejną sytuację, czyli jak już skończyło się jeden zakon i drugi zakon, to potem był jakiś czas minął, stwierdziłem, że może faktycznie, może to nie droga zakonna, tylko kapłańska, w sensie zwykłego kapłaństwa takiego seminaryjnego. I złożyłem, tak nie byłem do końca przekonany, czy zgłaszać się do seminarium, ale z kolei stwierdziłem, no dobra, no to jest ostatnia moja próba pójścia w tym kierunku, tak? Mówię, jeżeli Panie Boże, faktycznie chcesz, a gdzieś tam czułem takie powołanie do życia w kapłaństwie, więc pomyślałem sobie, że i Ty chcesz, no to zobaczymy, jak będzie. Byłem wstępnie umówiony z księdzem, tym, który zajmuje się generalnie powołaniami tutaj w seminarium warszawsko-praskim, na rozmowę. I już miałem konkretnie. I ja byłem cały czas taki nie do końca przekonany. I tak rano modląc się, mieliśmy się tam spotkać po południu chyba. I rano się modliłem akurat intensywnie. Mówię, Panie Jezu, mówię, słuchaj, jeżeli Ty chcesz, no to spotkanie się odbędzie. A jeżeli ktoś zadzwoni do mnie i odwoła to spotkanie sam z siebie, bo ja tego nie chcę odwoływać, pójdę po prostu w ciemno. A jeżeli zadzwoni do mnie ktoś i odwoła to spotkanie z jakiegokolwiek względu, to będzie bardzo dla mnie wyraźny znak, że faktycznie to nie jest dla mnie droga. No bo już 2 razy mi odmówiłeś, ja próbuję 3 raz, do 3 razy sztuka, zobaczymy, co będzie. I zadzwonił sam ksiądz do mnie, odwołując spotkanie, dlatego że się przeziębił. No i od tamtej pory stwierdziłem, dobra, to już wiem. Gdyby mam taką pewność, gdzieś zawsze mam taką pewność w swojej drodze życia, czy to duchowego, czy w ogóle z życia, centralnie, generalnie, że daję pewnym rzeczom, to nie jest może kwestia rozeznania, tylko pozwalam sobie dać czas na pewne rozwiązania, na pewne przemyślenia, albo na pewne sytuacje. działam z reguły szybko, jestem prędkim człowiekiem, nie wiem, rodzice się bardzo śpieszyli chyba, ale po prostu mam taki dynamizm sobie dosyć i wszyscy się śmieją po prostu, że jesteś za szybki, ja nie mogę inaczej, nie potrafię. Ale są takie rzeczy, na przykład tak jak kapłaństwo, tak jak pewne prace, przemyślenia, ważniejsze decyzje, ja zostawiam temu czas, żeby odleżało się chwilę. I potem to rozwiązanie się znajduje wcześniej czy później, więc...

0: siebie homoseksualności i pewien rodzaj drogi. Mi się kojarzy ta droga z samotnością pewną i z odnalezieniem siebie w społeczeństwie, w kościele właśnie. Jaka to była droga u ciebie?
1: U mnie ta droga była trochę takim zaskoczeniem, bo ja sobie dosyć późno zdałem sprawę z własnej seksualności, tak? Do mnie to jakoś nie docierało. Ja przez całe, do liceum, myślę, że do końca liceum, jeszcze początek może studiów, ja cały czas próbowałem założyć rodzinę. Bardzo mi na tym zależało, bo ja sam jestem z rodziny wielodzietnej, więc mi zależało taki obraz rodziny pełnej, to żona, gromada dzieci, dom, wspólnota, taka rodzinna moja prywatna. I dla mnie to było, mimo nawet, że po prostu wiedziałem, że w ogóle takie zainteresowania są, ciało reaguje na co innego niż głowa i serce. Więc miałem taki rozdźwięk. I dopiero tak naprawdę po 20 roku życia, tak nie wiem, czy nie w połowie, ale jakoś może na początku 20, zorientowałem się, że to nie będzie tak działać, to nie ma takiej opcji. Natomiast w tym wszystkim, jak gdyby ja nigdy nie miałem buntu przeciwko Bogu na to, co się dzieje, bo ja to traktowałem na zasadzie, no okej, no ja tak mam po prostu. Skąd się to wzięło, więc i tą samotnością też nie było u mnie tak bardzo wyraźnie, dlatego, że ja zawsze byłem zaangażowany w wiele rzeczy. Ja jestem organizatorem wyjazdów, spektakli, teatrów, prowadzeniem zespołów. Dużo rzeczy dzieje się w moim życiu tak naprawdę. Ja właściwie nigdy nie nudziłem się sam ze sobą. Zawsze potrafiłem sobie tak znaleźć czas, że tu byłem u przyjaciół, tam jeździłem, tu... Ja mam 10 chrześniaków. No więc czas po prostu, nawet by skupić się na samych chrześniakach.
0: Jest go to już za mało.
1: Dokładnie, do drużyny. Więc zawsze dla mnie ten czas po prostu jest taki, że on mi przelatuje tak szybko, że ja nie mam czas na nudę. U mnie to jest bardzo wąski zakres tak naprawdę w całym roku. Więc ta samotność nie była tak odczuwalna. Między 20 a 30 zaczęli się ludzie już parować. I to był taki pierwszy moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że no ja tego mieć nie będę. Ale z kolei to był jeszcze taki moment, gdzie to były początki małżeństwa, jakieś takie fazy, pierwsze stany, pierwsze kroki, gdzie ja uczestniczyłem wciąż na tych starych zasadach, czyli z takiej koleżeńskiej, pojedynczej, singlowej wersji wkroczyłem w życie rodzin. Mój tata to określał, że ja żyję życiem innych ludzi. Myślę, że miał rację, ale dzięki temu, że byłem w tym czasie z nimi, z tymi innymi ludźmi właśnie, to ta moja samotność była jakaś... Znaczy tej samotności w sumie nie było. Nie odczuwałem tego aż tak bardzo dramatycznie. I teraz kolejna dekada, 40. No znowu zupełnie co innego, bo już gdzieś tam te znajomości już nie są takie same. Już ja sam jestem na innym etapie mojego życia. No i tu był taki element, już mówię, okej, to ta samotność jest już trochę gorsza. Bo już widzę tą 50, kolejne wieki, kolejne dekady idące i perspektywa już jest no inna, że jak ma się 30 lat, nie?
0: Ale jeszcze wróćmy do tych wcześniejszych momentów. No dobrze, zrozumiałeś coś, że może twoje życie będzie inne, że może to jest inna droga, w porządku, wewnętrznie to jakoś odczuwasz, ale co z tym robisz?
1: Wiesz co, ja to zostawiam Panu Bogu. Co mam zrobić? Dla mnie same poznanie własnej seksualności, ja jak gdyby dochodziłem do tego, nie? To nie było takie nagłe, matko kochana, tu i teraz jestem. Dla mnie to było nagłe w momencie, kiedy musiałem powiedzieć o tym rodzicom. To była taka faktyczna wtedy deklaracja, że to musiało nastąpić. Musiałem podjąć decyzję, okej, to jest ten moment. Już kiedy chowanie się po kątach, tam w sensie w rozmowach takich, nie? Teraz muszę stanąć w prawdzie. Powiedzenie o tym rodzicom to był taki bardzo trudny element. Szczęśliwie dla mnie, może nie dla nich, ale dla mnie było to, że ja w tym czasie pracowałem za granicą. Więc ja po prostu rzuciłem bombę i uciekłem. A żeby oni sami to mogli sobie przetrawić. Ale to była taka pierwsza rzecz. Więc ja na tą sprawę w moim życiu niewiele się zmieniło.
0: Ile miałeś wtedy lat, kiedy powiedziałeś?
1: 27.
0: Rzuciłeś bombę i uciekłeś, ale przecież wracasz. Więc pewnie dla ciebie jest ważne, co myślą, co... Nie wiem, czy jakieś oczekiwanie, nie? Czy nie odrzucą, czy przyjmą. Pewnie jakoś każdy ma różnie w rodzinie.
1: No tutaj było akurat... Ja wiedziałem, że mama to na pewno się załamie. No bo to było oczywiste dla mnie, że będzie bardzo ciężko to przeżywać. I faktycznie tak było. Nie wiedziałem, jak zareaguje tata. Z drugiej strony, będąc już jak gdyby na kontrakcie takim dwuletnim, moja samoświadomość była na tyle już ugruntowana, że cokolwiek, nie, znaczy na pewno byłem święcie przekonany, że nie zostanę odrzucony. Mogę się spotkać z niezrozumieniem, mogę się spotkać z tym, że będą koniecznie próbowali mi znaleźć rozwiązanie, takie, myślę, że chyba każdy to przechodzi, znaczy nie wiem, czy każdy homoseksualista to przechodzi, ale

0: zawsze jest coś takiego. A ty nie spróbowałeś, to ty nie wiesz, o co chodzi. Naprawdę. Są takie rzeczy, które gdzieś tam są wkodowane, tak? W naturę heteroseksualnego faceta po prostu. Ja nie wiem, jak to działa, ale wydaje mi się, że gdzieś to jest, bo prawie w każdym przypadku spotkałem się dokładnie z tym samym. Także, a ty nie wiesz, co. Byś był z dziewczyną, to byś zobaczył. Ja mówię, naprawdę nie muszę. Więc bałem się trochę tego, bałem się taty, podejścia taty do tego tak naprawdę. Ale przez to, że miałem jeszcze kilka miesięcy, zanim wróciłem do domu, potem jeździłem, tylko wracałem do domu raz na w miesiącu, więc ten temat tak trochę się toczył sam, rozszedł się po kościach, były komentarze i w końcu się uspokoiło. Bo ja mówię, słuchajcie, ale to się nic nie zmieniło. To, że wy wiecie dopiero teraz, to trwało już lata całe wcześniej. Ja nie jestem inny teraz. Wy się na mnie możecie inaczej patrzeć. Możecie widzieć, że moje zachowania są, mogą być troszeczkę inne, albo może moje komentarze troszeczkę inne są, tak? Ale nie zmieniło we mnie. Ja jestem tym samym człowiekiem, którym byłem wcześniej. Jak gdyby to też dotarło do rodziców moich, tak? Bo moje rodzeństwo, część się chyba domyślała, część nie. Nie wiem, jakoś to mnie do końca, żeśmy na ten temat nigdy rozmawiali. Oni to przyjęli wszyscy. Czyli nie spotkałem się z takim totalnym odrzuceniem.
1: To jest energia w życiu.
0: No tak.

0: No to cię jeszcze zapytam o jedno, bo to jest strasznie ważne. Każdy człowiek tęskni za miłością, za relacją, za tym, żeby nie kończyć każdego dnia w samotności na przykład, nie? A to jest taki trudny wybór. Jesteś w kościele, no i czy te drogi ci się nie rozchodzą?
1: No, rozchodzą się. Znaczy...
0: Przecież są różne, nie wiem co, można szukać w jakichś wspólnotach ewangelickich, gdzie załóżmy jest no, zupełnie inne pojęcie być może, nie? Gdzieś tam relacji. Można szukać jakichś wyjść, tak?
1: No, ale to jest takie naginanie prawa.
0: No tak?
1: No to wiadomo, no, tak. Że wszystko można zrobić. Można równie dobrze po prostu pójść w tango i odwrócić się napięcie.
0: No to każdy może pójść.
1: No dokładnie, nie? Ale tutaj akurat ja, dla mnie po prostu zbawienie jest w kościele katolickim. No nie ma innej opcji. W związku z tym wybieranie tylko dlatego, żeby mi pasowało bardziej, to jest w ogóle kłamstwo, no fałsz absolutny, tak? I zalatuje herezją, więc ja tutaj nie widziałem nigdy innej drogi i opcji dla siebie. No, faktycznie jest, mówię, ta czterdziestka trochę też weryfikuje. Ten wiek pewien zaczyna i ta zmiana perspektywy po prostu tego życia, ten wiek jest coraz... Już, idziemy w dłuższą stronę. Już nawet tak same ciało już przestaje być atrakcyjne, więc nawet tak jak do trzydziestki, to jeszcze mogłem sobie powiedzieć, wow, no to jest, no dobra, no to jakbym kiedyś, jakby się coś wydarzyło, to jeszcze jakoś. Ale teraz jestem, zaczynam być już takim starym dziadem. Nie w sensie takim może dosłownym, ale jednak już to trochę inaczej zaczyna działać we mnie. I w tym momencie tak sobie pomyślałem, kurde, moje doświadczenie, jak gdyby w ogóle wcześniejsze wybory, jak gdyby i ścieżka życia, no tak się układała, że ja tak ominąłem całą tą sferę seksualną, całkowicie cielesną. To tak jakoś Pan Bóg tak dawał, że nawet jak były jakieś zachwiania, to tak naprawdę ja to, tak mówię, taka bańka po prostu, ja tak bokiem, tak po płciźnie ewentualnie, na chwilę w mieliznę, ale za chwilę znowu z powrotem na grunt. Cały czas nie było takiej potrzeby silnego parcia na to konieczność. Natomiast teraz ja widzę te sprawy zupełnie inaczej, nie? Widzę też to, że nawet taka samotność w tym kontekście, no wracam zryty po pracy. Nie dość, że pracuję na dwa etaty. Jest to uciążliwe. Cały czas ilość spraw piętrzących się w głowie po prostu jest tego multum. I oczywiście mogę sobie usiąść na kanapie, włączyć sobie Netflixa albo cokolwiek innego i na przeglądarkę włączyć jakikolwiek film, obejrzeć. No ale jestem sam na tej kanapie. Staram się temu nie poddawać, aczkolwiek mówię, no był taki moment no, w tym roku, że po prostu mówię, no nie, koniec. Może czas jest wreszcie znaleźć coś dla siebie. Mówię, albo spróbować. I miałem taki epizod w tym roku faktycznie, że poznałem kilku chłopaków, tak na zasadzie nawet taki po prostu, żeby nie powiedzieć, że nie mam przyjaciół jak gdyby homoseksualistów, tak? Mój najbliższy przyjaciel jest osobą homoseksualną, który on wybrał konkretnie tą drogę życia. Po prostu poszedł i on z kościołem nie ma wiele wspólnego. Nigdy chyba nie miał. On po prostu, jego ścieżka życiowa po prostu tak się ułożyła, że jest teraz partnerem i w ten sposób żyją. Ja nie byłem w ogóle w tym środowisku, ponieważ chór kościelny, zespół, no może nie kościelny, ale jednak. Życie wokół parafii. No cały czas wiara, kościół, więc tam nie spotykam takich osób jak ja. Albo przynajmniej nikt się nie chwali tym, że jest homoseksualistą wierzącym i próbującym sobie radzić z własnym życiem. Więc miałem taką próbę posmakowania tego życia. No i nie, wróciłem. To, co gdzieś tam budowało się w mojej głowie jako takie super fajne rozwiązanie, miałem świadomość tego próbując, zaczynając tę drogę. Byłem święcie przekonany, że to w ogóle nie wypali. Ja wiedziałem po prostu, że ja tego nie wytrzymam na drodze duchowej. Bo ja wiem, że po prostu jestem tak jakoś solidnie wbudowany. To jądro, o którym mówiliśmy na początku, jest tak mocne, że ono w końcu przeważy. Pomyślałem potem, że to nie ma sensu w ogóle. Takie poszukiwania muszą spełznąć na niczym w moim konkretnym przypadku, bo stoi z takiej sprzeczności ze mną, z wiarą, wiara, która stała się częścią mnie. Takim żywym elementem, żywym organizmem we mnie, nie? I pomyślałem sobie, że to, no nie ma opcji, tak? Walka trwa. Nie mówię, że nie. Więc to cały czas gdzieś jest, tak? Ja myślę, w każdym z nas gdzieś ta jest chęć potrzeby, bo są takie momenty słabsze i momenty lepsze. Ale ta walka cały czas we mnie trwa, ale wciąż... Jeżeli jest upadek, to jest konfesjonał, bo tu nie ma innej opcji. Ja nie widzę innej drogi dla siebie.
0: To jest droga wszystkich.
1: No dokładnie. No.
0: Ale myślę sobie też o tym, ta samotność nie bez powodu, bo przecież tak jest, i to słyszałem nieraz w relacjach małżonków, którzy kilkadziesiąt lat mają stażu, ta relacja wypełnia do pewnego momentu, a dalej już nie. I dalej wypełnić cię może Bóg. Tam jest jakaś większa głębia, tam już człowiek nie wchodzi. myślę, że to przed każdym z nas oby stanął takie zaproszenie, nie? Do pójścia dalej.
1: To dla mnie to jest taka bardzo oczywista prawda. Taką historię czytałem z Mądrości Ojców Pustyni, że jeden z tych zakonników zmieniał miejsca. W końcu jeden z tych ojców pustyni świętych powiedział, bracie, mówi, możesz zmieniać miejsca, ale od siebie nie uciekniesz. I jakoś utkwiło mi to w pamięci i uważam, że to jest zgodne z prawdą. No, ja przed sobą nie ucieknę, gdziekolwiek bym był. No, mogę jeździć za granicę, mogę jeździć wszędzie, mogę oglądać, mogę zwiedzać, ale to jest tylko rozproszenie chwilowe. Jeżeli nie będzie tej głębi we mnie, jeżeli ja nie odnajdę tej głębi, tej Bożej głębi w sobie albo tego celu, no to ja będę przez cały czas nieszczęśliwy, albo będę cały czas wybierał między, będę no, takim no, pyłkiem na wietrze. No. Jak mnie dmuchnie tam, to polecę tam, a drugą stronę. To nie ma sensu.
0: Co się wydarzyło między 30 a 40? Bo pierwszy zakręt, pierwsze nawrócenie było, teraz drugie, a między tymi obydwoma?
1: Wiesz co, życie. To po prostu jak już wiedziałem, że Pan Bóg jak gdyby nie wybrał mnie do kapłaństwa, tak, bo to był taki moment na kapłaństwo na początku 30 lat mojego życia, to wiedziałem, że czas pożyć po prostu, pozwiedzać. Ja myślę, że ten taki okres w ogóle jakoś tak mi śmignął bardzo błyskawicznie. To był czas wyjazdów, organizacji, cieszenia się życiem tak naprawdę, nie? No i przede wszystkim takiego życia też z ludźmi. Ja mam bardzo dużo znajomych, cudownych przyjaciół. Mam właśnie dużo takich rodzin, przyjaciół, gdzie mogę po prostu pojechać w każdym momencie i spędzić z nimi czas, zostać na noc. No, wiele rzeczy się dzieje. Jak gdyby po prostu te 30 to była takie, ta dekada taka, myślę, między 30 a 40 to był taki bardzo fajny czas, w sumie czas.

0: Co znaczy słowo duchowość dla ciebie? Bo chciałem zapytać o takie spotkanie z Bogiem, które było dla ciebie bardzo ważne.
1: Duchowość, wydaje mi się, że duchowość to jest taki moment, dla mnie to jest pewność. Pewność obecności, o tak. Dla mnie to jest duchowość. Znaczy ja to tak odbieram. Dlatego, że miałem wielokrotnie w czasie modlitwy, albo nawet niekoniecznie w czasie modlitwy, mam całą taką stałą pewność, że świat duchowy po prostu jest już, no nie jest we mnie, ale jest ze mną jakoś, tak otacza mnie ten świat duchowy. No, od najdrobniejszych elementów tak naprawdę, gdzie to się składa i tak, dlatego tak jak gdyby, ja tego nie oddzielam w żaden sposób. Duchowość, w sensie spotkania z Bogiem, to jest trochę wyższy poziom tego samego, moim zdaniem. Po prostu jest przejście. No jeżeli żyję i jadę na przykład i po prostu wszyscy się śmieją ze mnie, ale ja uważam, że to jest taki, no albo to mój anioł stróż tak działa, albo ewidentnie to jest jakaś taka łaska Boża. Miejsca parkingowe pod samym wejściem. Wszędzie. Czy to jest teatr, czy to jest sklep, czy to jest cokolwiek, zawsze ma miejsce parkingowe przed samym wejściem.
0: Wow, który to anioł? To twój stróż.
1: Ariel. Mój się nazywa Ariel.
0: Dobra, biorę.
1: Po prostu, słuchaj, zawsze tak jest, zawsze tak mam. To są takie, to są drobiazgi, bo ludzie, ja mówię, że, znaczy czasami zdaje mi się, że nie widzimy, nie potrafimy zauważyć Pana Boga w tych drobnych sytuacjach. Takich drobiazgach po prostu, nie? Czy tak na przykład już też w formie żartów zdarzały mi się takie sytuacje, gdzie coś tam, nie wiem, w relacji z drugą osobą, coś powiedziałem, coś tak pod nosem zemlołem, przekleństwo jakieś, bo ktoś mi tam nacisnął na piętę, na odcisk. I w tym momencie po prostu takie, zaraz sam się potknąłem. To jest takie centralnie, to jest fizyczne, w sensie potknąłem się, kurde, o nieistniejącą przeszkodę na podłodze. Albo zaraz po prostu się walnąłem, coś tak dalej. A ja mówię, dobra, już wiem. Więc to jest taka duchowość, to jest dla mnie coś takiego codziennego, które po prostu, które cały czas gdzieś toczy się we mnie. Natomiast spotkanie z Panem Bogiem, wielokrotnie miałem takie, nie wiem czy namacalne, trudno powiedzieć namacalne, ale ja to tak traktowałem jak namacalne, przy jakichś takich problemach. Jedną taką sytuację szczególnie jakoś pamiętam. W czasie porannej modlitwy akurat jakoś tak byłem, siedziałem po turecku, miałem po prostu dłonie tak rozłożone do góry na kolanach. Bo tak sobie siedziałem, w ten sposób się modliłem w ciszy. I jakaś taka myśl mi przyszła, że no, czeka mnie jakaś taka ciężka droga, ciężka decyzja, że coś, miałem jakąś przeszkodę, już teraz nie pamiętam na to, co chodziło. Ale że tak, no, jeżeli będziecie ze mną, tak, Jezusie i Maryjo, będziecie ze mną, to ja wiem, że dam radę, tak, na tej zasadzie, tylko bądźcie ze mną, bo ja pójdę tą drogą, tak, jakkolwiek by nie była, tylko no nie chcę iść sam. I w tym momencie na tych dłoniach poczułem z jednej strony, jak mnie łapie Jezus, a z drugiej, jak mnie łapie Maryja. Po prostu i fizycznie podciągał, jak gdyby mnie wciągało, żebym już wstawał, bo już czas najwyższy ruszyć, tak? Chodźmy. No, namacalne. Wiadomo, że nic fizycznie się nie stało, tak? Ale to było taki namacalny dowód tego, że to jest cały czas wokół. To się cały czas, jak gdyby tam pływamy, nie? W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
0: Powiedziałeś to niedawno, że gdybyś ty wybrał tą ludzką relację, to byś może stracił tą duchowość. Mm-hmm. To może to byś właśnie stracił, tą relację.
1: Tą relację bym stracił na pewno i miałbym takie nieodłączne wrażenie tego, że krzywdzę tego, który mnie kocha najbardziej. To jest taka dojmujące. Dla mnie, znaczy ja staram się kierować zasadą lekarską trochę, tam primum non nocere, tak? Po pierwsze nie szkodzić. W relacjach z każdym człowiekiem to jest pierwsza taka podstawowa dla mnie zasada. W związku z tym, jeżeli miałbym wybrać tą drogę, to wiedziałbym, że świadomie, zdecydowanie świadomie odcinam się od źródła miłości. Od źródła życia. I to we mnie po tylu latach, jak gdyby, no skoro zaczęło się to po 40, to miałem dosyć długi czas, żeby sobie to życie poukładać. I Pan Bóg mnie tak prowadził na mojej drodze życia, że pewne sytuacje mi sam wyjaśniał. Albo dlaczego tak się dzieje, albo czego tak się dzieje, albo czego to się wydarzyło w tym momencie. I to przechodziło po jakimś czasie. I po jakimś czasie dostawałem taki pstryczek w ucho, gdzie sobie tak żarówka się zapalała. A, to dlatego. A to teraz już rozumiem. No i dlatego tak to działa. Dlatego teraz odejście od tej duchowości w tym momencie, wybierając to życie, to wiem, że po prostu nawet teraz, nawet w tym roku, to dla mnie to było takie, analizując teraz, kiedy wróciłem na, nie to, że wróciłem na łono Kościoła, ale gdyby, no, mówię, dobra, nie, koniec, decydujemy się, odcinam pewne wątki, odcinam, wracam tutaj, gdzie byłem. Bo wiedziałem, że on czeka na mnie, nie?
0: Powiedziałeś na początku 42-latek głodny życia.
1: Tak.
0: Czego głodny?
1: Wiesz co, pasji chyba takiej ciągłej. Tego, że mi się będzie chciało wstawać codziennie, tak? Że nie będzie to element, że w tym momencie powiem, nie, nie chce mi się. albo mam dosyć, albo rzucam to, albo nie będę ciekawy, że stracę ciekawość po prostu świata.
0: Co się jeszcze może wydarzyć?
1: O, pojęcia nie mam.
0: Energia jest życiowa wysoka, świat tętni.
1: No wszystko, cele, wszystko się może wydarzyć. Wiesz co, ja to zostawiam Panu Bogu tak na dobrą sprawę, bo tak nie mam tak konkretnego celu takiego, muszę, będę za 5 lat, widzę się w tym, tutaj taka perspektywa. To było najdurniejsze pytanie, jakie w życiu słyszałem w każdej rozmowie o pracę w korporacjach. Kiedy, jak się widzisz za 5 lat? Na pewno nie u was w firmie, tak? więc dla mnie po prostu wiem, że jest tyle ciekawych rzeczy, tak jak praca w restauracji w tym roku. Ona spadła do mnie nieoczekiwanie w ogóle, zupełnie, tak? Ja chciałem, prosiłem Pana Boga, mówię, Panie Boże, już mam dosyć tej rodzinnej firmy, już nie chcę mi się pracować, no siedzę w tych wykładzinach już te 14 lat. Naprawdę już nie chcę, tak? Nie wiedziałem, żeby się, jak, od czego się oderwać, ale ja już mówiłem swoim braciom, mówię, słuchajcie, ja już się wypaliłem, już co mogłem zrobić, to zrobiłem. To już w ogóle mi nie ciągnie i nie chcę... Nie sprawia mi tej przyjemności, co zwykle. Bo te czynności są powtarzalne. Gdyby zmieniały się trochę okoliczności, ale czynności są powtarzalne. I tu nagle takie trach z nieba. Po 7 latach kolega, sąsiad zadzwonił do mnie z jakąś głupią sprawą, zaprosił mnie na kolację. No a nie mówię, a Maciek, a może jakbyś tak szukał, to... Ja mówię, okej. Jeżeli to się nagle zdarza z dnia na dzień, takie wydarzenia, i tak, ja zostałem to Panu Bogu. Ja po prostu jemu mówię, słuchaj, coś trzeba zrobić, albo coś trzeba zmienić. Trochę czasami mam wrażenie, że Maryja też tak jak w tej Kanie Galilejskiej. Ona widzi wcześniej. No ona widzi wcześniej, tam idzie do Jezusa, bo już im wino skończyło, nie? To weź tam.
0: Mówisz o niej nie pierwszy raz. Mówiłeś też o modlitwie, że rano się modlisz. Jak się modlisz?
1: No ostatnio dosyć schematycznie. Ta modlitwa w tym ostatnim, w tym roku jest taka bardzo schematyczna, ale jakoś zawsze starałem się chodzić, uczęszczać i staram się cały czas na co dzień na mszę świętą, bo to jest źródło stabilności, o tak bym powiedział może. Taki stabilizacja, no, podładowanie prądu, nie? Taka ładowarka moja. I pomimo tego, i może teraz w obecnym czasie staram się być wierny, o tak, bardziej. Czyli taka może osła duchowość, ale, czy nie duchowość, taka osła relacja, ale wiem, że wierność. Teraz to bardziej bym określił to jako wierność.

0: Słuchaj, jeszcze cię zapytam, czy ty to odczytujesz jako może jakiś rodzaj drogi konkretnie, bo jeszcze przed wejściem do studii rozmawialiśmy, że mówisz, przecież jest nas gdzieś tu więcej, nie? Mhm. Takich właśnie ludzi, którzy są homoseksualni, nie mają małżeństwa, tak wybrali, idą w kościele pewną drogą. Może to jest właśnie taka droga. Może ktoś słyszy teraz te słowa i myśli sobie, tak, może to moja droga.
1: No, to ja myślę, że czy, tak to trochę odczytuję, że to może być jedna, z takich dróg, która gdzieś tam poprowadzi, też może być ciekawe miejsce. Nie wiem, nie czuję się na tyle w tym momencie jako jakiś tam lider czegokolwiek, wspólnoty, czy takiego ruchu w ogóle, nie wiem, męskiego w kościele. Natomiast byłem w męskiej wspólnocie, gdzie byłem też szczery z chłopakami w tym czasie na temat własnej seksualności. Gdy ta decyzja, gdyby moja decyzja zapadła o tym, żeby mi tam powiedzieć, wyjść z tym jak gdyby do ludzi. I był taki moment chwilowy, że nawet liderzy tej grupy powiedzieli, że słuchaj, to jest dosyć ciężki temat, trudny temat, ale ten temat jest. I nawet we wspólnocie wiem, że są ludzie, którzy się borykają z podobnym problemem jak ty, że są w męskiej wspólnocie Kościoła katolickiego, ale problem jest. Jeżeli Pan Bóg, tak jak no, Pan Bóg coś postanowi z tym zrobić dalej, także jeżeli komuś moje doświadczenie, ta dzisiejsza audycja komuś pomoże, albo zobaczy, że no jest, wybór jest jeden, tak naprawdę wiem, że walka będzie, bo to zawsze jest walka i to, tego nie unikniemy, nie? Ale może to jest jakiś tam przyszłość w tym.
0: Powiedziałeś o męskiej wspólnocie. Co to dla ciebie znaczy być mężczyzną?
1: Być prawdziwym, być odpowiedzialnym, być konsekwentnym, może nie tyle nie poddawać się, co być rozważnym, może w ten sposób. No i przede wszystkim też słuchać ludzi, słuchać innych, bo to jest kwestia tej takiej rady, no dar rady to jest jednym z darów Ducha Świętego, nie? I przede wszystkim też mi się wydaje, że zdawać sobie sprawę, że popełnia się błędy.
0: A miłość?
1: Co to jest miłość?
0: Tak.
1: Odpowiedzialność. Miłość to odgadywanie potrzeb drugiej osoby, odkrywanie tych potrzeb, staranie się albo dbanie. No i myślę, że takim miłością jest, jednym z cech miłości głównie to jest oddawanie siebie drugiej osobie. Tak. Albo przynajmniej rezygnacja z siebie wtedy, kiedy druga osoba tego potrzebuje.
0: A wiara?
1: Seria niefortunnych zdarzeń po prostu. Trudnych pytań. Co to jest wiara? Wiara to jest wierność. Wiara od wierność, no ale tak, no to jest wierność. Czyli w tym przypadku i nawet jeżeli tego nie czujesz, albo inaczej po sobie powiem, jeżeli ja tego nie czuję pewnych rzeczy, jeżeli nie ma we mnie tych skowronków, albo takiej codziennej, nie wiem, fascynacji, Boże, dzisiaj wstałem, jest cudownie, otwieram ręce, Panie Boże, dziękuję Ci, chwała Tobie i tak dalej, to wiara polega na tym, żeby ja wiem, że jesteś. I to ci musi wystarczyć dzisiaj. Nie prowokuj mnie, tak? Na tej zasadzie. No nie prowokuj mnie. Wiem, że jesteś. To powinno starczyć. Musi ci to dzisiaj starczyć, tak? A ty zadbaj o to, żeby ten dzień się skończył dobrze, tak?
0: Jeżeli ktoś nas teraz słucha, chłopak, dziewczyna, który szuka drogi w życiu, drogi w kościele, jest wierzący z rodziny katolickiej, czy też odkrył swoją wiarę, no i odkrywa w sobie homoseksualizm. Przeszedłeś już kawał drogi. Miałeś parę zakrętów. Co byś mógł mu poradzić, powiedzieć?
1: Oj, pierwsza rzecz, która na mnie zadziałała, to jest msza święta. Codzienna. Wiara się nie rodzi, bo to kwestia wiary tak naprawdę. Wiara się nie rodzi z siedzenia i słuchania YouTube'a, mądrych księży. Częściowo potem to pomaga. Ale pierwsze to jest spotkanie z Panem Jezusem fizycznie. W Komunii Świętej, w sakramentach. I tutaj nie ma. To trzeba być konsekwentnym. To trzeba być po prostu, nawet jak nie wierzysz, że tam istnieje, albo nie czujesz tego, że Pan Bóg tam jest, siedzi w tym sakramencie, cokolwiek nie mówi do ciebie. Trzeba mu to wykrzyczeć, tak? Ja to wykrzyczałem, takie krzyki mojej wiary, albo mojej niewiary było, miałem parę w swoim życiu. Ja mówię, Panie, zrób coś. Mówię, ja już nie potrafię. Ja sobie sam nie radzę. Wszystkie moje po prostu środki się wyczerpały. Ja tego nie ogarnę. Więc jeżeli ktoś się spotyka z takim problemem, to przede wszystkim codzienna komunia święta, codzienna msza święta i składać to Panu Bogu uparcie, uporczywie, a przede wszystkim zaprosić Go do siebie. Po prostu, Panie, przyjdź. Ja nie ogarniam, Ty przyjdź. Masz przyjść do mnie, masz przyjść do mojego serca i zrobić porządek z tym, co jest w Tobie. I On zrobi. On przyjdzie tylko na twoje zaproszenie. I tylko wtedy Pan Jezus reaguje, jeżeli ty go zaprosisz do swojego serca. Jeżeli go nie zaprosisz, to nic nie ugrasz. Pan Bóg oczywiście na szczęście jest miłosierny i ma wszystkie środki, żeby pomóc ci w życiu, bo kocha cię, jesteś jego dzieckiem, tak? Natomiast następna rzecz, myślę, że potem przychodzi z wiarą, przychodzi akceptacja i potem coś dalej, bo nie wiem, czy kapłan w jakikolwiek sposób pomoże. Jeżeli masz znajomego kapłana, jeżeli ktoś ma znajomego kapłana, który faktycznie, z którym fajny jest kontakt i ma z tym problem, i jeżeli ten kapłan faktycznie będzie przygotowany na to, żeby coś takiego usłyszeć i cokolwiek doradzić, no to śmiało, to idź w kierunku kapłana, spotkania z kapłanem.
0: Czułeś się przez kapłanów zrozumiany?
1: Ja miałem szczęście, że tak. Znaczy, ja nie szukałem w ogóle zrozumienia u kapłanów przede wszystkim. Mhm. Ja tego w ogóle nie szukałem u kapłanów. Powiedziałem, że... Znaczy nawet po prostu nie szukałem tego. Ja zacząłem od tego. Ja zacząłem od codziennej mszy świętej, nie? Ja od tego zacząłem i jak gdyby Pan Bóg powoli, bardzo powoli zaczął w moim życiu to wszystko układać. Sposób mojego zrozumienia z własnej seksualności, zrozumienia świata, jak działa. I to wszystko powolutku wchodziło w nas, w swoje miejsca. Więc dla mnie kapłan, ja z kapłanem rozmawiałem, ja mu tłumaczyłem, w jaki sposób jest moje podejście. On mówi, no co, ty serio? I ja mówię, a jak ty to inaczej widzisz? O czym ty mówisz, człowieku? Wiesz, nie wiesz, że w kościół... No ale daj spokój, przecież to są... Ja mówię, jakie daj spokój? Pismo mówi to i to. No ty konserwa jesteś. Ja mówię, jestem konserwa. No jeżeli mam wierzyć, to wierzę Panu Bogu. Tak, Panu Bogu. Jest jedna ciekawa rzecz, którą też wniosek. Wydaje mi się, dla każdego katolika na prostu, to niezależnie od seksualności i jest istotne. Przecież Pan Bóg, jako nasz Ojciec i Stworzyciel, chce naszego dobra. Więc cokolwiek nam daje, jakiekolwiek doświadczenie nam daje w życiu, to doświadczenie ma prowadzić nas do zbawienia. Pan Bóg nie chce naszego szczęścia. Pan Bóg chce, żebyśmy byli zbawieni. No więc albo wierzymy w to, jesteśmy w Kościele katolickim, nie bacząc na nasze tutaj doczesne szczęście, czyli borykamy się z nieszczęściem, z samotnością, ludzie nas wkurzają, no cokolwiek, tak? No ale no to musimy patrzeć z perspektywy Bożej. Okej, Panie Boże, no ale co chcesz mi powiedzieć przez to? Ja tak w pewnym momencie mówię, Panie Boże, no co ja mam z tym zrobić teraz dalej? Ja tego nie rozumiem. Nie mam pomysłu na to. Czy mam tak żyć, czy nie mam żyć? Potem po jakimś czasie dotarło do mnie, że może samotność moja jest potrzebna innym. Bo inni z tego korzystają. Ponieważ ja mam więcej czasu, nie mam własnej rodziny, to mogę poświęcić się innym rzeczom. Ja organizuję to, organizuję tamto, prowadzę to, prowadzę tamto. Angażuję się w jakieś życie, tak społeczne wokół mnie. Więc może właśnie po to jest to życie, żeby być przykładem tego, że osoba homoseksualna może prowadzić życie wierzące w kościele, wierzącego w kościele katolickim i być szczęśliwym na jakimś poziomie.
0: Moim gościem był dziś Maciek Buczyński. Dziękuję.
1: Dzięki.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
3: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: z Ewangelii świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
1: Na weselu była matka Jezusa. Zaproszono także Jezusa i uczniów. Brak wina był na wschodzie, jak wszyscy wiemy, kompromitacją gospodarzy i znakiem wyczerpania radości. Zobaczmy, że Maryja jako pierwsza dostrzega ten brak i wypowiada tylko diagnozę: nie mają wina. Wiemy, co dzieje się dalej. Jezus daje dobre wino, spełnia powinność pana młodego i objawia się jako oblubieniec. Odbywające się wesele stało się symbolem wesela Jezusa, Mesjasza, które właśnie się rozpoczęło. Znakiem była przemiana wody w lepsze wino. Fragment ten zawiera w sobie bardzo ważne słowa Maryi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To wezwanie Matki Bożej, aby w naszym życiu jej Syn był kimś najważniejszym. Róbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wypełniajcie całą Jego naukę. Maryjność oparta na emocjach, nieprowadząca do spotkania z Jezusem, nieprowadząca do traktowania na serio wymagań Ewangelii, jest fałszem i obrazą prawdziwego nabożeństwa do Matki Bożej. Warto zauważyć, że są to ostatnie słowa Maryi w Ewangelii, które nam zostawia, i są to słowa wiary. Wiary w Jezusa. Matka Boża nie wiedziała jeszcze, co zrobi Jezus. Nie wiedziała, co się stanie. Prosiła tylko o posłuszeństwo sług. Słowami: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, Maryja wzywa nas wszystkich na wymagające ścieżki Ewangelii. Wzywa do zachowania tego, co powiedział Jezus, do wierności Jego przymierzu. Sami nie damy rady tak kochać. Sami nie damy rady być wierni. Ale Jezus potrafi to wszystko naprawić, uzdolnić nas. Potrafi przemienić wodę naszych wysiłków w obfite wino. Otwórzmy Mu drzwi i ucieszmy się z Jego przyjścia. Pragnijmy iść za Jego Słowem i każdego dnia coraz wierniej je wypełniać.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze.
3: Duch Święty, miłość, gołębica, a może jeszcze inna postać, którą może przybrać ta osoba boska. Dzisiaj o nim będziemy rozmawiać, w jaki sposób możemy go przywoływać, czy może być obecny na co dzień w naszym życiu, czy jego posługa jest zarezerwowana tylko dla odnowy w Duchu Świętym, czy też wyłącznie dla wspólnot charyzmatycznych, z którymi często ta działalność Ducha Świętego nam się kojarzy, ta taka zewnętrzna, widoczna, mocno doświadczalna, namacalnie. W naszym studiu dzisiaj siostra doktor Iwona Kopacz, liturgistka. Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże.
3: Oraz brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże, witam.
3: Duch Święty w tej rozmowie między nami może być obecny, siostro?
4: Oczywiście nie tylko może, ale na pewno jest obecny. Duch Święty jest obecny w naszym życiu praktycznie od sakramentu Chrztu Świętego, chociaż potem oczywiście mamy sakrament bierzmowania, który w jakiś szczególny sposób nam podkreśla to wstąpienie Ducha Świętego, jego obecność w naszym życiu. Ale pamiętajmy, że podczas każdej Eucharystii co najmniej dwa razy, dwukrotnie przywołujemy obecności Ducha Świętego. Najpierw nad darami chleba i wina, aby stały się ciałem i krwią Chrystusa, następnie nad całą wspólnotą Kościoła, aby właśnie nas jednoczył w Chrystusie w jedną rodzinę.
3: Bracie, w jaki sposób brat doświadcza na co dzień obecności Ducha Świętego? Czy trzeba go jakoś szczególnie wołać, żeby się pojawił?
5: Znak krzyża czynimy i od razu przywołujemy jako trzecią osobę Ducha Świętego, więc zawsze działamy w imię Trójcy Świętej. Oczywiście ja tak sobie myślę, że Duch Święty może jako taki najmniej uchwytny, bo my szukamy takich znaków Ducha Świętego, właśnie chcemy tego jego jakiegoś działania widocznego, namacalnego albo obrazu, właśnie ogień, wiatr, gołębica, charyzmaty. Natomiast on działa, myślę, że w naszej codzienności on jest obecny, tak jak siostra przed chwilą powiedziała. Może czasami go, ja bym powiedział, nie doceniamy, albo nawet nie przywołujemy, może akcentując bardziej Ojca i Syna, natomiast Duch Święty gdzieś tam unosi się między nami, wieje, kędy chce, jak to mówimy. Może problemem jest nie sama tylko wiara w obecność tego Ducha Świętego, bo on jest na pewno, natomiast na ile my się poddajemy temu Duchowi Świętemu. Ja sam mam z tym problem, tak, bo to jest kwestia też rozeznawania, bo później mówimy o darach, o owocach, mówimy o tym, że od właśnie siostra powiedziała, od Chrztu Świętego mamy dary Ducha Świętego. Już ja to sobie tak myślę, że zasiane na Chrzcie Świętym jako takie nasionka, a później one mają się aktywować. Pytanie, czy one się aktywują rzeczywiście tak w pełni w sakramencie bierzmowania? Wydaje się, że powinny, ale niektórzy tak troszkę może przekornie, może złośliwie, nie wiem jak to by określić, ale mówią, że sakrament bierzmowania to czasami sakrament rozstania z Kościołem. Tak paradoksalnie, widząc co się dzieje dzisiaj z młodzieżą, nie oskarżając, Boże, nikogo, ani nie potępiając. Natomiast wiemy, że takie jest życie, prawda? To pytanie, czy pozwalamy Duchowi Świętemu się aktywować? Czy jesteśmy, jakby to powiedzieć, pod wpływem Ducha Świętego? No może niektórzy boją się być tak jak apostołowie w Dziejach Apostolskich,

0: że wydawało się, że się upili. Tak działał Duch Święty, że ludzie patrzyli i pod tym wpływem tego działania Ducha oni tak wyglądali, jakby byli, nie panowali nad sobą, tylko pozwolili Duchowi Świętemu panować. Może takie zjawiska nie są teraz jakieś takie powszechne. To jest zawsze pytanie, na ile ja pozwalam temu Duchowi Świętemu w sobie działać.
1: Jakoś bym przyczepiła się trochę do tych słów w takim też pozytywnym, ale sensie, ale żeby też trochę może wejść w głębie tego rozumienia, jak może działać Duch Święty, że jesteśmy pod wpływem Ducha Świętego. I ojciec bardzo fajnie nawiązał do tego, że apostołowie po zesłaniu byli tak, jakby się upili młodym winem. A myślę, że dzisiaj w wielu wspólnotach charyzmatycznych, jeżeli ktoś by się na takie spotkanie przeszedł, czy też różne msze święte, po których są różne formy uwielbienia, to też o tych ludziach można by powiedzieć, szczególnie jak ktoś nie miał doświadczenia wcześniej takiej modlitwy charyzmatycznej, też by można o nich powiedzieć, upili się młodym winem, ale też różne rzeczy się o tym mówi. Z jednej strony potrzebujemy takiego doświadczenia Kościoła żywego, Kościoła, który zachwyca się Chrystusem, który, mówiąc w ten sposób z Dziejów Apostolskich, który upija się Jego miłością, ale z drugiej strony czasami mam wrażenie, że wtedy brakuje nam tego racjonalnego podejścia, które w wierze naszej katolickiej jak najbardziej jest i zapominamy o tym takim zwykłym, codziennym działaniu Ducha Świętego. Trochę wprowadzam szerzej ten temat, bo jak usłyszałam to słowo pod wpływem, znam takie osoby, które często mówią, że Pan Bóg do nich mówi niemal nieustannie. Cały czas słyszą Jego słowa, jak wzywają Ducha Świętego, to od razu słyszą jakieś słowa i jeżeli słucha tego ktoś z zewnątrz, kto nie ma takiego doświadczenia, to się zastanawia w zasadzie, o co w tym chodzi? Czy to jest możliwe, żeby mieć taki stream Ducha Świętego 24/7 w racie?
0: Dalibyśmy radę to wytrzymać, gdybyśmy tak mieli, byli pod takim wpływem. Oczywiście tutaj myślę, że to jest też kwestia w ogóle takich zewnętrznych znaków, bo to widać było, prawda, jak apostołowie działali, jak oni mówili językami, jak mieli te charyzmaty, my mówimy, chociaż to też bardzo szerokie pojęcie, bo to są dary łaski, po prostu łaska, która działa w człowieku i ona się różnie objawia. Nie zawsze w formie takiej spektakularnej, zewnętrznej, jako pewne zjawiska, prawda, które towarzyszą temu. Sam nasz współbrat, ojciec Pio, miał taki dar Ducha Świętego, który polegał na poznaniu. To jeden z darów Ducha Świętego, czyli co? Przychodził ktoś do konfesjonału i ojciec Pio wiedział, tak, już skądś wiedział, tak, my wiemy skąd, to Duch Święty działał w nim, że ten człowiek, który przychodzi do niego, ma takie, a nie inne grzechy, ma takie, a nie inne problemy. Mówił językiem, którego nie znał. W ogóle, prawda? Spowiadał ludzi w językach, których nigdy się nie uczył, a więc miał takie dary i tych darów jest, wiemy, bardzo dużo. To jest takie, myślę, rozróżnienie, bo niektórzy może szukają tylko takich efektów specjalnych i one są rzeczywiście, ale to pamiętajmy od tego, to zależy od działania Ducha Świętego. Ja się kiedyś zastanawiałem nad tym, czy to zależy od człowieka, na przykład jak się skupi i powie Duchu Święty przyjdź i tu, wtedy na przykład przychodzi duch w formie daru proroctwa, albo daru języków, czy to tak to działa, prawda, że my złapiemy przysłowiowo tego Ducha Świętego za skrzydła i od razu go mamy, chociaż sam święty Franciszek mówił o posiadaniu Ducha Pańskiego, ale co to znaczy, czy to się objawia tylko i wyłącznie w takim zewnętrznym jakimś charyzmacie, który jest widoczny, jakim takim cudownym, bo wiemy, że mistyka wcale nie polega na cudowności, to nie jest istota mistyki, ani też, myślę, działania Ducha Świętego, aczkolwiek temu towarzyszą takie dary. Myślę, że Duch Święty decyduje o tym, jakie są potrzeby. Mm-hmm. A my mamy być otwarci na działanie. Myślę, że tutaj cały czas kluczem jest ta otwartość na działanie, ale konia z rzędem temu, kto zdefiniuje, co to znaczy ta otwartość, prawda? Na ile my jesteśmy otwarci? No po owocach się poznaje, bo oprócz darów mamy też owoce Ducha Świętego.
1: Brat powiedział o charyzmatach. Ja myślę też o charyzmacie w kontekście zgromadzeń zakonnych. Każdy z nich jakiś charyzmat ma.
2: Bo charyzmat, tak jak brat wcześniej powiedział też, to jest dar łaski, tak? Stąd każde z nasze zgromadzenie jakby też właśnie działa w określonym kierunku. Nie możemy robić wszystkiego. Zresztą już Paweł o tym pisze w pierwszym liście do Koryntian, tak? Że mówi, że ciało Chrystusa są ręce, są nogi. Każdy ma swoje zadanie, prawda? I tak samo jest w Kościele. Ja, nawiązując jeszcze do tej otwartości na działanie Ducha Świętego, poszłabym też taką codzienność zwykłą. Przecież to, co czasami określamy natchnieniami czy intuicją, czasami nie umiemy tego nazwać, ale przecież właśnie to, że na przykład robimy coś, czasami mówimy, właściwie nie wiem skąd mi to przyszło, że coś komuś odpowiedziałam, albo że właśnie, że mam myśl, myśl, żeby zadzwonić do kogoś bliskiego, a się okazuje, że właśnie akurat w tym momencie było to potrzebne. To jest też ta otwartość na działanie Ducha Świętego. Taka właśnie, im bardziej będziemy wrażliwi na te natchnienia, i tutaj nam może pomóc rachunek sumienia wieczorny, na ile ja odpowiedziałam na te natchnienia Pana Boga, a na ile gdzieś tam sobie jednak poszłam. Ile razy mówimy tak, coś, jakaś myśl nam przychodzi, a nie, zbywamy to, a zrobię to później, a potem się okazuje, że no, trzeba było zrobić to teraz, nie? Mhm. Więc to jest też takie właśnie codzienne działanie Ducha Świętego. Warto go, oprócz tego znaku krzyża oczywiście, który jest fundamentalny, warto go przyzywać. Przypomnijmy nawet chociażby Jana Pawła II, który mówił o tym, że codziennie odmawiał modlitwę, którą dostał od swojego Ojca, prawda? Więc warto go świadomie przyzywać, nie tylko w takich momentach, kiedy chcielibyśmy właśnie otrzymać dar języków albo inne nadzwyczajne dary, ale właśnie po to, żeby był z nami w codzienności, żeby nas prowadził. Każdego dnia rano prosić o to, żeby on nas prowadził i każdego dnia wieczorem patrzeć, w jaki sposób nas prowadził.
1: Jak zobaczyć jego działanie w tym naszym codziennym życiu, jeżeli słucha nas ktoś, kto myśli sobie, no do tej pory jakoś tak nie prosiłem go o wsparcie, albo ewentualnie czasami podczas homilii, przed homilią czasami pojawia się taka modlitwa do Ducha Świętego podczas mszy świętej. Ja kojarzę też taką modlitwę z lekcji religii, katechezy. Przyjdź Duchu Święty, otwórz nasze serca i tak dalej, i tak dalej. Ale może chodzi o to, żebyśmy no właśnie nauczyli się z nim żyć jak z osobą, bo to, co siostra powiedziała, czyli to, że on jest taki nieuchwytny. Trochę się go boimy, bo absolutnie nas przerasta, co też przystoi Bogu, żeby nas przerastał. To jak wejść z nim w przyjaźń?
0: Ja powiem taką rzecz, jedno z doświadczenia własnego, bo jako kapłan, no wiadomo, spowiadamy, prawda, jako kapłani i kazania mówimy i takie sygnały, które Pan Bóg daje, ja to odczytuję jako działanie Ducha Świętego, kiedy na przykład przychodzi do mnie penitent i ja słucham i mówię, Boże, ja nie wiem, co mam powiedzieć w ogóle, nie wiem. I mówię, Duchu Święty, no pomóż. I nagle zaczynam mówić i to, rzeczywiście to jest działanie takie, że te słowa są nie ode mnie, bo ktoś potem odchodzi do konfesjonału i odchodząc mówi, Ojcze, dzięki, bo pomogłeś mi. Już ja rozumiem, mam światło i wiem, co robić. Albo na kazaniu ktoś mówi, Ojcze, Ty mówiłeś do mnie. Ja mówię, Duch Święty. A jeszcze czasami bywa tak, że Pan Bóg, ja osobiście tak doświadczam, że Pan Bóg daje takie niezadowolenie. Jak niezadowolony jestem ze swojego kazania. Nie wyszło, tak chrobowate było. Nie dawałem rady, tak się męczyłem. A tu nagle ktoś przychodzi po mszy świętej i mówi, Ojcze, wiem, trafiło. Nie? To ja już mówię, to wtedy Duch Święty naprawdę zadziałał. I myślę, że jednym z sygnałów takich, że to Duch Święty działa, jest to, że to nie ja sam mówię o sobie, o, ja tutaj złapałem Ducha Świętego, ja wam powiem, ja z swoim autorytetem. Wiemy, że nikt nie wydaje wyroków ani sądów we własnej sprawie. Nie powinien przynajmniej to robić, bo może wtedy być jakimś szarlatanem, a nie pod wpływem, znowu użyję tego słowa, Ducha Świętego. I myślę, że te owoce, że ktoś przychodzi zewnętrzny, jak gdyby, prawda? I wtedy ja widzę i nie przypisuję sobie, bo ja tutaj albo nawet jestem niezadowolony z siebie, albo wydaje mi się, że mi nie wyszło w ogóle, a tu nagle działanie jest, owoce są tego.
1: I to czasami, albo nawet najczęściej, być może to nie jest to działanie spektakularne, które czasami kojarzymy z tymi, no właśnie, spotkaniami charyzmatycznymi, gdzie dzieją się uzdrowienia, gdzie jest ta modlitwa w językach lub glosolalia, bo to jest też bardzo ważne rozróżnienie, no gdzie też, myślę, że też należy to powiedzieć, pojawia się tak zwyczajnie po ludzku dużo emocji, bo jesteśmy razem, jesteśmy wspólnie śpiewamy, więc też ta chemia międzyludzka po prostu działa. Działa też oczywiście Pan Bóg, ale być może ważne jest to, żeby to nie stało się celem naszej wiary, bo ja myślę sobie o takim zagrożeniu, że jak spodobają nam się za bardzo takie spotkania, to może być tak, że pragniemy tylko tego i uważamy, że jeżeli Ty, Panie Boże, w moim życiu tak nie działasz, jeżeli przez moje ręce nie uzdrawiasz, jeżeli przez moje ręce czy przez moją modlitwę nie dzieją się jakieś cuda, to znaczy, że Ducha Świętego specjalnie w moim życiu nie ma. Jest tak, czy nie jest tak, siostro?
2: Znaczy myślę, że znów takim papierkiem lakmusowym są owoce. Jeżeli chodząc na tego typu spotkania, nazwijmy to charyzmatyczne, odnowy w Duchu Świętym, tak? Te spotkania prowadzą mnie do pogłębionej wiary, do tego, że właśnie, że moja relacja z Bogiem wzrasta, to w porządku, tak? Te spotkania są potrzebne, bo Pan Bóg akurat przeprowadza nas przez taki etap. Właśnie, być może są też na pewno osoby, które od czegoś takiego swoją wiarę zaczynają. I to czasami mówimy, że Pan Bóg daje cukierki, tak? No ale po cukier... Nie można żyć na cukierkach, tak? Musimy się żywić prawdziwym pokarmem, którym jest Eucharystia. I jeżeli te spotkania prowadzą nas do Eucharystii, do udziału w Eucharystii, do pogłębionej relacji z Bogiem, do czytania Pisma Świętego, właśnie do otwarcia się na działanie Pana Boga, już nie mówmy tylko Ducha Świętego, tak? Pana Boga w naszym codziennym życiu, to dobrze. Natomiast jeżeli zatrzymuje się tylko na tej zewnętrznej warstwie, to znaczy, że gdzieś jakby szukam, no niekoniecznie Pana Boga, tylko właśnie, nie wiem, zaspokojenie własnych emocji, zaspokojenie własnych potrzeb. Tutaj takim też, myślę, możliwością oceny jest właśnie przystępowanie do sakramentów, tak? Czy tego typu spotkania prowadzą mnie do pogłębionego życia wiarą, do pogłębionej relacji z Bogiem. Ale one nie są czymś, ani czymś, znaczy nie są czymś idealnym. Nie muszę chodzić na spotkanie odnowy w Duchu Świętym, żeby doświadczyć działania Ducha Świętego w moim życiu, ale nie są też czymś złym, tak?
1: Bracie, czy mogę być zwykłym katolikiem, który chodzi w niedzielę do kościoła, modli się rano i wieczorem, może jeszcze nawet różaniec odmówi, czy w moim życiu wtedy może działać Duch Święty, mogę być takim zwykłym człowiekiem, który nawet być może trochę podejrzliwie patrzy na tego typu spotkania, bo też mamy takich słuchaczy.
0: Matka Boża, błogosławiony ojciec Honorat nasz, zrobił taką interpretację zwiastowania. Mianowicie, kiedy przyszedł anioł Gabriel, archanioł, prawda, do Maryi, no i zwiastuje, tak, o tym. I ojciec Honorat tak to opisuje w jednym ze swoich kazań i mówi tak, jak to się stanie, Maryja odpowiada, skoro ja nie znam męża. Czyli co ona zrobiła? Ona przetestowała, czyli sprawdziła anioła. Czy to, co ona postanowiła wedle natchnienia Bożego, czyli też możemy powiedzieć natchnienia Ducha Świętego, że ona sobie postanowiła, będę dziewicą, czy to może po prostu będzie zachowane, skoro ma być matką. Tak, jak to się stanie? Tak, ty sobie, Panie Boże, poradzisz. Czyli ojciec Honorat mówi tak, przeegzaminowała anioła. Można powiedzieć, sprawdziła tego anioła. Czyli można powiedzieć, że to się w życiu też, my możemy też badać, rozeznawać, sprawdzać, czy rzeczywiście to wszystko pochodzi od Pana Boga, od Ducha Świętego, bo kluczem są te właśnie dobre, Boże postanowienia. Oczywiście znowu pytanie, czy to pochodzi od Pana Boga, czy to pochodzi od jakiegoś ducha złego, prawda? Może też tak być, są różne sytuacje, że czasami człowiek może być oszukany też, ale owoce, to co siostra powiedziała, po owocach się poznaje, jakie rzeczywiście owoce są w moim życiu, czyli w tym życiu codziennego, no tak nazwijmy zwyczajnego, bo ja też jestem zwyczajnym, tak można powiedzieć, kapłanem, bo niektórzy mówią, o, szukam charyzmatycznego kapłana na przykład, albo charyzmatycznej siostry zakonnej, albo w ogóle człowieka, co to znaczy charyzmatycznego, wszyscy mamy dary, wszyscy mamy charyzmaty, oczywiście ktoś tak mówi, dlatego że często oczekuje na jakieś emocje, na jakieś zjawiska, na jakieś znaki, prawda, to tak jak powiedziałem, to nie jest najważniejsze. Natomiast w tym codziennym naszym życiu po prostu Pan Bóg, Duch Święty działa poprzez nasze natchnienia, poprzez nasze decyzje także. I czym to skutkuje? Uświęceniem, nawróceniem najpierw, prawda? Czyli na przykład słyszymy, że przyjdzie Duch Paraklet, czyli ten adwokat, tak, bo to nie tylko pocieszyciel w kontekście takim, a przyjdzie, pogłaska mnie po głowie i będzie powie wszystko dobrze. Nie. Co on zrobi? Przekona mnie o grzechu. To jest pierwsza rzecz, jaką Duch Święty pokazuje. Prawda.
1: Czy możemy,
0: Duch prawdy.
1: Ojcze, tutaj na chwilę postawić kropkę, bo ja dokładnie chciałam o to zapytać i myślę, że to będzie temat na kolejną część naszego spotkania. Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn, siostra dr Iwona Kopacz, liturgistka w naszym studiu, to za chwilę o ten grzech zapytam. Dlaczego to jest tak, że Duch Święty prowadzi nas przede wszystkim do nawrócenia? Weronika Ostrowska przed mikrofonem, za chwilę wracamy do rozmowy.

nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca gotowi. Akcja, racja, reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się

0: co Kościół na to?
1: Jak wygląda działanie Ducha Świętego w naszym życiu? Czy Duch Święty jest obecny tylko wtedy, kiedy działają charyzmatycy, tylko podczas spotkań charyzmatycznych, tylko w Odnowie w Duchu Świętym? Oczywiście nie podważamy jego działania w ramach wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Pozdrawiamy wszystkich członków tych wspólnot, które także pięknie ewangelizują i pięknie działają w ramach Kościoła, ale my dzisiaj chcemy poszukać tego działania Ducha Świętego szerzej, żeby nie ograniczać się tylko do określonych ruchów i tylko do określonych sposobów działania. Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn w naszym studiu i siostra doktor Iwona Kopacz, uczennica Boskiego Mistrza, liturgistka, no to wróćmy do tego chyba najważniejszego owocu działania Ducha Świętego, tego, o czym słyszymy w Ewangelii, o czym mówi sam Chrystus. Bracie Grzegorzu, to jak to było z tym Duchem Świętym? Przychodzi i co wtedy się dzieje?
2: I przekonuje nas o grzechu. Tak?
1: Czyli to nie jest, prawdzie, nie jest tak prawdzie. Miło i przyjemnie wtedy, jak on przychodzi?
2: No właśnie, zależy od tego, jak podejdziemy do tej sprawy. Oczywiście człowieka zawsze boli prawda, taka trudna prawda, no bo coś przyjemnego, no to wiadomo, bardzo chętnie się słucha, ale o sobie trudno powiedzieć, że to jest przyjemne, kiedy ktoś mi mówi, ktoś mnie dotyka, tak, tą prawdą, nawet czasami bardzo ukrytą, bo my mamy dzisiaj problem też duży w tym takim galimatiasie pojęciowym, terminologicznym, duchowym, różne są przyczyny tego takiego zamieszania, że człowiek nie nazywa rzeczy po imieniu, a Duch Święty właśnie zaczyna, przychodzi i nazywa, co jest grzechem, daje nam tę możliwość rozeznawania, która jest dzisiaj bardzo potrzebna, a więc też oddzielenia tych plew od tego, co jest dobrym ziarnem, tak, i zobaczenia, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tylko zatrzymać się na grzechu, bo Duch Święty nam tego nie serwuje w taki sposób, jak to czynią złe duchy, żeby nas dręczyć, tylko czyni po to, żebyśmy z tego grzechu powstali, czyli to jest ku nawróceniu.
1: Może jest tak, że z jednej strony pokazuje nam nasz grzech, a z drugiej strony widzimy Chrystusa, który za nas umiera z wielkiej miłości. To jest ten niezwykły paradoks. Chrystus umiera za ciebie, człowieku, który grzeszysz, który odchodzisz od Boga, odrzucasz Jego miłość.
3: Czy ja bym tu nawiązała też do sakramentu pojednania, tak? Bo to jest właśnie ten sakrament, w którym z jednej strony właśnie znów mamy to działanie Ducha Świętego, to niesamowite, bo tak jak ojciec teraz powiedział, przypomina nam właśnie o grzechu, czyli pozwala nam te grzechy nasze uznać, wypowiedzieć, poznać. Do niego się w końcu bardziej lub mniej świadomie powinniśmy modlić przed przystąpieniem do tego sakramentu. A z drugiej strony właśnie dzięki temu, że my to uznajemy, możemy otrzymać łaskę przebaczenia. I to też jest łaska Ducha Świętego, tak? Zobaczmy, że Chrystus, który przychodzi po zmartwychwstaniu do apostołów, to mówi im, weźmijcie Ducha Świętego w momencie zmartwychwstania. Nie czeka na zesłanie Ducha Świętego, nie czeka tych 50 dni, przez które my świętujemy to zmartwychwstanie, ale już tego pierwszego dnia mówi im, weźmijcie Ducha Świętego. Co więcej, u Mateusza mówi o tym jeszcze wcześniej, tak? Mówi o tym w momencie, kiedy nadaje Piotrowi łaskę prymatu. Mówi, co zwiążesz na ziemi, będzie związane, co rozwiążesz, będzie rozwiązane, tak? Ale mówi też do apostołów, co odpuścicie, będzie odpuszczone. Więc Duch Święty nie jest związany naszymi terminami, naszymi czasami, on jest po prostu obecny. A od nas zależy, na ile my tą Jego obecność będziemy dostrzegać.
1: Czy jest tak, że sakramenty dają nam pewność działania Ducha Świętego?
3: Sakrament działa ex opere operanti, czyli mocą samego sakramentu. Sakrament nie działa dlatego, że udziela go kapłan bardziej lub mniej, użyjmy słowa, charyzmatyczny. Sakrament działa niezależnie od świętości kapłana. Nawet jeśli kapłan byłby w stanie grzechu ciężkiego sprawując sakrament, to Pan Bóg sobie z tym poradzi. Tak? Więc tutaj mamy, oczywiście nie mamy tych zewnętrznych efektów przy sakramentach najczęściej, które mamy mogą się pojawić przy modlitwie charyzmatycznej, tak? Czyli właśnie mówienia językami, czy tam glosolali, czy nawet właśnie tego doświadczenia ciepła, zimna, jakichś takich zewnętrznych elementów. Tego może nie być przy sakramentach, ale jeśli wierzymy, że działa w sakramentach Bóg, to mamy pewność, że działa w nich Duch Święty.
1: Bracie, chciałam zapytać o to rozeznawanie. bo z jednej strony mówimy o natchnieniach, ale myślę, że każdy z nas dobrze wie, jak dużo myśli, dobrych też, pojawia się w naszej głowie każdego dnia, ale niekoniecznie każda z nich jest to myśl od Ducha Świętego. Co z tym zrobić? To jak w takim razie rozpoznawać albo uczyć się rozpoznawać, co jest od Ducha Świętego, a co niekoniecznie?
2: Pan Jezus powiedział uczniom takie piękne słowa, że najpierw pójdźcie za mną, a później zobaczycie. Czyli najpierw, no to jest pewne ryzyko, tak? Po ludzku rzecz biorąc, to jest pewne ryzyko, tak? Czy ja w tą myśl, to natchnienie pójdę? Oczywiście my pamiętajmy o tym, że my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Tak? I Pan Bóg chce cały czas wydobywać spod tej warstwy takich zranień, różnych tam grzechów, naszych skłonności, naszych błędów, wad i tak dalej, wydobywać to dobro, które sam w nas zasiał, tak? Według którego nas stworzył. I Duch Święty jest takim, tak aktywuje w nas te dary, to dobro, które w nas są, na różny sposób. Ja bardzo lubię słowo adekwatnie, czyli odpowiednio do danej sytuacji, nie tak jak my chcemy, my byśmy sobie zaplanowali, tylko tak jak potrzeba, czy to potrzebne Kościołowi, na przykład jakieś proroctwo, czy potrzebne wspólnocie, bo też pamiętajmy o tym, Święty Paweł o tym mówi, prawda, że jeżeli jest jakieś proroctwo, to też, czy jak dar języków, to też często jest tłumaczenie tego języka, czyli tego, co mówi ten człowiek, bo żeby wszyscy zrozumieli, prawda, żeby wszyscy zrozumieli przesłanie. Natomiast wiadomo, że człowiek jest no, też w różny sposób tak nastawiony albo nie nastawiony na tego Ducha Świętego i no i czasami bywa, że no nie wie dokładnie, my nie wiemy tak naprawdę, dopóki nie spróbujemy, można powiedzieć, dopóki nie pójdziemy, tak jak powołanie zakonne, też jest darem Ducha Świętego, prawda, działaniem Pana Boga. I człowiek nie wie, czy dobrze odpowiedział, czy siostra dobrze wybrała ten zakon, czy zgromadzenie, czy ja. Może i do końca życia nie wiemy, czy to było zgodne z wolą Bożą, czy to było, ale owoce są. Ja pamiętam, jak po święceniach kapłańskich spotkałem moją koleżankę z klasy, może mnie słucha, nie wiem.
1: Pozdrawiamy.
2: Ona mówi do mnie, słuchaj, no ale to 6 lat studiów to cię przygotowało? Przygotowało cię do kapłaństwa? Ja mówię, nie przygotowało. Ale ja wyznaczyło kierunek. Kościół też jakby zatwierdził, powiedział tak, według nas nadajesz się, dopuszczamy cię do kapłaństwa, do tego charyzmatu, też daru, a teraz dalej trzeba iść za tym. Czyli najpierw idziemy, a potem można powiedzieć, że zeznawanie jest troszeczkę albo w czasie, albo nawet po fakcie, tak? Oczywiście my mamy też zmysł wybierania. Tak, ten dar wybierania. I wiemy już, dlatego poddawanie się Duchowi Świętemu i prawdzie pozwala nam u początków już od razu wybrać i powiedzieć tak, to jest złe, to jest dobre. Prawda? Między dobrem a złem wybieramy też bardzo konkretnie.
1: Myślę, że to jest moment, żeby przywołać owoce Ducha Świętego wymienione w liście do Galatów. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Trudne wyzwanie.
2: Mi się od razu tutaj nasuwa sam święty Franciszek, którego rok teraz obchodzimy i świętujemy bardzo, bardzo jubileusz 800-lecia śmierci Franciszka. I on właśnie dał przykład. Jeden z tych owoców to jest radość, ale w wydaniu Franciszka to jest radość doskonała. I tak sobie pomyślałem, że na czym ona polega? No bo można się cieszyć z różnych rzeczy, z prezentu, z jakichś spotkania, to takie zwyczajne, codzienne. Ale ja myślę, że też radość z tego pokonywania siebie, to znaczy pokonywania tej swojej, mówimy grzesznej czy skażonej natury, czyli zrobiłem coś, co wydawałoby się niemożliwe. I u Franciszka to jest to, że kiedy on przychodzi do braci i ci bracia, którzy go doskonale znają, którzy wiedzą, kim jest Franciszek, nie wpuszczają go do wspólnoty. I co robi Franciszek? Mówi, jeżeli ja się nie zdenerwuję, nie osądzę, tak, tych braci, tylko będę chwalał Boga. Czyli skutkiem tego jest po prostu wychwalanie Boga w każdej sytuacji. Panie Boże, nie tylko w tych łatwych sytuacjach, a uwielbienie Boga właśnie wtedy, kiedy jestem odrzucony. To jest wbrew mojej naturze, bo natura się domaga pochwały, prawda, jakiejś takiej przyjemności, wygody, różne ma takie pomysły na życie. A tutaj nagle ja mam radość nie z tego, że mi jest dobrze, że mi jest wygodnie, tylko ja mam radość z tego, że nie zdenerwowałem się i tu będzie to opanowanie, łagodność, prawda? A więc te owoce Ducha Świętego, to jest ten owoc, nie? One działają pewnie całymi takimi seriami, nie tylko pojedynczo, ale jedno od drugiej zależne, prawda? Czyli radość powoduje, że, czy spowodowana jest właśnie tym opanowaniem na przykład, że ja nie powiedziałem, bo ktoś zacisnął język, nie powiedział tego, co miał powiedzieć. Kogoś tam miał zrugać, albo przekląć, albo coś innego złego zrobić, a tego nie powiedział. Czyli Duch Święty go jakby przyhamował, nie pozwolił mu na to, prawda? Więc widzimy, jest owoc i z tego jest radość ogromna.
1: Czyli żeby wzrastać w tym życiu w Duchu Świętym, czy możemy jako taki papierek lakmusowy zastosować te owoce Ducha Świętego, które teraz przytoczyłam? Czy możemy sobie samemu zrobić taki egzamin i trochę może nam to też posłużyć do rachunku sumienia, tak sobie myślę. Czy jestem w moim życiu? Czy skieruję się miłością? Czy jest radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie?
3: W pewnym sensie tak, tylko żebyśmy też nie popadli w taką paranoję, że jak zdarzy mi się zdenerwować, zdarzy mi się być nieopanowanym, zdarzają mi się momenty smutku, że to już nie ma, że Duch Święty nie działa w moim życiu. To nie działa tak, że te wszystkie owoce, tych wszystkich owoców doświadczamy zawsze i wszędzie, tak? Że jestem zawsze opanowany. Weźmy samego świętego Pawła. No, mamy też przykłady, że z opanowaniem to on miał kłopoty.
1: Miał swój oścień też.
3: Dokładnie, prawda? Tak samo i my mamy. To nie o to chodzi, żebyśmy doświadczali tych owoców codziennie 24 godziny na dobę. Chodzi o to, żebyśmy je w sobie zauważali. To, co brat mówił chociażby właśnie o tej doskonałej radości, tak? I żebyśmy też zauważali małe kroki, które robimy. Czyli jeżeli normalnie jestem człowiekiem, który się szybko unosi, łatwo denerwuje, a uda mi się raz na 10, powiedzmy razy, opanować, to podziękujmy za to, uwielbiajmy w tym Boga, tak? Ja mam współsiostrę, która na przykład jak jedzie gdzieś tam i ktoś jej, prawda, drogę zajedzie czy coś, to potrafi powiedzieć, niech cię Pan Bóg pokaże swoim miłosierdziem. Nie? Także to jest właśnie to, że jakby nie odpowiadam złem za zło, ale Bóg nas, Duch Święty zaprasza nas też do uwielbiania Go w sytuacjach, które po ludzku są bardzo trudne. Tak? Na których normalnie to byśmy psioczyli, na innych. Uwielbiajmy wtedy Pana Boga w tym człowieku, w tej sytuacji, w naszym życiu.
1: Tak wbrew sytuacji nawet, dokładnie. To co brat powiedział.
3: Tak, nie? To jest to, co Paweł ma, 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Kiedy został wtrącony do więzienia w Filipii, co robi? Uwielbia Pana Boga. Efekt jest taki, że zostaje uwolniony z więzienia, strażnik się nawraca, Ewangelia jest głoszona.
2: Bracie. Według tego, co Paweł mówi, święty Paweł, nie, że moc słabości się doskonali, to Duch Święty jeszcze przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy nie potrafimy się modlić, to On potrafi się modlić w nas. To jest mistrzostwo świata, bo święty Franciszek to zauważył i to właśnie jest sztuką jego, można powiedzieć, tego życia duchowego. Jednym z takich bardzo ważnych niuansów, to ja trochę porównuję, że rewolucja dokonała się na przykład w kwestii krawiectwa, kiedy przesunięto dziurkę z końca igły naprzód i powstała maszyna do szycia. Tak samo jak my przesuwamy co? Akcent z siebie na Boga. I Franciszek mówi co? Ty Boże, Ty Duchu Święty, Ty działaj. Pan mi powiedział, Pan mi objawił. Nie? I on mówi, oddaję to po prostu Panu Bogu, a ja nie umiem, jestem słaby, jestem nikczemny, jestem podły, jestem grzeszny, a Pan Bóg działa we mnie, nawet kiedy się nie potrafię modlić, przychodzę, prawda, do chóru zakonnego i myśli jakieś krążą, prawda, i co ja, zamiast, czasami tego nie robię właśnie, też sobie to tak wyrzucam, że, no mój Duchu Święty, módl się we mnie, prawda, w ogóle to jest najpiękniejsza modlitwa, kiedy Pan Bóg modli się we mnie, Maryja pełna łaski, czyli co, nie ma tam miejsca na nic więcej, bo jest pełna, jak naczynie wypełnione i Duch Święty działa w niej w pełni. My takiej może tutaj takiego doświadczenia nie mamy, żebyśmy aż byli tak pełnej łaski, ale to, co siostra mówi, nie, w tych naszych właśnie niedoskonałościach także przychodzi Pan Bóg i On nie zraża się tym wszystkim i Duch Święty przychodzi, prawda, i modli się i działa i przez nas nawet działa. Oczywiście najlepiej jest, jak jesteśmy w stanie łaski, jesteśmy otwarci, taka idealna sytuacja. Ale też, kiedy przyznajemy się, niekoniecznie musimy być w stanie grzechu, ale kiedy my się przyznajemy do tego, że nie dajemy rady, że jestem tak zmęczony, że po prostu nie dam rady się modlić, nie mam siły do tego, to oddać to Duchowi Świętemu, powiedzieć, Duchu Święty, Ty działaj we mnie, a nie ja sam. Zresztą to jest w ogóle bardzo ważne, żebyśmy sami siebie nie wynosili. Tutaj ta pycha może się wtedy pojawić, ale właśnie ta pokora wobec Boga i ona pozwala człowiekowi razem z posłuszeństwem, bo to właśnie te dwie cnoty, które są niesamowicie ważne, prawda? To one pozwalają, że Duch Święty działa. Ja sam tego doświadczam, kiedy mam okazję do tego, żeby być posłusznym moim przełożonym,
1: no
2: i
1: właśnie.
2: Wtedy, a jest to niewygodne mi całkiem, bo ja mam inne plany całkowicie. I wiecie co? Wtedy, kiedy jestem posłuszny, to wtedy Pan Bóg daje mi ogromne łaski. wtedy niewygodne, trudne, chodzę, psioczę, gadam za plecami, czasami obmawiam, mówię, nie tak, nie powinno być tak, ale Pan Bóg, dojrzewanie człowieka wtedy, właśnie to działanie Ducha Świętego wtedy, bo On nas chce uczynić ludźmi dojrzałymi, według miary Bożej, nie tylko naszej ludzkiej, prawda? Żebyśmy przyjmowali z pokorą i z posłuszeństwem to wszystko, bo On zrobi to, o czym my jeszcze nie wiemy. My widzimy drogę do zakrętu, a za zakrętem jeszcze dzieją się rzeczy i Pan Bóg już o tym wie i Duch Święty już to planuje i On nas przygotowuje do tego, tylko wystarczy zgodzić się, czyli być posłusznym.
1: I myślę, że takie ważne pytanie na koniec, czy to znaczy, że też działanie w posłuszeństwie, o czym przekonują nas wszyscy święci, bo jak się prześledzi ich życiorysy, to jakie decyzje, mimo tego, co widzieli, co wokół nich się działo, czy to w kościele, myślę na przykład o świętej Katarzynie Sienańskiej, myślę też o wielu mistykach, święta Teresa z Awila, święty Jan od Krzyża, którzy doświadczali wiele cierpienia też ze strony kościoła, od swoich współbraci i mogliby powiedzieć, rzucam to wszystko, zakładam swój kościół, ale to jest też jakiś chyba bardzo ważny wyznacznik działania Ducha Świętego, że działam w posłuszeństwie Kościołowi.
3: No to jest sprawdzian. Tutaj brat by pewnie powiedział więcej niż ja, ale chociażby ojciec Pio właśnie tu przywoływany.
2: Ksiądz,
3: tak?
2: Dolindo.
3: Ksiądz Dolindo, siostra Faustyna. Wszyscy oni byli posłuszni decyzjom Kościoła, nawet jeśli te decyzje wydawały się nielogiczne. Pan Jezus do Faustyny wprost mówi, nawet jeśli twoja przełożona się myli, ale ty będziesz jej posłuszna, to ty zyskujesz. Bo jesteś posłuszna mi. I była sytuacja, gdzie Faustyna otrzymała polecenie od Pana Jezusa, przełożona jej zabroniła to wykonać. I Faustyna skarży się Panu Jezusowi. I co Jezus do niej mówi? Dobrze uczyniłaś, słuchając twojej przełożonej. Posłuszeństwo w Kościele i nie tylko w Kościele, posłuszeństwo jest dla nas wyznacznikiem, czy słuchamy Pana Boga, czy słuchamy tego naszego przeciwnika. To On powiedział, non servam, nie będę służył.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bardzo dziękuję za tą inspirację do tego, żeby przyjaźnić się z Duchem Świętym. Pamiętajmy o tym, pokora i posłuszeństwo, takie dwa bardzo mocne wyznaczniki działania Pana Boga w nas. Zresztą Chrystus sam mówi, ja przyszedłem po to, żeby służyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Siostra dr Iwona Kopacz, uczennica Boskiego Mistrza, liturgistka, bardzo dziękuję.
3: Ja również dziękuję.
1: I ojciec Grzegorz Filipiuk, kapucyn, bardzo dziękuję.
2: Bóg zapłać.
0: Co Kościół na to?
4: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Dukla, 9 czerwca 1997 roku, przemówienie wygłoszone na placu przed sanktuarium błogosławionego Jana z Dukli.
2: Śpiewajcie Panu pieśń nową. Śpiewajcie Panu wszystkie krainy. Jakże raduje się moje serce, że dane mi jest dzisiaj na moim pielgrzymim szlaku stanąć w mieście, w którym urodził się błogosławiony Jan z Dukli. Wracam pamięcią do dnia, a było to wiele lat temu, kiedy nawiedziłem dukielskie sanktuarium, w szczególności kaplicę błogosławionego Jana na puszczy, jak to zwykło się mówić. Dzisiaj ponownie przybywam do waszego miasta, które całą swoją historią śpiewa Panu pieśń chwały i uwielbienia za dar tego świątobliwego zakonnika, którego kanonizacja odbędzie się za łaską Bożą jutro w Krośnie.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji, rozdział 3, technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 127 i 128. To, co prawdziwe, więcej niż ludzkie, łaska i humanizm chrześcijański. Wyrażenie więcej niż ludzkie nie należy wyłącznie do języka technicznych obietnic. Od wieków tradycja chrześcijańska głosi, że istota ludzka nie jest zamknięta w granicach własnej natury, lecz jest powołana do przekraczania samej siebie, nie przez ucieczkę od rzeczywistości ani przez wzgardę dla ograniczeń, lecz po to, by osiągnąć pełnię w miłości. Wiara zna to, co wykracza poza, co rodzi się z daru Bożego. Ta przemiana jest dziełem Ducha Świętego. Jak nauczał święty Tomasz z Akwinu, ten proces wyniesienia i przemiany przewyższa zdolność natury, ponieważ między naszą naturą a życiem Boga istnieje nieskończony dystans. A jednak możliwe jest wszczepienie nas w łono tego niewyczerpanego życia, nawet wtedy, gdy wędrujemy pośród ograniczeń tego świata. I tylko nieskończony, który daje samego siebie, może uczynić tę wędrówkę możliwą. Sam Bóg przekracza ową nieskończoną niewspółmierność. Tak dokonuje się nowe stworzenie człowieka. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, oto wszystko stało się nowe. Kiedy uznajemy tę możliwość przekraczania samych siebie z pomocą łaski Boga, nie zaprzeczamy samym sobie ani nie stajemy się mniej ludzcy. Przeciwnie, jak wyjaśnia papież Franciszek, stajemy się w pełni ludzcy, gdy przekraczamy nasze ludzkie ograniczenia, gdy pozwalamy Bogu poprowadzić się poza nas samych, aby dotrzeć do naszej prawdziwej istoty. Tym właśnie ujawnia się radykalna różnica wobec prometejskich marzeń. Człowieka nie ocala wzmocniona samowystarczalność, lecz relacja, która wyzwala, oraz komunia, która przemienia. Wobec tego technologia, która klasyfikuje i optymalizuje to, co już istnieje, może niezamierzenie stać się przeszkodą dla przemiany i wzrostu. Dla algorytmu błąd jest czymś, co należy skorygować. Dla osoby może stać się początkiem głębokiej przemiany. Przyszłości osoby nie da się obliczyć, ponieważ jest ona powierzona jej wolności, wyniesionej przez niewyczerpaną łaskę Bożą oraz więziom, które pielęgnuje.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 23 sierpnia 2026 roku, 21 niedziela zwykła w katedrze warszawsko-praskiej.
3: Mało kto, można by powiedzieć, jest szczerze zadowolony i powiedzieć: wszystko jest łaską, Boże, bądź uwielbiony. To, co tak pięknie zapisała Matka Teresa Święta, kiedy wyliczała wszystko to, co na co dzień może ją spotkać, czy to będzie jakieś radosne spotkanie, mówi: niech Bóg będzie uwielbiony. Czy przyjdzie sytuacja trudna, niech we wszystkim będzie Bóg uwielbiony. I wylicza mnóstwo takich sytuacji, powiedziałbym ale we wszystkim niech będzie Bóg uwielbiony. Apostoł Paweł chce nas do tego przekonać, żebyśmy się zachwycili pięknem i mocą samego Boga, a to dlatego, że my jesteśmy cząstką tego piękna i tej wielkości, bo jesteśmy Jego dziećmi. Człowiek, który tak ukształtowane ma swoje wnętrze, znacznie łatwiej radzi sobie w codzienności, bo wiele spraw widzi lepiej. Tutaj my na ziemi nie budujemy Królestwa Bożego w tym znaczeniu, że tu pozostaniemy. Może nas spotkać różna, w cudzysłowie, przygoda. Ale przede wszystkim trzeba mocno, mocno zaufać Panu Bogu i radować się, że otrzymaliśmy taką możliwość bycia z Nim bezustannie na co dzień.
1: Dobre słowo pasterzy.